0: co w ciągu najbliższych dni na termometrach nawet 38 stopni. Więcej o tym, co nas czeka i jak się chronić. Reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
1: To będzie spore wyzwanie dla osób niezbyt dobrze znoszących tak wysoką temperaturę. Poniedziałek to dopiero wstęp do ekstremalnego upału, mówił mi synoptyk GMGW Michał Ogrodnik.
2: Upalne wartości temperatury ponownie wystąpią w południowej oraz centralnej Polsce.
1: W połowie tygodnia w południowo-wschodniej Polsce termometry pokażą nawet 38 stopni. Niestety przed nami też tak zwane tropikalne noce, w czasie których temperatura przekracza 20 stopni. W takich warunkach ciężko odpoczynek i regenerację. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Pod koniec tygodnia pogoda zrobi się też bardzo zmienna. Możliwe są nawet gwałtowne burze. Fala upałów w całej zresztą południowej części Europy. W Grecji strażacy walczą z potężnymi pożarami. Używają do ich gaszenia samolotów gaśniczych. Do tej pory ich wykorzystanie było niemożliwe ze względu na bardzo silny wiatr i porywy dochodzące do 80 km na godzinę. Strażacy walczą m.in. w miejscowościach Kriopigadi i Kandyla, które położone są w odległości kilkudziesięciu kilometrów na zachód od Aten. A z powodu upałów i suszy na Węgrzech pierwszy raz od chwili uruchomienia całkowicie wyłączona zostanie jedyna tamtejsza elektrownia jądrowa. Premier Madziar ocenił, że to nieuniknione w obliczu rekordowo niskiego poziomu wody w Dunaju potrzebnej do chłodzenia reaktorów. Nasz reporter Marcin Friedrich zajmuje się tą sprawą i wie, czy Węgrów czekają ograniczenia w dostawach prądu.
3: Na razie dotyczą one przemysłu i są dobrowolne, ale wiele firm już podjęło decyzję o ograniczeniu odbioru prądu. Premier zapewnił w swoim wystąpieniu, że gospodarstwa domowe są na końcu listy cięć, ale ostrzegł. Rodacy, przed nami 5 najbardziej krytycznych dni. Elektrownia zostanie całkowicie wyłączona, a przed nami upały z temperaturą około 40 stopni. Peter Madziar zapewnił, że elektrownia będzie bezpieczna, a obecni tam specjaliści mają zagwarantować dostawy wody chłodzącej wymaganej nawet przy wyłączonych blokach. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Poziom wody w Dunaju jest o 40 cm niższy od dotychczasowego rekordu z 2018 roku. Zdobiony złotem sufit, kopie portretów dawnych właścicieli oraz meble z epoki. W Zamku Książ w Wałbrzychu można już zwiedzać odrestaurowany salon włoski. To pierwsze wnętrze, w którym w pełni zrekonstruowano historyczny wystrój sprzed ponad 80 lat. Po wojnie zamek doszczętnie zdewastowały i rozkradły wojska sowieckie. Ariana Grande znika ze sceny. 33-letnia artystka zamierza wycofać się z życia publicznego po ostatnim wrześniowym koncercie trwającej właśnie trasy. Jako jeden z powodów decyzji wymienia się nieustanną presję i krytykę z powodu jej wyglądu. Piosenkarka już zrezygnowała z musicalu, który miał być jej debiutem na londyńskim West Endzie.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Lucy.
1: To jest dobra książka na noc.
2: Wypadek? Nie sądzę. Albert Zawada siedział na kanapie ze szklaneczką whisky w dłoni i podziwiał bursztynowy kolor płynu. Nie byle jakiego płynu. To była 18-letnia Chivas Regal o gładkim, aksamitnym smaku. Prawdziwy rarytas, czego niezbitym dowodem była cena. Zawada starał się trzymać w życiu zasady im droższe, tym lepsze. Dlatego butelka whisky za 300 zł automatycznie budziła jego szacunek. Jego szacunek budził też telewizor za prawie 10 tysięcy, zajmujący pół ściany salonu i zdecydowanie wyglądający na swoją cenę. Choć Albert praktycznie prawie z niego nie korzystał, lubił świadomość, że stać go na tak absurdalnie drogi gadżet. Bo Zawada bardzo lubił udowadniać, że ma pieniądze. Najlepszym tego przykładem był sport, który uprawiał. Mógł przecież po prostu, jak większość jego znajomych, biegać. Tyle, że w bieganiu najdroższe, czym mógł się pochwalić, to zegarek. Natomiast kolarstwo dawało mu całą gamę możliwości. Od roweru, na który wydał tyle, ile niektórzy wydają na samochód, przez strój, kask, buty, po zwykły bidon do wody, który można kupić za 30 zł na Allegro. Jednak Albert używał aerodynamicznego za 200. Dlatego kiedy przejeżdżał przez miasto, a uprawianie tego sportu na oczach ludzi było dodatkową zaletą i czuł na sobie wzrok zarówno miejscowych, jak i przyjezdnych, wiedział, że mu zazdroszczą. O to właśnie chodziło, żeby poczuć się lepszym. Doskonalszej metody niż bycie człowiekiem zamożnym według Alberta jeszcze w tym celu nie wynaleziono. Albert Zawada lubił więc pieniądze, a pieniądze lubiły jego. Niestety ta obopólna sympatia sprowadziła na niego kłopoty. Nie pierwszy raz zresztą. Zaczęło się, kiedy tuż po studiach znalazł pracę w urzędzie miejskim w Nałęczowie. Przez pierwszych kilka tygodni nudził się straszliwie, a jedyne, co go tam trzymało, to brak innych, ciekawszych propozycji. Nie wiedział, że przez cały czas jest pilnie obserwowany przez Józefa Broszka, burmistrza. Sekretariat burmistrza zlecał Albertowi coraz to bardziej skomplikowane zadania, aż w końcu Brożek zaprosił go do siebie na rozmowę, w wyniku której Albert awansował, choć nie tylko o formalny awans tu chodziło. Brożek zaczął go wprowadzać w swoje prywatne, niekoniecznie uczciwe biznesy, które przynosiły pieniądze zupełnie nieporównywalne do tych, jakie zarabiał oficjalnie. Przez całą kadencję udało im się stworzyć sieć osób powiązanych ze sobą interesami, a miasto zaczęli traktować jak prywatny folwark. Z każdym rokiem czuli się bardziej bezkarni i z każdym rokiem stawali się mniej ostrożni. W efekcie pod koniec kadencji nagle zdali sobie sprawę, że gdyby ich działania wyszły na jaw, skończyłoby się to dla nich więzieniem. Więzienie ma swoje minusy. Tym podstawowym jest fakt, że nie można w nim korzystać z pieniędzy tak, jakby się chciało, a przecież nie po to kradli, na prawo i lewo. Dlatego utrzymanie się przy władzy zaczęło być dla obu priorytetem. Zbliżające się wybory samorządowe na początku potraktowali mało poważnie, uznając, że wystarczy sypnąć groszem, żeby mieszkańcy po raz kolejny postawili na Broszka. Nie przewidzieli, że pojawi się konkurencja w osobie Andrzeja Zycha, energicznego i uczciwego właściciela hurtowni budowlanej, który nie dość, że miał pomysł na kampanię, to jeszcze dysponował pieniędzmi, żeby ją skutecznie przeprowadzić. A co najgorsze, znał się na prawie budowlanym i był świadomy wielu przekrętów, których dopuścił się Brożek przy istotnej pomocy Alberta. Kiedy zorientowali się, że Zych ma naprawdę spore szanse, żeby wygrać, na wszelkie sensowne działania było już za późno. Spotkali się wtedy na bardzo nerwową i bardzo brzemienną w skutkach rozmowę. Podstawowe pytanie, jakie sobie postawili, brzmiało: jak wyeliminować z gry Andrzeja Zycha? Prześwietlili jego rodzinę do 2 pokoleń wstecz, sprawdzili jego biznesy i małżeństwo i nie doszukali się niczego, co mogłoby im posłużyć do ataku na niego. To wtedy Albert rzucił hasło prowokacja. Musimy zrobić coś, żeby zaczął się ludziom źle kojarzyć, zasugerował, a żeby kogoś zdyskredytować, najlepiej sięgnąć po wątki osobiste. Wymyślił więc molestowanie. Brożek przez chwilę nawet sugerował, że można by wrobić w to bezpośrednio Andrzeja, ale Albert go powstrzymał. To będzie zbyt grubymi nićmi szyte, powiedział. Uderzmy w jego brata. I tak się stało. Albert dostał od Broszka polecenie znalezienia dziewczyny, która za pieniądze fałszywie oskarży Pawła Zycha. Był tylko jeden warunek. Musiała być przyjezdna. Chodziło o to, żeby nie znała Alberta i nie mogła połączyć go z burmistrzem. Zadanie okazało się zaskakująco łatwe. Wystarczyło raz się przejść na miejscową dyskotekę, żeby spośród tańczących młodych ludzi wyłuskać dziewczynę na oko 16-17-letnią, pewną siebie, bezczelną i bez kasy. Okazało się, że przyjechała na wakacje do ciotki. Nudzi się w Nałęczowie jak mops, a tak w ogóle planuje po maturze zdawać do szkoły teatralnej i zostać aktorką. Lepszego kombo Albert nie mógł sobie wymarzyć. Bez większych problemów sprzedał jej łzawą historyjkę o molestowanych przez złego lekarza pracownicach sanatorium i namówił ją, żeby złożyła fałszywe zeznania w miejsce tych pochodzących od prawdziwych ofiar. Chyba nie do końca zdawała sobie sprawę, w co się pakuje, ale to już nie był jego problem. Zapłacił jej, oczywiście, jednak odniósł wrażenie, że nawet bez pieniędzy by to zrobiła. Nie wiedział, czy dla fanu, czy z innych powodów, ale temat ewidentnie z nią rezonował. Oczywiście trzeba było dodać do tego odpowiednią kampanię w lokalnej prasie. Artykuły piętnujące Zycha, a wychwalające pod niebiosa Broszka, ale odnieśli sukces. Po czym nagle ich sukces poszedł się bujać. Bo Zych pojechał do Krakowa, odnalazł Sandrę i namówił ją, żeby wszystko odszczekała. Dziewczyna podpisała oświadczenie, że skłamała i że odwołuje swoje zeznania, dodając kilka słów na jego, Alberta, temat. Taki papier w rękach lekarza był jak odbezpieczony granat. Nie mogli dopuścić, żeby wybuchł, więc nie dopuścili. Po śmierci brata Andrzej wycofał się z wyborów. Sprzedał hurtownię, zabrał żonę i wyjechał do Stanów. Wszystko się uspokoiło, a burmistrz i Albert mogli dalej spokojnie działać. Przetrzymali tak jeszcze jedną kadencję, a kiedy mieli już wystarczającą ilość kasy, wycofali się z życia politycznego i zainwestowali w Olimp i kilka innych mniejszych biznesów. A jakby tego było mało, Brożek załatwił Albertowi dodatkową, dobrze płatną pracę w Nałęczowiance. I żyli sobie spokojnie, aż do dnia zawodów balonowych o Puchar Nałęczowa. Na samo wspomnienie Albert aż się wzdrygnął, a przecież nic nie zapowiadało tragedii. Wyszedł z pracy wcześniej niż zwykle, pojechał do domu się przebrać, po czym stawił się posłusznie przy błękitno-białym balonie Nałęczowianki, żeby dopingować firmową załogę. Chwilę postał i porozmawiał z pracownikami, a kiedy poczuł głód, ruszył w kierunku food trucka z zapiekankami. Kiedy czekał na jedzenie, cały czas wydawało mu się, że ktoś go obserwuje. Rzeczywiście, gdy się odwrócił, tuż za nim stała Sandra. Cześć, uśmiechnęła się, pamiętasz mnie? Rozpoznał ją natychmiast. Prawie się nie zmieniła. Miała tę samą fantastyczną figurę, pewność siebie wymalowaną na twarzy i filuterno-złośliwy błysk w oczach. Znalazłam cię na LinkedInie. Wspaniała kariera, powiedziała słodko, po czym dodała, musimy pogadać. Odeszli na bok, tak żeby przewalający się po trawniku tłum im nie przeszkadzał. Sandra zaczęła mówić, a Albert słuchał i z minuty na minutę coraz bardziej się pocił. Ta kobieta jak gdyby nigdy nic oznajmiła mu bowiem, że przyjechała do Nałęczowa odpocząć po aferze hejterskiej i przez zupełny przypadek trafiła na masaż do Michała Zycha, syna Pawła. A tam, nie wiedząc z kim ma do czynienia, wygadała się w kwestii wydarzeń sprzed 20 lat. W efekcie chłopak dowiedział się, że oskarżenie było lipne i że ktoś jej za to zapłacił. Co prawda jeszcze mu nie powiedziała kto, ale jeżeli nie będzie miała odpowiedniej motywacji, poda mu nazwisko. A właściwie dwa, bo przecież z tego co pamięta, w sprawę o molestowanie seksualne był też zaangażowany ówczesny burmistrz. Natomiast jeżeli chodzi o motywację, to najlepszą byłyby pieniądze, których, tak się składa, właśnie bardzo potrzebowała. Była tak rozkosznie bezczelna w tym swoim szantażu, że aż mu zaimponowała. I chyba musiała zrobić dobry research, bo kwota, którą sobie zażyczyła za milczenie, idealnie odpowiadała jego oraz Broszka możliwościom finansowym. Patrzył potem, jak odchodzi, i myślał o tym, że stare winy rzucają długie cienie.
1: To był fragment powieści Katarzyny Gacek, Wypadek? Nie sądzę. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Wypadek? Nie sądzę. Prosto z parku zdrojowego pojechał do burmistrza omówić sytuację, która nie wyglądała dobrze. Sandra wyczuła idealnie, że gdyby teraz włożyła patyk w gówno, smród rozniósłby się po całym mieście i obaj byliby tu skończeni. A na to przecież nie mogli sobie pozwolić. Żaden z nich nie powiedział tego wprost, ale obaj doskonale wiedzieli, jak powinna się skończyć ta historia. Zwłaszcza, że Brożek niby mimochodem wspomniał, że monitoring w hotelu nie działa. Ta informacja miała być zachętą, a Albert dał mu do zrozumienia, że chętnie z niej skorzysta. Poprosił tylko o jedno, żeby przygotował mu pewną kwotę na wabia, jak to określił. Burmistrz obiecał, że będzie gotowy za godzinę. Wracając do domu, analizował każdy szczegół. To, że Sandra stała się bohaterką afery hejterskiej, było jak prezent od losu i odpowiadało na pytanie dlaczego. Natomiast odpowiedź na pytanie kiedy brzmiała jak najszybciej. Nie mógł dopuścić, żeby komukolwiek o tym powiedziała. Tym bardziej, że sprawiała wrażenie osoby beztroskiej i totalnie zapatrzonej w siebie, a takie średnio się kontrolują. Zdecydował więc, że pojedzie do hotelu, gdy tylko zapadnie zmrok. Ciemność odgrywała w jego planach ważną rolę, ale najpierw musiał poradzić sobie z żoną. Nie mógł tak po prostu wsiąść w samochód i powiedzieć, że jedzie do Olimpu pozbyć się kłopotu. Dlatego wpadł na pomysł genialny w swojej prostocie. Przebrał się w strój na rower i oznajmił, że zamierza potrenować. W końcu często zdarzało mu się jeździć wieczorami. Miał nawet zamontowane na kierownicy specjalne światło o mocy zbliżonej do reflektora samochodowego. Zostawił żonę w salonie przed telewizorem, wskoczył na rower i najpierw pojechał do Brożka odebrać paczkę z gotówką, a potem do Olimpu. Wśliznął się wejściem służbowym i pokonał schodami 5 pięter, korzystając z tylnej klatki schodowej i pomstując na buty, w których jeździło się fantastycznie, ale chodziło fatalnie. Sandrę jego widok zaskoczył, ale chyba też ucieszył, bo przecież nie mogła być w 100% pewna, że wróci. Zaprosiła go do środka. Pokazał jej pieniądze, chwilę porozmawiali, a potem... No cóż, była niska i drobna. Wystarczyło zasłonić, chyba też ucieszył, bo przecież nie mogła być w 100% pewna, że wróci. Zaprosiła go do środka. Pokazał jej pieniądze, chwilę porozmawiali, a potem... No cóż, była niska i drobna. Wystarczyło zasłonić jej usta dłonią.

Jan był odporny na takie sensacyjne pomysły i zwyczajnie ją zlekceważył. Ale co się wtedy Albert najadł strachu, to jego. Drugie spotkanie z Gabrielą kosztowało go jeszcze więcej nerwów. Zadawała mu pytania świadczące o tym, że bardzo dobrze orientuje się w obu historiach. I w tej sprzed lat 20 i aktualnej musiał się naprawdę starać, żeby nie zorientowała się, ile wie. Kiedy zaczęła go wypytywać o Broszka, uznał, że najlepiej będzie powiedzieć prawdę. Dzięki temu wypadł na tyle wiarygodnie, że kiedy zaczęła drążyć temat śmierci Sandry, uwierzyła we wszystkie kłamstwa, które jej podsunął. Mimo to swoim uporem i przenikliwością sprawiła, że od tego momentu przestał się czuć bezpiecznie. A ponieważ wrogów najlepiej trzymać blisko, zaproponował kolację. I teraz zaczynał się zastanawiać, czy czasem nie powinien wprowadzić tego pomysłu w życie. Upił łyk alkoholu i w tym momencie zadzwoniła jego komórka. Numer nieznany. Z zasady takich telefonów nie odbierał, ale nie tym razem. Przed chwilą intensywnie myślał o Gabrieli i przyszło mu do głowy, że może to ona dzwoni. Słucham, powiedział z nadzieją. Dzień dobry, mówi Michał Zych. O mało nie upuścił szklanki. Czy my się znamy? Spytał zmienionym głosem. Nie, ale mam nadzieję, że to się zmieni. Mam pewne informacje na temat śmierci Sandry Herman. Myślę, że mogą pana zainteresować. Albert poczuł, że zaczyna się dusić. A co ja mam wspólnego z tą... Przepraszam, jak nazwisko? Herman? O, wydaje mi się, że całkiem sporo. Bo wie pan, to nie było samobójstwo. I tak właśnie spełniał się najczarniejszy sen Alberta. Przerażony poderwał się z kanapy i wybiegł do ogrodu. Czego chcesz? Rzucił zachrypniętym z emocji głosem. Pieniędzy? Nie, skąd? Uspokoił go tamten. Chcę tylko porozmawiać. Czyli może jest jeszcze jakaś nadzieja? Pomyślał Albert. Gdyby wiedział na pewno, że to ja ją zabiłem, zacząłby od kasy. Kalkulował gorączkowo. Kiedy i gdzie? Zapytał. Czekam na pana w pokoju, w którym mieszkała Sandra. Numer 505. I się rozłączył. Tym razem podjechał do Olimpu samochodem, a na pytanie żony, dokąd się wybiera, po prostu nic nie odpowiedział. Nie miał głowy do takich drobiazgów. Musiał się jak najszybciej przekonać, o co chodzi temu chłopakowi. Ile on może mieć teraz lat? Zastanawiał się, ścinając zakręty. 26, 27 i wystarczy. Zaparkował na tyłach hotelu i pobiegł schodami na górę. Miał bardzo dobrą kondycję, ale i tak na piąte piętro dotarł zdyszany i czerwony na twarzy. Zatrzymał się pod pokojem 505, odetchnął kilka razy głęboko i zapukał. Drzwi otworzyły się prawie natychmiast i stanął w nich młody mężczyzna w dżinsach i czarnym t-shircie. Był na bosaka, może dlatego wydawał się niski i wątły. Albert próbował dopatrzyć się w jego twarzy podobieństwa do ojca, ale po chwili uświadomił sobie, że twarz Pawła Zycha już dawno zatarła się w jego pamięci. Zapraszam, powiedział chłopak i cofnął się w głąb korytarza. Pokój wyglądał teraz zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy zajmowała go Sandra. Po prostu był pusty. Ciekawe, dlaczego zależało mu, żeby spotkać się właśnie tutaj. Główkował zaciekawiony Albert. Powiedziałeś, że chcesz porozmawiać o śmierci tej kobiety. Słucham. Zaczął. No cóż, uważam, że ją pan zabił. Ale użyłem jej nazwiska tylko na wabia, bo tak naprawdę chciałem porozmawiać o moim ojcu i o tym, co mu pan zrobił. Wiem, że to pan wynajął Sandrę, żeby oskarżyła fałszywie mojego tatę. Złamał pan w ten sposób nie tylko jego życie, ale też moje. Czy ma pan w ogóle tego świadomość? Skąd ci się to wzięło? Zapytał. To z tym zabójstwem? Masowałem ją w dniu, w którym... Zrobił palcami gest sugerujący cudzysłów. Popełniła samobójstwo. To nie było ciało samobójczyni. To też nie była taka energia. Skoro tak, to ktoś jej musiał pomóc się zabić. I tak sobie myślę, że pan się do takiej roboty idealnie nadaje. Poza tym mam coś, co potwierdza pana rolę w całej tej historii. Młody Zych wyciągnął w jego stronę kartkę w kratkę, ale Albert nie musiał czytać tekstu oświadczenia. Wciąż dobrze go pamiętał. Fiu, fiu, a więc jednak zostawił sobie oryginał. Gdzie to znalazłeś? Chłopak nie odpowiedział. Zresztą nieważne. To już nie będzie potrzebne.
Albert

0: Jednym ruchem przerwał kartkę na pół. Nie wiem, po co mnie tutaj ściągnąłeś, ale to raczej nie był dobry pomysł. Zrobił szybki krok do przodu, złapał Zycha jednocześnie za nadgarstek i za przedramię, po czym wykręcił mu rękę tak, że znalazła się na jego plecach. Chłopak jęknął z bólu i zaczął się szarpać, ale Albert trzymał mocno. Przykro mi, wycedził mu do ucha, popychając w kierunku otwartych drzwi na balkon. Co za epidemia samobójstw w tym Nałęczowie. Najpierw zrozpaczona aktorka zaszczuta przez hejterów, a teraz chłopak, który kontynuuje rodzinną tradycję. A nie, zaraz, przecież jego ojciec się nie zabił. Zaśmiał się. Jego ojciec był tak głupi, że zadarł z najważniejszą osobą w mieście i musiał ponieść konsekwencje. Szok, co? Wypchnął chłopaka na balkon. Na szczęście noc była wyjątkowo ciemna, bezksiężycowa. Takie noce sprzyjają złu. Twój stary był tak samo głupi jak ty, ciągnął popychając Zycha w stronę balustrady. Zdobył oświadczenie Sandry i myślał, że tym nas powstrzyma. A myśmy się z nim umówili na małe spotkanko pod wieżą ciśnień. Daliśmy mu w łeb, wtaszczyliśmy go na wieżę i pozwoliliśmy rozwinąć skrzydła. Może gdyby lekarz bardziej przyłożył się do sekcji, to by się zorientował, że nie wszystkie uszkodzenia ciała nastąpiły od zderzenia z ziemią. Ale po co się grzebać w czymś, co od początku było ewidentne? Zwłaszcza, że przy zwłokach znaleziono wycięty z gazety artykuł o molestowaniu. Docisnął chłopaka do barierki. No widzisz, to teraz już wiesz. Pozdrów ode mnie tatę. Chwycił Zycha jeszcze mocniej za rękę i jednocześnie złapał z tyłu za spodnie. Chłopak był szczupły i lekki, nie to co jego ojciec. Albert szarpnął go w górę i z całej siły wypchnął za balustradę. A potem wychylił się, żeby zobaczyć, jak leci w dół i uderza o beton 5 pięter niżej. Tyle, że na dole, zamiast betonowego tarasu, zobaczył gigantyczną czerwoną poduszkę powietrzną. Taką, jakiej używa straż pożarna. Spadający chłopak walnął w nią z impetem, odbił się w górę i opadł z powrotem, zupełnie jak na trampolinie. A potem, leżąc na wznak, pomachał Albertowi. Albert zamrugał, nie wierząc własnym oczom. Cóżeż, kurwa, wyszeptał zaszokowany. W tym momencie tuż za sobą usłyszał słowa: Pan Albert Zawada? Odwrócił się gwałtownie. W drzwiach balkonowych stał jakiś szczupły mężczyzna w okularach i patrzył na niego, uśmiechając się ironicznie. Ja zaczął się jąkać. Ja nie rozumiem. Cała adrenalina, która napędzała go jeszcze 2 minuty temu, nagle gdzieś wyparowała. Jest pan aresztowany pod zarzutem zabójstwa Sandry Herman oraz próby pozbawienia życia starszego aspiranta Daniela Kwiecińskiego. A widząc jego zdziwione spojrzenie, wyjaśnił: Oczywiście, że to nie był Michał Zych. Nie mogliśmy go narażać. Michał Zych jest tutaj. W tym momencie zza pleców policjanta wynurzył się wysoki młody człowiek, a zaraz po nim na balkonie pojawiła się ni mniej, ni więcej tylko siostra Wiktora. Sądząc z tego, co tutaj usłyszeliśmy, do morderstwa Sandry dojdą jeszcze zarzuty w związku ze śmiercią Pawła Zycha, powiedziała, patrząc na niego z niechęcią. Ale spokojnie, wszystko w swoim czasie. To będzie długa noc, nie tylko dla pana, dla burmistrza Broszka również. Rączki proszę, zwrócił się do niego policjant i po chwili na nadgarstkach Alberta zacisnęły się metalowe bransoletki kajdanek. Z tą kolacją to chyba będziemy musieli się wstrzymać, powiedziała siostra Wiktora, kiedy ją mijał, myślę, że ze 20 lat, co najmniej. To wszystko przez nią, pomyślał ze złością. Gdyby się tu nie pojawiła, gdyby akurat teraz nie wróciła do Nałęczowa, pies z kulawą nogą nie zainteresowałby się samobójstwem Sandry. Co za pech, co za cholerny pech.
1: To był fragment powieści Katarzyny Gacek Wypadek? Nie sądzę. Kolejny odcinek już jutro po 2:00.

0: lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
1: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
2: Nie możecie trafić lepiej.
0: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
3: Trzecia. Kolejny tej nocy wiadomości Radia Z. Ja nazywam się Darek Klimczak. Treści generowane przez sztuczną inteligencję muszą być oznaczone. W życie weszła część przepisów unijnego AI Act. Firmy publikujące w internecie reklamy, które zostały stworzone przez AI, muszą je odpowiednio opisać. Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówi, że początkowo nie będzie mowy o karaniu za niedopełnienie tego obowiązku.
4: Bo nie chodzi o to, żeby karać, tylko chodzi, żeby społeczeństwo nauczyć. Ale oczywiście z czasem, z coraz dłuższej perspektywy, wykorzystując też wiedzę, którą przekazujemy w ramach szkoleń, informacji dotyczących sztucznej inteligencji, no będziemy w każdy możliwy sposób starali się, aby wszyscy, którzy generują te treści, wiedzieli, że trzeba doznawać oznaczenie.
3: A kary są duże, nawet do 15 milionów euro lub 3% światowych dochodów, jeśli te są wyższe niż te 15 milionów. Zarzuty usłyszał 20-letni Michał H. z wielkopolskiej Trzcianki. Mężczyzna odpowie za zabójstwo ojca ze szczególnym okrucieństwem, a także za usiłowanie zabójstwa policjanta. Do zdarzenia doszło w sobotni wieczór. Mężczyźnie grozi dożywocie, mówi prokurator Magdalena Roman z prokuratury rejonowej w Trzciance.
5: Badania, które miał przeprowadzone po przyjęciu do szpitala, nie wykazały ani środków odurzających, ani alkoholu. Niemniej jednak myśmy procesowo w dniu zdarzenia zabezpieczyli również krew od podejrzanego, ale w dalszym ciągu oczekujemy na wyniki badań.
3: Mężczyzna złożył wyjaśnienia, powiedział, że żałuje tego, co się stało. Prokuratura chce dla niego tymczasowego aresztu. Lekarze ostrzegają przed zmianą w finansowaniu nadwykonań. Do tej pory Narodowy Fundusz Zdrowia płacił co kwartał za badania, czy też zabiegi wykonane ponad limit. Teraz zapłaci dopiero po zakończeniu roku. W kasie NFZ-u wciąż brakuje kilkunastu miliardów złotych. O tym, jak to się odbije na pacjentach, reporter Radia Z Daniel Wrzos.
6: Zmiana w sposobie finansowania nadwykonań może doprowadzić do tego, że szpitale nie będą chciały wykonywać zabiegów czy badań ponad to, co jest zapisane w umowie z NFZ-em. Może to też dotyczyć wizyt lekarskich, więc kolejki przed gabinetami znacznie się wydłużą, mówi wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Klaudiusz Komor.
7: Tu na pewno dyrektorzy nie będą zainteresowani tym, żeby wykonywać świadczenia, za które zapłatę dostaną dopiero po roku.
6: Zmiany w finansowaniu nie obejmą m.in. pierwszych wizyt do specjalistów.
3: W przyszłym roku dziura budżetowa w systemie ochrony zdrowia się powiększy i wniesie ponad 20 miliardów złotych. Od ponad roku tramwaje nie kursują bezpośrednio na trasie Bytom-Katowice. Wszystko przez zamknięcie estakady w centrum Chorzowa, po której częściowo biegnie torowisko łączące oba miasta. To jednak ma się zmienić. Tramwaje mają wrócić jeszcze w tym miesiącu, a trwają właśnie prace remontowe torowiska. Jak mówi Paweł Czapla z tramwajów śląskich, naprawa powinna zakończyć się do końca tego tygodnia.
8: Po otrzymaniu zarządzenia prezydenta Chorzowa o dopuszczeniu ruchu tramwajów i uzgodnieniu rozkładu jazdy z ZTM-em, tramwaje powinny wrócić na estakadę.
3: Konkretnego terminu wznowienia ruchu na tej trasie jeszcze nie ma, ale wszystko wskazuje na to, że tramwaje wrócą w połowie sierpnia. Z kolei tramwaje wodne ze Szczecina do Niemiec są tak popularne, że rejsów będzie dwa razy więcej. Miały pływać tylko w weekendy, ale wyprzedały się wszystkie bilety. Wprowadzono więc dodatkowe rejsy we wtorki i czwartki, mówi Celina Wołosz z żeglugi szczecińskiej.
9: To naprawdę pokazuje, że w przyszłym roku musimy jakoś też tych rejsów zaplanować więcej lub też dodatkowe jednostki uruchomić, bo na pewno nie zrezygnujemy z tej trasy. To miał być projekt pilotażowy. Pilotaż okazał się strzałem w dziesiątkę.
3: Rejs ze Szczecina do niemieckiego Garz trwa 3 godziny. Za trasę w obie strony zapłacić trzeba 60 zł. To jeszcze jedna wiadomość ważna dla turystów. Tatrzański Park Narodowy zamknął jeden z najbardziej znanych szlaków w rejonie Morskiego Oka. Chodzi o czerwony szlak na Wrota Chałubińskiego. Rozpoczął się tam remont wysłużonych stopni, mówi Kuba Bryniarski z TPN-u.
10: Z uwagi na bezpieczeństwo, nie brak możliwości obejścia tych newralgicznych miejsc, musimy po prostu zamknąć szlak, żeby prace mogły spokojnie być prowadzone i szybko, bo to też przyspiesza nam pracę. Zamykamy ten szlak.
11: Na jak długo?
10: Jeżeli pogoda pozwoli, 2 tygodnie na pewno.
3: Szlak na Wrotach Hołbińskiego odbija od żółtego szlaku na Szpiglasową Przełęcz tam, a także przy Morskim Oku są znaki informujące o zamknięciu. Zamiast drogi i samochodów drzewa, ławki i fontanny. Tak wygląda teraz ulica Złota w ścisłym centrum Warszawy. Jest już otwarta dla mieszkańców i turystów, mówi prezydent miasta Rafał Trzaskowski.
11: 80 nowych drzew, ale również te fontanny, które państwo widzicie za mną, pod nami dwa olbrzymie zbiorniki retencyjne, które będą zbierały nawet do 3 milionów litrów wody. Wpływamy również na to, że obniżana jest temperatura w takich miejscach, że jest się gdzie schronić.
3: Przebudowa ulicy Złotej i sąsiedniej Zgody to koszt prawie 50 milionów złotych. Kierowcy, to ważna wiadomość dla was. W sierpniu na drogach uważajcie na pielgrzymów. Mamy właśnie szczyt sezonu pielgrzymowego. Do wypadku doszło już w Buczku w powiecie łaskim w województwie łódzkim. Pątnicy zajęli tam jeden pas jezdni. W zatrzymujący się przed nimi auto uderzył samochód osobowy, mówi Edyta Machnik z łódzkiej policji.
12: Kierujący samochodem marki Opel, 87-letni mężczyzna, nie zachował należytej ostrożności i uderzył w tył poprzedzającego go samochodu marki BMW.
3: Pielgrzymom nic się nie stało, ranne zostały 3 osoby z rozbitych aut. Francuskim strażakom udało się opanować pożar, który wczoraj po południu wybuchł w pobliżu turystycznego średniowiecznego cudu miasta Carcassonne. Ogień wybuchł po pożarze samochodu na autostradzie A61 i szybko wymknął się spod kontroli. Reporter Radia Z Marcin Friedrich zebrał informacje w tej sprawie.
13: Trwa dogaszanie pogorzeliska. Tylko dzięki błyskawicznej reakcji i skierowaniu do akcji naprawdę sporych sił udało się w nocy powstrzymać pochód ognia. Jeszcze wczoraj wysłano do akcji 6 dużych samolotów gaśniczych i 2 śmigłowce oraz kilkuset strażaków. Francuzi w tym przypadku odrobili lekcję, którą dały im pożary w Gironde pod koniec lipca, gdzie spłonęło 42 tysiące hektarów sosnowych lasów. Ostatnie decyzje o ewakuacji odwołane zostaną dziś o 14. Do domów nie mogą jeszcze wrócić mieszkańcy 2 rejonów miasteczka Le Porche, gdzie zniszczenia są największe i gdzie znaleziono po pożarach składy amunicji z II wojny światowej. Marcin Friedrich, Radio Z.
3: Według strażaków pożar w Żyrondzie tlił się będzie aż do zimowej pory deszczowej. Krytyka Hiszpanii w związku z kryzysem w Ceucie absolutnie sobie nie poradziła, mówi w Radio Z Krzysztof Hetman. To po nagłym napływie 60 tysięcy nielegalnych migrantów. Dzisiaj sytuacja wraca już do normy, bo większość z nich wróciła do Maroka. To, co się wydarzyło, jest też wynikiem stosunków dwustronnych, ale nie zwalnia Madrytu z pilnowania zewnętrznej unijnej granicy, uważa europoseł PSL.
14: Powinna także mieć na uwadze to, że jej prowadzenie, jej polityki hiszpańskiej zagraniczną wpływa na całą Unię Europejską.
3: Dzisiaj nad sprawą pochylą się unijni ministrowie spraw wewnętrznych i administracji.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
15: Razem z nami wiceprzewodnicząca klubu parlamentarnego PSL Trzecia Droga, szefowa Pegasusowej Komisji Śledczej, Magdalena Sroka. Kłaniam się, dzień dobry.
16: Dzień dobry, panie redaktorze.
15: I na początek, jak zawsze, u nas krótka piłka, konkretne pytanie z konkretną odpowiedzią. Czy Komisja Śledcza do spraw Pegasusa zrealizowała swój cel?
16: Tak.
15: Czy nie?
16: Tak.
15: Odpowiada nasz gość. To samo pytanie zadajemy naszym słuchaczom. Sonda na radioz.pl już działa, można głosować. I za chwilę o komisji porozmawiamy, ale najpierw o bezpieczeństwie nas wszystkich. Przeczytała pani poradnik bezpieczeństwa, ten rządowy poradnik?
16: Tak, przeczytałam poradnik, otrzymałam go, dotarł do mnie do domu, tak jak do wszystkich domów w Polsce i mam nadzieję, że każdy się z nim zapoznał, a dzisiaj
15: no to pani
16: wiemy,
15: się zapoznała.
16: Że warto.
15: I co pani zrobi, jeśli usłyszy pani sygnał alarmowy, czyli modulowany dźwięk syreny?
16: Jestem oczywiście pewna, że nawiązuje pan do tego, co należy zrobić po usłyszeniu takiego dźwięku.
15: No właśnie, natomiast co pani by zrobiła po usłyszeniu dźwięku?
16: Dzisiaj ważne, żeby przypomnieć i wykorzystać również antenę, że modulowany dźwięk to jest dźwięk, który nam mówi, że jest zagrożenie, a ten ciągły to jest odwołanie alarmu, że zagrożenie ustało.
15: Świetnie,
16: także to
15: już wiemy.
16: Powinniśmy wiedzieć po przeczytaniu.
15: Po przeczytaniu poradnika. Co wiemy, co zrobić, jeśli słyszymy ten modulowany dźwięk syreny?
16: Tak, kolejnym krokiem w tym poradniku jest włączyć odbiornik lub radio, telewizor, tak żeby dowiedzieć się, co się wydarzyło i tego zabrakło.
15: Pytanie,
16: przy okazji.
15: Co robić, jeśli w radiu albo w telewizji nie ma żadnych komunikatów, a tak właśnie było wczoraj w nocy?
16: Ja widziałam i obserwowałam to, w jaki sposób były przekazywane te informacje i uważam, że zabrakło SMS-a, który powinien dotrzeć do osób, które usłyszały taki alarm.
15: Rozumie na pani przykład mieszkańców Lublina, którzy są zdenerwowani, mówią, że nie rozumieją, jak to jest, dostajemy alerty o szczepieniu lisów, a nie dostajemy alertów w takiej sytuacji.
16: Z pewnością ten sygnał alarmowy, który usłyszeli, nie był wprost mówiący, co się wydarzyło. I takie informacje są obywatelom potrzebne, chociaż no, zdają sobie sprawę z tego, że jest to sygnał, który nas informuje o pewnego rodzaju zagrożeniu. I dlatego uważam, że zabrakło tego SMS-a, który by powiedział, co to za zagrożenie i że one ustało.
15: No i najpierw był wybuch pod Biłgorajem, a dopiero potem zawyły syreny w Lublinie. Pani to rozumie?
16: Całą tą sytuację trzeba przede wszystkim postrzegać z szerszej perspektywy. Z jednej strony mamy działania ze strony wojska, mamy działania naszych służb, które już od godzin nocnych tak naprawdę obserwują po stronie ukraińskiej, w jaki sposób Rosja atakuje, jak jest to ogromny i duży atak, chyba największy od czasu rozpoczęcia wojny. Są monitorowane i kontrolowane w powietrzu wszystkie obiekty, które są w strefie jeszcze Ukrainy i pełna koncentracja na tym, czy żaden z tych obiektów nie pojawi się nad polską przestrzenią powietrzną. I to się dzieje. Służby w Polsce reagują, służby w Polsce są w pełnej gotowości, służby w Polsce przekazują informacje, również tym od najwyższej rangi politykom.
15: No tylko wczoraj tych informacji zabrakło, pani poseł.
16: Czyli właśnie premier, prezydent, minister obrony w pełnej koordynacji, wiadomo co się dzieje, nie dochodzi do, czy sytuacja kończy się po tym, jak rakieta spada na ziemię i dochodzi do wybuchu, zabezpieczony jest teren.
15: Okay.
16: Czego brakuje?
15: Dzisiaj,
16: informacji
15: pani
16: mieszkańców.
15: No właśnie, dzisiaj Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozsyła ten poradnik bezpieczeństwa raz jeszcze do wszystkich, jak widzę, na telefony. No to tam jest informacja o tym, szukaj schronienia, jeśli trzeba. Załóżmy, że jest pani w swoim biurze poselskim, na przykład w Tczewie, bo tam jest pani biuro na ulicy Kopernika. Wie pani, gdzie szukać schronienia, takiego bezpiecznego miejsca?
16: My pracujemy nad tym, żeby takie punkty, zarówno miejsca schronienia, jak i schrony były i były wiadome, gdzie są.
15: Jasne. Sprawdzała
16: natomiast
15: pani, gdzie jest w okolicy biur na przykład? Proste pytanie. Czy pani sprawdzała to na stronie rządowej?
16: W Pruszczu Gdańskim w biurze przebywam. Mamy piwnicę i tam schowałabym się, jeżeli byłoby i doszłoby do tego typu zagrożenia.
15: Bo ja sprawdziłem ten Tczew na ulicy Kopernika, na rządowej stronie jest taka strona, gdzie się ukryć.pl, tam możemy sprawdzać, gdzie są takie miejsca. No i widzę, że mamy trzy miejsca w pobliżu. Na ulicy Kościuszki 19, na ulicy Kościuszki 15 i na Obrońców Westerplatte 1, wszystko w Tczewie. I te wszystkie punkty mają w systemie na stronie rządowej opis ograniczona dostępność, dostęp w ramach wzajemnej pomocy. Wie pani może, co to znaczy?
16: Szanowni państwo, jeżeli mamy sytuację zagrożenia...
15: Wyjaśnijmy słuchaczom, co to znaczy. Ograniczona dostępność, dostęp w ramach wzajemnej pomocy. Rząd wysyła mi taki komunikat na stronie
16: swojej.
15: Są to
16: miejsca, które nie są dostępne na co dzień, ale w momencie, kiedy pojawia się zagrożenia, są to punkty, tak w których należy się zebrać.
15: To
16: i wówczas
15: się tym,
16: samorządy...
15: Kto otworzy to miejsce, jeśli jest ograniczona dostępność, dostęp w ramach wzajemnej pomocy?
16: Wówczas samorząd, który ma swoje zadania również wyznaczone w ramach takich działań, wskazuje te miejsca, otwiera wspólnie z właścicielami. No tutaj w zależności od tego, kto jest zarządcą danej nieruchomości, danego wskazanego miejsca.
15: Czyli w chwili, natomiast, kiedy to będzie potrzebne, mogę tam iść, proszę, i to będzie otwarte.
16: Tak, w momencie, kiedy będzie zagrożenie, czyli właśnie będzie podana informacja o tym, że należy udać się w takie, a nie inne
15: jeśli
16: miejsce.
15: Jeśli informacja dotrze do tych, do których ma dotrzeć,
16: panie redaktorze,
15: pani poseł.
16: Warto powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. W 2022 roku przyjmowaliśmy w parlamencie ustawę o obronie ojczyzny. Wówczas tak naprawdę wykasowane.
15: Zlikwidowano obronę cywilną wtedy.
16: Przepisy dotyczące obrony cywilnej. My od 2023 roku, końcówki w 2024, pracowaliśmy nad tym, żeby wprowadzić nowe przepisy, nowe regulacje. Dzisiaj urzędy wojewódzkie są takimi koordynatorami w każdym województwie w kwestii właśnie budowania odporności społecznej. Dzisiaj mamy środki, które są kierowane właśnie na budowę miejsc schronienia, schronów, na wyposażanie tych wszystkich instytucji, które w chwilach zagrożenia będą również uczestnikami koordynacji tych działań w terenie.
15: Obiecałem pani poseł pytanie o Pegasusa, więc dotrzymam słowa. Mieliśmy dostać na wakacje raport z prac Komisji Pegasusowej, ale już wiemy, że musimy poczytać na urlopie coś zupełnie innego. Czy dzisiaj może pani powiedzieć, kiedy zobaczymy raport końcowy Komisji Śledczej do spraw Pegasusa?
16: Raport jest już gotowy, natomiast w ostatnich tygodniach otrzymaliśmy informację z prokuratury, że pojawił się analiza, która została wykonana po tym, jak komisja złożyła wniosek o przebadanie tego narzędzia.
15: To jest analiza Agencji Bezpieczeństwa
16: Pegasus.
15: Wewnętrznego.
16: Wówczas prokuratura powołała biegłych i czekała na ten raport. Otrzymaliśmy informację, że ten raport się pojawił. Dlatego też nie będę prezentowała raportu, dopóki nie otrzymam dokumentu, który wydaje się być jednym z kluczowych dokumentów, w którym
15: jeszcze pani
16: pewnie
15: nie ma tego dokumentu
16: nie,
15: u siebie
16: nie
15: na
16: mam
15: biurku,
16: tego
15: audytu.
16: To jest niejawny dokument, natomiast kilka miesięcy wcześniej otrzymaliśmy z prokuratury częściowe informacje, które właśnie znajdują się w raporcie. Są to informacje jawne, dlatego mogę powiedzieć, że ten system składał się z modułów, a jeden z tych modułów był w rękach izraelskiej firmy. To znaczy, że informacje, które były pozyskiwane przy pomocy Pegasusa, znajdowały się w rękach izraelskiego podmiotu.
15: To w internecie dopytam za chwilę o ten wątek, tylko konkretnie, żebyśmy zamknęli teraz w tej części rozmowy sprawę. Czy w tym roku będzie opublikowany raport końcowy Komisji Śledczej do spraw Pegasusa?
16: Tak jak powiedziałam, raport jest gotowy, czekamy na ostatnie
15: dokumenty. Czy będzie opublikowany w tym roku?
16: I będziemy go pokazywać po tym, jak włączymy, mam nadzieję, zarówno uda się to zrobić i w części jawnej i niejawnej, tę analizę, którą wykonało ABW.
15: Nie odpowiedziała pani na pytanie, tak, czy to będzie w tym roku?
16: Tak.
15: W tym roku, dobra, mamy jasność. Zanim dalszy ciąg naszej rozmowy w sieci, jeszcze raz krótka piłka, tym razem 3 pytania. Klub Morawieckiego powinien mieć swojego wicemarszałka w Sejmie, tak czy nie?
16: No to nie jest takie pytanie proste.
15: No, proszę się zmierzyć, tak czy nie?
16: To powiem w ten sposób. Jedno miejsce jest w prezydium Sejmu i one powinno zostać zapewnione.
15: Przez
16: czy
15: PiS
16: będzie
15: A
16: to
15: albo
16: PiS,
15: B.
16: czy to będzie Morawiecki, to
15: niech
16: się okaże
15: biją
16: po wakacjach.
15: Okay. Będę bronić Trzaskowskiego, jeśli w Warszawie będzie referendum, tak czy nie?
16: Nie wydaje mi się, żeby referendum w Warszawie się odbyło, a jeżeli, to nie będzie skuteczne.
15: Czas wprowadzić całkowity zakaz reklamy alkoholu w Polsce, tak czy nie?
16: Reklama alkoholu jest ograniczona w tej chwili.
15: Ale jest pomysł, żeby wprowadzić całkowity zakaz reklamy, jest taki
16: ja
15: projekt.
16: Ja uważam, że
15: tak,
16: samorządy powinny mieć takie w ręku narzędzia, aby decydować o tym, w jaki sposób kształtować
15: czyli
16: swoją przestrzeń wokół.
15: Nie, a w naszej sądzie pytaliśmy, czy Komisja Śledcza Pegasusowa zrealizowała swój cel. 16% odpowiedzi tak, 84% odpowiedzi nie. Takie są wyniki naszej sądy na radio.z.pl. Tam właśnie rozmawiamy dalej.
0: To jest gość Radia Z.
15: No to nie jest chyba wynik, który może panią cieszyć to na pewno, ale nawet
16: Słuchacze nie mieli okazji zapoznać się z raportem, także to jest
15: to
16: pytanie przedwczesne.
15: W takim razie.
16: Myślę, że 500, po tym, jak się zapoznają, będą
15: 578 będą osób było kontrolowanych lub podsłuchiwanych Pegasusem. Taka właśnie liczba znajdzie się w raporcie?
16: No i to jest kolejne pytanie, na które chciałabym bardzo precyzyjnie odpowiedzieć i mam nadzieję, że w tym dokumencie, na który oczekujemy jako komisja, będziemy mieli odpowiedź również na to pytanie. Badanie systemu...
15: Czy nie ma wciąż odpowiedzi na to pytanie?
16: Badanie systemu powinno również polegać na tym, żeby sprawdzić faktyczną liczbę tak zwanych wpięć. I mam nadzieję, że to również zostało wykonane. To jest liczba, którą podał ówczesny minister sprawiedliwości Adam Bodnar przy okazji...
15: I minister Żurek ją też
16: przy powtarza. Przy okazji przedstawiania statystyk. Ja nie mam pewności, czy jest to faktyczna liczba tak zwanych wpięć.
15: A po pracach komisji może pani powiedzieć, w ilu przypadkach to wpięcie było zasadne?
16: No i znowuż, to nie jest odpowiedź, którą mogę udzielić w formule jawnej. Po drugie, w tej kwestii toczy się postępowanie prokuratorskie. Pierwsi funkcjonariusze już, którzy realizowali czynności, i tutaj też mogę powiedzieć, bo jest to informacja jawna, usłyszeli zarzuty. Jacek Karnowski, ówczesny prezydent Sopotu, dzisiaj wiceminister i poseł, był inwigilowany systemem Pegasus. I na przykład w przypadku tej sprawy już funkcjonariusze usłyszeli zarzuty. Każda osoba, wobec której był stosowany Pegasus, taka sprawa musi zostać przeanalizowana i tą odpowiedź musi nam na końcu przedstawić prokurator, a na końcu powiedzieć sąd, czy było tak, czy nie.
15: No tak, tylko pytanie jest, ilu przestępców w ten sposób sprawdzano, a ilu polityków, których sprawdzać nie powinno? Tego, rozumiem, nie wiemy dzisiaj.
16: Myślę, że prokuratura wie i myślę, że państwo również z czasem, który będzie upływał, będą się dowiadywać o kolejnych osobach, wobec których ten system był. To nie jest pytanie do mnie na tym etapie, ponieważ
15: nie wiem w takim razie do
16: prokuratura.
15: Dlaczego po tylu latach nie znamy tej pełnej listy inwigilowanych?
16: To musiałby pan zaprosić tutaj prokuraturę, przedstawicielów Prokuratury Krajowej, żeby zadać takie pytanie.
15: Ja zadałem to pytanie prokuratorowi generalnemu i on powiedział, że ta lista nazwisk będzie ujawniona, że on będzie sukcesywnie odkrywał karty.
16: No to, dokładnie to samo powiedziałam. Natomiast to jest pytanie do prokuratury. To prokuratura i w jej rękach jest cała lista osób, wobec których ten system był stosowany. My jako komisja niejednokrotnie zwracaliśmy się o przekazanie tej listy, nie otrzymaliśmy tych danych.
15: Prokuratura nie pokazała wam tej listy.
16: No to jest informacja, którą już niejednokrotnie powtarzałam.
15: I w tym raporcie, prowadzonego śledztwa,
16: dla dobra prowadzonego śledztwa prokuratura uznała, że wykaz i lista osób pokrzywdzonych, wobec których ten system był stosowany, nie może być upubliczniona.
15: Czyli pełnej listy osób inwigilowanych Pegasusem w raporcie komisji śledczej nie będzie.
16: Myślę, że źle rozkłada pan środek ciężkości. To jest oczywiście bardzo ważne i każda osoba, która została pokrzywdzona tym systemem, powinna doczekać się sprawiedliwego rozstrzygnięcia tej sprawy. Natomiast środek ciężkości jest zupełnie gdzie indziej. Środek ciężkości powinien znajdować się tam, gdzie państwo zdecydowało się na to, żeby nabyć system, który przeciekał, który był systemem, który w części był w rękach izraelskiej służby. I to jest największe zagrożenie, ponieważ nie dość, że ujawniono obiekt zainteresowań, to jeszcze ujawniać można było funkcjonariuszy, to co się dzieje w danej sprawie. I jeżeli taki system stosowany był, a był stosowany w stosunku do niewygodnych polityków, sędziów, prokuratorów, to udostępnianie takich danych obcemu wywiadowi jest przestępstwem.
15: No dobrze, tylko ja być może źle rozkładam akcenty, być może zadaję złe pytania, ale zastanawiam się, bo tak, najpierw było śledztwo w Senacie, to było kilkanaście miesięcy pracy, potem sprawa trafia do Sejmu, jest komisja śledcza, która działa wciąż, to jest w sumie 4,5 roku śledztwa w parlamencie. Ile osób zostało skazanych w sprawie Pegasusa w Polsce?
16: No to znowuż nie jest pytanie do mnie. My nie odpowiadamy za proces, który się będzie toczył, czy toczy się. Dzisiaj jest to postępowanie przygotowawcze. Dzisiaj są zarzuty pierwsze stawiane, zarówno w zakresie zakupu, korzystania, czy konkretnych osób, wobec których był ten system stosowany. I dzisiaj prokuratura jest gospodarzem tego śledztwa.
15: Tak, tylko że już senatorowie napisali w swoim raporcie, że zakup Pegasusa odbył się nielegalnie i niezgodnie z prawem i że dochodziło do nielegalnej inwigilacji, a to było kilka lat temu, jak wszyscy wiemy. Czy ma pani poczucie, że państwo staje na wysokości zadania w wyjaśnianiu tej sprawy?
16: Mam poczucie, że powinno odbywać się to zdecydowanie szybciej. Mam poczucie, że zespół prokuratorów, który został w prokuraturze powołany, nawet dwa zespoły, bo jeden zajmuje się kwestią finansową, a drugi kwestią użycia tego systemu, powinien być rozbudowany, na tym powinno być skupione państwo, żeby wyjaśnić, ponieważ dochodziło i doszło do naprawdę poważnych nieprawidłowości. Dopuszczono system, który nie został akredytowany, czyli nawet sprawdzony przez odpowiednie służby w
15: ale
16: państwie.
15: Prokuratura nie pomaga wyjaśnić tej sprawy, pani zdaniem?
16: Prokuratura robi wszystko, co w jej mocy, żeby równie szybko i sprawnie prowadzić. Natomiast wiedzieli państwo, w jaki sposób, z jakim oporem spotykaliśmy się na etapie prac komisji przy przesłuchaniu świadków. Równie duży problem, podejrzewam, ma prokuratura z tym, żeby gromadzić materiał dowodowy, który później przed sądem będzie w stanie obronić. Okay, bo to, że my to wiemy, to jest jeszcze mało. Na wszystko trzeba mieć dowody i to nie dowody, bo nam się wydaje, tylko konkretne dowody. I jeżeli one będą zgromadzone, jestem przekonana, że te sprawy, które trafią przed sąd, utrzymają się, a osoby odpowiedzialne poniosą karę.
15: Ale czy ludzie odpowiedzialni za używanie Pegasusa, ludzie, którzy wiedzieli o jego istnieniu, wciąż pracują w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym?
16: My w trakcie naszych prac składaliśmy zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłych szefów służb. Wszyscy oni usłyszeli zarzuty. Natomiast dzisiaj jeszcze nie mamy do czynienia z aktami oskarżenia. Ja również czekam na to, kiedy akty oskarżenia będą i kiedy będzie sprawa toczyła się przed sądem.
15: I przypadkowo pytam o CBA, pani poseł. Myślę, że pani wie dlaczego. Bo niedawno zarzuty w sprawie Pegasusa usłyszała dyrektorka biura prawnego CBA. W biurze mówią, że to bliska współpracowniczka obecnego szefa CBA. Czyli jest tak, że materiały, które dla komisji przygotowywało CBA, szykowała dyrektorka, która ma zarzuty w tej sprawie. No, osobliwe. Możemy pomilczeć i to jest bardzo wymowne, ale, no, ale co tu się wydarzyło?
16: Myślę, że CBA jest tą służbą, która ma naprawdę tak dużo za uszami, że nie bez przyczyny pojawił się projekt ustawy, która miała likwidować tą służbę.
15: Ale CBA nie będzie zlikwidowana. Jak to jest możliwe, że ktoś taki jest dyrektorem biura prawnego CBA przez lata, kiedy rządzicie?
16: Zawetował tę ustawę prezydent.
15: Ale żeby, przepraszam, zmienić dyrektora biura prawnego, trzeba mieć ustawę niezawetowaną przez prezydenta? No nie żartujmy.
16: To nie jest pytanie do mnie. Ja jestem odpowiedzialna za to, jakich ja sobie pracowników dobieram i
15: a pani rozumie tę sytuację?
16: Nie rozumiem. Pytanie do pani. Osoby, które w jakikolwiek sposób były związane ze stosowaniem tego narzędzia i posiadały świadomość, jak groźne jest to narzędzie i do czego faktycznie jest wykorzystywane, nie powinny pracować. No i
15: ale
16: tyle.
15: Pracują. Komisja złoży do prokuratury doniesienia na panów Wąsika i Kamińskiego?
16: Będziemy informować w trakcie prezentowania projektu raportu również o kolejnych zawiadomieniach. Do tej pory, tak jak wspomniałam, złożyliśmy już zawiadomienie na byłych szefów służb, którzy usłyszeli zarzuty. Natomiast kolejne zawiadomienia również będą...
15: No tak, tylko pytanie, czy one będą dotyczyć panów Wąsika i Kamińskiego?
16: Tak.
15: Tak. Czyli waszym zdaniem panowie Wąsik i Kamiński popełnili przestępstwo w związku z Pegasusem?
16: Będziemy o tym informować w trakcie, kiedy będziemy prezentować również zawiadomienia. Tutaj to też nie jest żadną tajemnicą. Panowie nie chcieli przyjść przed komisję, żeby zeznawać i żeby przedstawić swój punkt widzenia.
15: Ale gdzie jest to miejsce, gdzie oni mogli popełnić przestępstwo?
16: Natomiast szczegóły tych informacji znajdują się w niejawnej części raportu.
15: Czyli nie dowiemy się, jakie to mogło być przestępstwo
16: dowiecie
15: ze strony
16: się,
15: panów
16: tak,
15: Wąsika i Kamińskiego?
16: Będziemy również informować o tym, jaką my wstępną kwalifikację przeprowadzamy, natomiast szczegóły znajdują się w niejawnej części raportu.
15: Ale potrzebne będzie tajne posiedzenie Sejmu, żeby ten raport Sejmowi przedstawić?
16: Tak.
15: Czyli nie wszystko zobaczymy, nie wszystkiego się dowiemy. Ja czytam, że ten raport będzie trójwarstwowy, że będzie część jawna, część tajna i ściśle tajna, to prawda?
16: Ten raport będzie uwzględniał informacje jawne, które Państwu przekażemy, ale będzie również miał część niejawną i mam nadzieję, że na posiedzeniu tajnym Sejmu, które się odbędzie, wszyscy ci, którzy dzisiaj mają jakiekolwiek wątpliwości, już tych wątpliwości nie będą mieli.
15: Ale będzie taka część ściśle tajna tylko dla prokuratury przygotowana?
16: Wszystkie materiały ściśle tajne na zakończeniu prac komisji przekazane zostaną prokuraturze.
15: No tak, tylko to jest ciekawe, bo wśród was w komisji jest człowiek, poseł Przemysław Wipler, który nie ma dostępu do materiałów ściśle tajne. To jak on ma się pod tym wszystkim podpisać?
16: Przemysław Wipler nie otrzymał od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego poświadczenia bezpieczeństwa i nie otrzyma takiego poświadczenia bezpieczeństwa i taką informację otrzymaliśmy.
15: I czyli nie zobaczy tych materiałów, które komisja położy na stole na koniec swojej pracy w pełni?
16: Nie. Na szczęście albo nieszczęście, bo nie wydaje mi się, żeby pewne osoby miały mieć możliwość wglądu w materiały ściśle tajne i na szczęście mamy odpowiednie etapy dostępu w państwie, żeby ograniczyć taki dostęp. Natomiast raport będzie takim raportem, z którym będą mogli zapoznać się wszyscy parlamentarzyści, którzy z racji ustawy mają dostęp do poziomu tajny.
15: To jeszcze do Izraela wrócę, bo wspomniała pani o tym wcześniej. Czyli dzisiaj komisja jest pewna, że dane pozyskiwane za pomocą Pegasusa trafiały do Izraela.
16: Dzisiaj mamy pewność, że jeden z modułów całego systemu znajdował się w Izraelu w firmie, która jest producentem tego narzędzia.
15: Ale czyli czy po latach parlamentarnego śledztwa mamy pewność, że te dane pozyskiwane za pomocą Pegasusa trafiały w ręce obcych służb specjalnych?
16: Pyta mnie pan o zapisy dokumentów ściśle tajnych. I proszę wybaczyć.
15: Ja pytam, pani odpowiada albo nie. No.
16: I proszę wybaczyć, ale nie wszystkie informacje mogę mówić, ponieważ one są naprawdę informacjami oklauzulowanymi, bardzo
15: jasne,
16: różnym
15: ale
16: poziomem.
15: Czy wiemy, czy komisja wie, w jaki sposób te dane były wykorzystywane przez obce służby?
16: Tak, ma komisja taką wiedzę.
15: O tym, że te dane były wykorzystywane przez obce służby?
16: Komisja ma pełną wiedzę, w jaki sposób te dane i co się z nimi działo.
15: Ale że były wykorzystywane przez obce służby.
16: Pyta mnie pan o dokumenty niejawne, na które nie mogę odpowiedzieć. No proszę też zrozumieć.
15: Absolutnie rozumiem, pani poseł. To w takim razie, zamykając wątek, jaki zarzut, pani zdaniem, powinny usłyszeć osoby odpowiedzialne za to, że dane z Pegasusa płynęły do Izraela?
16: Na pewno kwalifikacje na końcu będzie przeprowadzała prokuratura, natomiast
15: ale wy coś
16: wskazaliśmy
15: podejrzewacie w swoim zawiadomieniu,
16: zawiadomieniu i znowu w uzasadnieniach, które są w dużej części niejawne. Natomiast na pewno przekroczenie uprawnień przez tych, którzy podejmowali, czy niedopełnienie obowiązków tych, którzy podejmowali decyzję o tym, że służba dana będzie wykorzystywała takie narzędzie. Ten katalog natomiast nie jest katalogiem zamkniętym. W mojej ocenie również dochodziło do nieumyślnego przekazywania informacji tajnych, ściśle tajnych. To w zależności od tego, jakie klauzule były nadawane na dane sprawy operacyjne i tutaj możemy mówić również o takiej kwalifikacji.
15: Dzięki za odpowiedź. Do pytań słuchaczy przejdźmy proszę, bo oni całą listę nam przygotowali. Pytań, z którymi może się pani zmierzyć. Pan Maciej pyta panią jako polityczkę PSL-u. Jak radna płocka PSL-u Anna Derulkiewicz jest w stanie pogodzić pracę w Radzie Nadzorczej Szpitala Brudnowskiego, Teatrze Dramatycznym, Europejskim Centrum Artystycznym i Ośrodku Medycyny Pracy, zarabiając przy tym ponad 308 tysięcy złotych z publicznych pieniędzy rocznie? Kolesiostwo PSL, tak kwituje pan Maciej.
17: Nie znam tej pani, nie jest moją koleżanką, jak to pan tutaj napisał, natomiast no, trzeba sprawdzić te informacje. Ciężko
15: ja
17: jest się odnosić.
15: Sprawdzałem od rana, bo też co, wydawało mi się to...
17: Takie oświadczenie majątkowe ta pani radna
15: lokalny
17: złożyła.
15: Lokalny portal Płock pisze o tym, że w 2025 roku ta pani zarobiła m.in. dzięki diecie radnej, diecie członka Rady Osiedla, Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej, ponadto miała umowy zlecenia dla Europejskiego Centrum Artystycznego w Sannikach oraz Teatru Dramatycznego w Płocku, zasiada także w Radzie Nadzorczej Mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego. Rozumiem, że jeśli to nieprawda, to pani Anna już lokalny portal Płock pozwała i domaga się sprostowania.
17: Ale to może być prawda, no przecież jeżeli jest wybrana radną osiedla, spółdzielni, to są to miejsca, w których zasiada się po wyborze, prawda?
15: Jasne, tylko słuchacz pyta, czy pani jak jest w stanie pogodzić te prace wszystkie.
17: Jeżeli jest radną, no sesje rady odbywają się co dwa tygodnie, co miesiąc, to zależy jak takie sesje są organizowane, to nie jest coś, czym zawodowo się ludzie zajmują. No przecież mamy radnych dookoła, widzimy w naszych gminach czy miastach, kiedy oni się spotykają, a w międzyczasie po prostu pracują. No to jest chyba naturalne.
15: Normalna sytuacja pani zdaniem.
17: Nie znam zupełnie szczegółów tej historii tej pani i tego, gdzie ona pracuje. Natomiast jest w stanie połączyć te funkcje, które pan wymienił.
15: Że po prostu jest prężna i dobrze zorganizowana.
17: No przecież sesje rady odbywają się raz na miesiąc.
15: Ale trzeba się przygotować, no nie oszukujmy się. To nie jest tak, że...
17: No tak, ale wie pan...
15: Że tylko, nasza rozmowa to jest tylko czas, kiedy rozmawiamy.
17: Prawda?
15: Ale i pani się przygotowywała, i ja się przygotowywałem.
17: No właśnie.
15: No właśnie. Pytanie od słuchacze kolejne. Czy w razie wojny, jako była policjantka, podlega pani mobilizacji?
17: Z pewnością jako oficer w czasie wojny i mobilizacji również będę brana pod uwagę.
15: Kolejne pytanie od słuchaczy. Czy Unia Europejska po wczorajszej sytuacji, która miała miejsce w Hiszpanii, powinna zamknąć strefę Schengen z tym krajem?
17: Tak, dzisiaj od rana już widzimy, że te informacje nie tylko pojawiają się w przestrzeni internetowej, ale również w mediach ogólnopolskich. Ta sytuacja jest bardzo poważna. Dzisiaj słuchamy tych decyzji, które podejmowane są w Hiszpanii.
15: Na pewno ściągane wojsko na miejsce.
17: Jest ściągane wojsko. Enklawy. Czekamy na komunikaty i z pewnością trzeba monitorować tą sytuację.
15: Kolejny słuchacz. No ale monitorować, ale zamknąć strefę Schengen?
17: No w tej chwili, zanim nie będziemy wiedzieli o szczegółach tego, co się wydarzyło, ilości tego, czy Hiszpania jest w stanie poradzić sobie z tym, co się obecnie dzieje, no to nikt nie będzie mówił o podejmowaniu tego typu decyzji. Dlatego mówię o monitorowaniu sytuacji.
15: Kolejny słuchacz pyta, co pani sądzi o słowach posła Marcina Józefaciuka o tym, że część ustaw specjalnie ma wrzutki, żeby pan prezydent musiał je zawetować, żeby następnie można było grzać politycznie dyskusję, że prezydent jest przeciwko na przykład kobietom, pyta słuchacz.
17: No myślę, że warto zaprosić posła Józefa Ciuka, żeby mówił o szczegółach, o których ja pamiętam momenty, w których projektów ustaw były tak zwane wrzutki. Natomiast dzisiaj, czy one się również pojawiają? Być może, ale jeżeli pan poseł Józefa Ciuk ma szczegóły, to warto go o to dopytać.
15: Na pewno będziemy. Słuchacze przysyłają pytania o komisję Pegasusa, dopytując to oczywiste, skoro w studiu szefowa Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Pan Michał na przykład pyta, co u mnie słychać?
17: Mam nadzieję, że wszystko w porządku.
15: Pani nie wie, jako szefowa od Pegasusa, to przecież pani słyszy
17: no
15: wszystko
17: tak,
15: chyba.
17: Tak.
15: No dobrze, to żarty na bok. Pan Marcin pyta, ile podatnika kosztował cyrk zwany Komisją do spraw Pegasusa? Tak, słuchacz sformułował pytanie.
17: No, myślę, że jest to pytanie do Kancelarii Sejmu. Ja nie jestem odpowiedzialna za finansowanie różnych działań, które są w parlamencie podejmowane i oczywiście również komisja to jest pewien koszt, tak jak kosztują prowadzone sekretariaty czy zatrudnieni pracownicy w biurach poselskich czy w każdym innym miejscu.
15: To pan Przemysław też o komisję pyta i pyta, czy do dziś żałuje pani kompromitacji z zamknięciem posiedzenia komisji, gdy Zbigniew Ziobro już był na miejscu, to znaczy w Sejmie.
17: Z Zbigniew Ziobro został skutecznie przesłuchany przez komisję i na tym przesłuchaniu nawet wprost przyznał się do tego, że był inicjatorem zakupu tego systemu. Także oczywiście obraz, który prezentowali swoim zachowaniem politycy Prawa i Sprawiedliwości, mówi i świadczy o nich.
15: Ale wyobraża pani sobie, że po wyborach Zbigniew Ziobro znowu może być ministrem sprawiedliwości?
17: Nie, Zbigniew Ziobro już nigdy nie będzie ministrem sprawiedliwości.
15: A skąd ta pewność?
17: Myślę, że wszyscy ci, którzy współpracowali z nim, nawet po tej prawej stronie, mają dzisiaj pełną świadomość tego, że nie zareagował nawet na wskazania Jarosława Kaczyńskiego, który wprost mu powiedział: Zbyszku, opanuj się, bo będziesz za to odpowiadał w przyszłości. On to zlekceważył i dzisiaj ponosi tego konsekwencje. Jarosław Kaczyński go uprzedzał.
15: No tak, tylko te konsekwencje są takie, że na razie nie ma konsekwencji. Zbigniewa Ziobra w Polsce nie ma. Jest wniosek o ekstradycję, a on pisze, wierzę, że Amerykanie dostrzegą polityczny charakter i motyw tej sprawy i on ufa niezależności amerykańskich instytucji.
17: Tak, wśród polityków czasem znajdują się również tacy cwaniacy, którzy zrobią wszystko, żeby uniknąć uczestniczenia w postępowaniu. Boi się dzisiaj wymiaru sprawiedliwości.
15: Tylko w tym tempie działania prokuratury czy sądów on może doczekać emerytury na tej emigracji.
17: Ja nie chciałabym być w skórze Zbigniewa Ziobro i podejmować decyzję o ucieczce z własnego kraju. Mało to patriotyczne.
15: Pani poseł, nowe ugrupowanie Mateusza Morawieckiego liczy, że zabierze trochę wyborców wam, PSL-owi. To znaczy rozwój plus to jest minus dla PSL-u?
17: Rozwój plus to na pewno przetasowania po prawej stronie sceny politycznej i to jest na pewno ta część i grupa skupiona wokół Mateusza Morawieckiego, która jest chyba najbardziej przygotowana do tego, żeby rozbić PiS. Dzisiaj pokazuje to tak naprawdę słabość Jarosława Kaczyńskiego, który już nie panuje, tak jak jeszcze przed laty panował nad całym środowiskiem prawicy.
15: Ale
17: pilnując
15: pani, że to jest taki...
17: bardzo mocno, żeby nic po prawej stronie mu nie wyrosło. Wyrosły mu dwie konfederacje, a dzisiaj wyrasta mu Mateusz Morawiecki jako lider nowego ugrupowania, bo ja nie mam wątpliwości,
15: no właśnie, pytanie,
17: że
15: czy na chwilę, czy to jest
17: powstanie.
15: Taki rozwód na chwilę, czy na stałe?
17: Oczywiście trzeba brać pod uwagę wszystkie scenariusze i jednym z tych scenariuszy jest to, że prawica za pół roku będzie nam ogłaszać wielkie zjednoczenie. Natomiast tutaj no, nie można dać się nabrać zarówno w środowisku Mateusza. Oczywiście trzeba brać pod uwagę wszystkie scenariusze i jednym z tych scenariuszy jest to, że prawica za pół roku będzie nam ogłaszać wielkie zjednoczenie. Natomiast tutaj no, nie można dać się nabrać. Zarówno w środowisku Mateusza Morawieckiego są osoby,

0: zobaczyć faktycznie, jakie emocje tam towarzyszą im na co dzień. I proszę mi wierzyć, że dzisiaj Państwo możecie to zauważyć, ale takie emocje w środku były od dawna.
1: No dobrze, ale skoro wasz klub parlamentarny nazywa się PSL Trzecia Droga, to jest tak, że wciąż wierzycie w to, że Trzecia Droga na wybory powróci?
0: Trzecia Droga już była na poprzednie wybory. Dzięki Trzeciej Drodze odsunęliśmy PiS od władzy.
1: No i nazwa została, więc rozumiem, że jest jakaś nadzieja.
0: Dzisiaj Polskie Stronnictwo Ludowe, zresztą niejednokrotnie ogłasza to Władysław Kosiniak-Kamysz, idzie jako Polskie Stronnictwo Ludowe, zapraszając do tego samorządowców, inne grupy. My dzisiaj robimy swoje. Dzisiaj odpowiadamy za bardzo ważne resorty. Władysław Kosiniak-Kamysz stoi na czele resortu i dzisiaj cieszy się największą popularnością i zaufaniem wśród liderów po stronie koalicji 15 października.
1: Okej, ale jest największy wybory będą, wzrost tak czy inaczej.
0: Zaufania.
1: To się tego nie uniknie.
0: Władysław
1: pytanie, czy możecie pójść do tych wyborów?
0: Tak, dzięki konsekwencji swojej, ciesząc się tak ogromnym zaufaniem, poprowadzi Polskie Stronnictwo Ludowe w najbliższych wyborach.
1: Rozumiem, tylko czy możecie pójść do tych wyborów jako PSL na przykład razem z którąś z frakcji Polski 2050, czyli z częścią tego ugrupowania, które tworzyliście razem Trzecią Drogę.
0: Władysław Kosiniak-Kamysz będzie zapraszał pewnie na listę przedstawicieli bardzo różnych środowisk i samorządowców, i przedsiębiorców, i wszystkich tych, którym bliskie są poglądy i program Polskiego Stronnictwa Ludowego.
1: Pięknie. Nie odpowiada pani na moje pytanie, ale ja będę dopytywał. No bo słyszę Władysława Kosiniaka-Kamysza, który mówi, że zaprasza Szymona Hołownię na wasze listy, że Szymon Hołownia może startować z waszych list PSL-u solo, czy jednak z koleżankami i kolegami z Polski 2050 albo z frakcji Pauliny?
0: Wydaje mi się, że ta wypowiedź dotyczyła solo Szymona Hołowni. Natomiast ja się
1: wyrwać go koleżankom i kolegom z Polski 2050.
0: Panie redaktorze, naprawdę uśmiecham, bo rozmawiać o tym, jak będą wyglądały wybory w 2027 roku i dzisiaj stawiać jakieś tezy jest nieuprawnione. Jeżeli wiemy o tym, jak czas biegnie w polityce, no to wiemy o tym, że ostateczne odpowiedzi będziemy mieli przed wyborami w 2027 roku. Dzisiaj PSL szykuje się do wyborów jako Polskie Stronnictwo Ludowe, pracując na co dzień w rządzie, w Ministerstwie Obrony Narodowej, w Ministerstwie Infrastruktury, Energii czy Rolnictwie i robiąc robotę, którą mam wrażenie, że niejednokrotnie chwali się cała koalicja 15 października.
1: Tak to jest, że z sukcesami chwalą się wszyscy, a do błędów nikt się nie chce przyznać. Politycy przyzwyczailiśmy się, że tak jest. To na koniec bardzo konkretnie o przyszłość najbliższą. Czy poseł Marcin Ociepa dostanie głosy PSL-u, gdy będzie trzeba zdecydować, czy ma być wicemarszałkiem Sejmu?
0: No ale to poczekajmy, bo będziemy mieli tą decyzję do podjęcia tak naprawdę we wrześniu chyba, może i nawet nie. Marszałek Czarzasty zapowiada, że poczekamy z tym, aż ta prawa strona sceny politycznej się już tak na dobre ułoży.
1: No rozumiem,
0: bo nie wiemy, kto
1: jest...
0: będzie największym klubem opozycyjnym
1: jest
0: po wakacjach.
1: Wiadomo, że dzisiaj największym klubem opozycyjnym jest Prawo i Sprawiedliwość wciąż.
0: A wie pan, jak będzie wyglądało to po wakacjach?
1: Ja nie wiem, jak jutro będzie wyglądało.
0: Właśnie,
1: no dobrze, ale
0: także odpowiadać dzisiaj
1: to nie jest
0: na
1: oczywiste,
0: to pytanie. To
1: że,
0: jest
1: że
0: na pewno zaskakujące,
1: głos
0: że
1: PSL-u idzie na Marcina Ociepę?
0: To jest na pewno warte odnotowania, że dzisiaj PiS, który od początku mówił, że stawia na panią marszałek Witek, jednak zmienia zdanie i wystawia kandydata, który nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście to był ruch wyprzedzający przed tym, jak swojego kandydata zgłosi Rozwój Plus.
1: Przestraszyli się tego, co zrobi Rozwój Plus.
0: Także poczekajmy do września z tą odpowiedzią.
1: Wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego PSL Trzecia Droga, Magdalena Sroka. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę.
0: Dziękuję, miłego dnia.
1: Kłaniam się, do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że pomoże.

0: czwarta. Darek Klimczak, zapraszam na wiadomości Radia Z. 500 000 000 zł na rozwój technologii kosmicznych to plan, który ogłosił w Katowicach przed kopalnią wujek minister finansów Andrzej Domański. To właśnie tam ma powstać Centrum Rozwoju Technologii Kosmicznych. Samorządom pożyczek ma udzielać Bank Gospodarstwa Krajowego. Reporter Radia Z Szymon Kastelik ma więcej szczegółów.
1: Minister finansów zapowiedział utworzenie specjalnego funduszu, a pożyczki mają być udzielane na bardzo atrakcyjnych warunkach.
2: Po raz pierwszy będziemy udzielać finansowania na okres 50 lat.
1: Skorzystać z tego mają właśnie Katowice i likwidowana kopalnia Wujek. Tam pod ziemią w kopalnianych korytarzach mógłby być testowany specjalistyczny sprzęt, a także prowadzone szkolenia astronautów. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Szczegóły nowego funduszu BGK oraz pożyczek ministerstwo ma przedstawić w najbliższych tygodniach. VAT w dół, akcyza bez zmian. Tak może wyglądać nowy pakiet CPN obniżający ceny paliwa. Nie będzie identyczny jak wiosną. Budżet nie jest z gumy, mówi minister energii Miłosz Motyka.
3: Ministrem finansów rozmawiamy o tym, by przynajmniej na te dwa ostatnie tygodnie sierpnia, kiedy te powroty są najczęstsze i to jest najczęstszy ruch na polskich drogach, jest ten program w pewnym zakresie mógł być sfinansowany.
0: Według rządu plany na wprowadzenie szerszego pakietu CPN pokrzyżował prezydent. Karol Nawrocki skierował do Trybunału ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. To właśnie ta danina miała sfinansować dużą część nowego pakietu CPN. Skoro o prezydencie mowa, to Karol Nawrocki ułaskawił 3 osoby. Kancelaria nie informuje jednak kogo konkretnie. Wiadomo tylko, że w pierwszym przypadku chodzi o zniesławienie, w drugim o naruszenie zasad podczas imprezy masowej, a w trzecim o zabójstwo i rozbój, których osoba prawdopodobnie nie popełniła. Coraz więcej przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A w Polsce. Do połowy lipca zachorowało 4 razy więcej osób niż w tym samym czasie roku zeszłego. Należy promować szczepienia i mówić o tej chorobie, wyjaśnia główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
4: To zjawisko w dużej mierze zawdzięczamy właśnie drodze przenoszenia związanej przede wszystkim szeroko pojętą gastronomią. Mamy w czasie wakacji wiele punktów zbiorowego żywienia, które otwierają się doraźnie, nie są czynne cały rok, są czynne sezonowo. Mamy w związku z tym znacząco wzmożoną naszą również działalność kontrolną.
0: Wirus przenosi się głównie drogą pokarmową przez brudne ręce oraz skażoną żywność albo wodę. Polscy strażacy ramię w ramię z Hiszpanami walczą z pożarami, które objęły 50 000 hektarów. Ściśle współpracujemy z lokalnymi służbami, mówi Radio Z brygadier Paweł Dąbrowa.
5: Każdorazowo rano i wieczorem mamy odprawę z przedstawicielami lokalnych służb, gdzie omawiamy sobie potencjalne zdarzenia, które mogą nastąpić. Jeżeli będziemy musieli prowadzić działania samodzielnie, jesteśmy samowystarczalni, posiadamy sprzęt, posiadamy wiedzę, merytorykę do tego, żeby te działania prowadzić skutecznie, niezależnie od innych.
0: Zdaniem polskich strażaków sytuacja w Hiszpanii z godziny na godzinę będzie się pogarszać. Prognozy na najbliższe dni przewidują kolejne wzrosty temperatury. Ratownicy z Polski zostali podzieleni na 2 grupy. Jedna z nich działa w rejonie miejscowości Toledo, druga w miejscowości Cuenca. Upały nadciągają także nad Polskę. Ostrzeżenia przed wysoką temperaturą wydano dla całego kraju. Na południowym wschodzie to alert najwyższego 3 stopnia. Temperatura może sięgnąć nawet 40 stopni, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.
6: Części aktualnych prognoz oraz modeli numerycznych nie można wykluczyć, że temperatura miejscami zbliży się do 40 stopni. Najwyższe wartości odnotujemy w centrum, na południu, południowym zachodzie i południowym wschodzie kraju.
0: Ochłodzenie w pogodzie od piątku. Na fale ekstremalnych upałów przygotowany jest polski system energetyczny. Nasz kraj ma wystarczające zapasy. Reporter Radia Z Michał Dzieliński pytał ministra energii Michała Motykę, czy Polska może pomóc Węgrom, gdzie rekordowo niski poziom wody w Dunaju uderza właśnie w energetykę.
7: Polski rząd jest w stałym kontakcie z węgierskim. Jesteśmy gotowi na przesył i eksport energii, mówi pytany przez Radio Z minister energii Miłosz Motyka.
3: Myślę, że Polska w tej sytuacji będzie pełniła tak jak ostatnio rolę eksportera. Absolutnie. Nasz system jest bezpieczny.
7: A specjaliści alarmują, Polska musi zacząć więcej inwestować w zabezpieczenia związane z suszą hydrologiczną. Tu chodzi m.in. o budowę na rzekach spiętrzeń czy stopni wodnych. Także te tradycyjne elektrownie potrzebują wody. W przyszłości będzie jej potrzebować elektrownia jądrowa.
0: Od piątku u nas będzie chłodniej, około 25 stopni. Dobre wiadomości jeszcze z nadmorza. Na wszystkich strzeżonych kąpieliskach nad Bałtykiem woda nadaje się do kąpieli. Jej temperatura to od 17 do 20 stopni Celsjusza. Rekordowe zainteresowanie elektrycznymi busami, które kursują między Zakopanem a Morskim Okiem. W lipcu przywiozły prawie 8 tysięcy turystów. Bilety trzeba kupować z kilkudniowym wyprzedzeniem, mówi Magdalena Zwijacz-Kozica z TPN.
8: Aktualnie jeżdżą 4 busy elektryczne. Średnio dziennie przewożą około 250-260 osób. Kursy w górę, czyli z Zakopanego do Włosienicy, z Palnicy Białczańskiej do Włosienicy i z Zakopanego do Morskiego Oka są prawie w 100% obłożone.
0: Normalny bilet z Zakopanego do Włosienicy kosztuje 89 zł. Za darmo jeżdżą dzieci do 4 roku życia oraz osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Szczegóły są na stronach TPN-u. Mateusz Morawiecki zapowiada założenie partii. Stanie się to najpóźniej 15 października. Na ten dzień planowana jest konwencja Rozwoju Plus. Były premier powiedział o tym podczas rozmowy na kanale YouTube Rymanowski Live. Prokuratura chce aresztu dla 18-latka z Ukrainy podejrzanego o usiłowanie zabójstwa 30-letniej Polki. Mężczyzna usłyszał już zarzut, mówi Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu.
9: Poprzez atak nożem, zadanie ran kłutych w newralgiczne części ciała, w tym w okolice szyi, klatki piersiowej. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.
0: Ofiara opuściła dzisiaj w szpital, nie znała się ze sprawcą. 18-latkowi grozi dożywocie. Policja szuka sprawców pobicia trojga Ukraińców w Kożuchowie w województwie lubuskim. Jak ustaliło Radio Z, ucierpiało 2 mężczyzn oraz kobieta. Powodem ataku było zakłócenie ciszy nocnej. Jak przyznają sami poszkodowani, napastnicy nie zaatakowali z powodu ich ukraińskiego pochodzenia. Szczegóły tej sprawy zna reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
10: Do awantury doszło w sobotę wieczorem pod jednym z hosteli w Kożuchowie. Trojgu mężczyzn nie spodobała się głośna muzyka puszczana z samochodu przez obywateli Ukrainy. Najpierw doszło do przepychanek słownych, później fizycznych. Poszkodowani zostali lekko ranni. Sprawcy pobicia są już ustaleni i poszukiwani przez policję. Na razie nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów.
0: Napastnikom grozi teraz do 5 lat więzienia.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z. Zaprasza Beata Lubecka.
12: Dzień dobry, z nami jest Krzysztof Hetman, europoseł PSL-u i wiceprezes tej partii. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, pani redaktor.
12: I pytanie krótkie i proszę o krótką odpowiedź. Tak
13: to
12: czy nie?
13: To się okaże.
12: Czy nowy ruch Morawieckiego odbierze wyborców PSL-owi? Tak czy nie?
13: Nie.
12: Proszę, jaka zdecydowana odpowiedź. No, optymizm jednak. Czekamy oczywiście na wasze opinie w tej sprawie na radio.pl, a wyniki tej sondy pod koniec części radiowej. A skąd taka pana pewność, że nie?
13: Dlatego, że on przede wszystkim będzie łowił i przede wszystkim jest nastawiony na to, żeby przejąć elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą to widać przez te ostatnie tygodnie tej całej historii, gdy się panowie nawzajem ośmieszają. To jest taka gra w dwa ognie. Pan Morawiecki próbuje udowodnić elektoratowi PiS-u, że to nie on jest rozłamowcem, ale jego wyrzucono z partii. Natomiast pan Kaczyński ze swoimi kamratami przekonuje, że to właśnie pan Morawiecki ze swoimi parlamentarzystami jest zdrajcą, który PiS porzucił, a prawicę, w tym tą prawicę pisowską, bo już nie tylko PiS jest na prawicy, on zdradził i on doprowadził do podziału. Oni walczą dzisiaj o ten rząd dusz. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że już dzisiaj posłowie Morawieckiego mówią, że wyrzucono nas z PiS-u, kiedy formalnie to nie nastąpiło. A ludzie Kaczyńskiego mówią, no oni nas zdradzili i opuścili PiS, kiedy oni jeszcze tych legitymacji nie oddali. Taka zabawa w dwa ognie, ale ośmieszają się, dlatego że z jednej strony pan Morawiecki mówi że teraz, dzisiaj, że pan Kurski to generalnie to zły człowiek jest i złym człowiekiem był, kiedy pan Kurski mu przez wiele lat nie przeszkadzał, kiedy rządził, a nawet przez ostatnie 3 lata, jak był w opozycji. A pan Kaczyński razem z panem Sasinem teraz połykają języki, bo jeszcze niedawno twierdzili, że pan Morawiecki nigdy doradcą pana Tuska nie był, a od 2 tygodni jest, przekonują tak wszystkich na prawo i lewo, że no można się było tego spodziewać, no bo przecież ten człowiek doradzał kiedyś premierowi Tuskowi.
12: No był rzeczywiście w Radzie Gospodarczej w latach 2010-2012. To była i pierwsza i druga kadencja rządów PO-PSL. Do tego powrócimy jeszcze, ale zapytam, czy to może będzie wasz partner na wybory, ta nowa partia Morawieckiego, jeśli powstanie?
13: Pani redaktor, czekaliśmy na to tyle lat. Naprawdę. Naprawdę, to była taka miłość platoniczna. Ale nie mogliśmy się doczekać tego rozwodu, żebyśmy mogli wpaść w końcu w ręce pana Morawieckiego. A teraz poważnie. Naprawdę, pani redaktor. Proponowano Władysławowi Kosiniakowi Kameszowi tekę premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej już w październiku 2023 roku. Odmówił z tego powodu, że my nie współpracujemy z niedemokratycznymi partiami i osobami, które no, za uszami mają wiele. A o panu Morawieckim można to powiedzieć i po raz kolejny to samo państwo robicie w mediach.
12: Próbujecie nas wepchnąć.
13: Od kilkunastu lat próbujecie nas w ręce PiS-u wcisnąć niemalże.
12: Czyli
13: kiedy
12: dziennikarze, jesteśmy winni. Oczywiście,
13: pani
12: ktoś jest winny, to zawsze
13: od kilkunastu lat. A czy pani zadaje to pytanie Lewicy albo Koalicji Obywatelskiej, albo różnym osobom z Polski 2050,
12: nie, tak
13: albo z Unii Centrum?
12: Ideologicznie może jest wam blisko.
13: Dlaczego zawsze PSL jest pytany o PiS, a teraz o PiS mały w postaci Morawieckiego?
12: Nie
13: mamy zamiaru
12: blisko
13: z nimi współpracować.
12: Czyli nie ma takiej możliwości,
13: choćby
12: tak?
13: Choćby z jednego bardzo prostego powodu, formalnego, pani redaktor. My jesteśmy w koalicji, rządzimy, a oni są w opozycji. Takie koalicje na wybory są po prostu niemożliwe.
12: Czyli rozumiem, że to byłaby niemożliwa hybryda.
13: Niemożliwa hybryda, bo nie można współtworzyć jednej listy wyborczej, będąc po dwóch stronach barykady.
12: No ale chodziło też o to, że w przeszłości tworzyliście trzecią drogę. Wcześniej był Paweł Kukiz, który również wam pomógł trochę wygrać wybory wtedy, kiedy one były...
13: Panie redaktor, dobrze, to ustalmy fakty. W ostatnich 36 latach Polskie Stronnictwo Ludowe startowało tylko raz w koalicji. Raz. W ostatnich wyborach 2023 roku. Przypomnę, że w 2019 roku współpracowaliśmy z panem Pawłem Kukizem. Był on na listach, uwaga, Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego. W ostatnich 36 latach PSL zawarł tylko jedną koalicję na wybory. I to jest właśnie tak samo jak z tym pytaniem pani, czy już wpadliśmy w te ramiona i ręce Morawieckiego,
12: sam
13: czy też nie.
12: Od
13: 23 roku ciągle powielana jest taka opinia, że ten PSL musi mieć jakiegoś partnera. A tego partnera mieliśmy raptem raz. No półtora raz.
12: A teraz zapytam o rzecz, która wydarzyła się w sobotę. Mianowicie 30-letnia Polka została zaatakowana przez 18-letniego Ukraińca. Kobieta jest podszkodowana, przebywa w szpitalu. W stanie zagrażającym życiu została zaatakowana nożem. No napastnik został na szczęście zatrzymany tuż po zdarzeniu przez policję. Czy taki napastnik powinien być deportowany czy sądzony w Polsce?
13: Oczywiście, że powinien być sądzony w Polsce i powinien mieć zarzuty usiłowania zabójstwa i spędzić po udowodnieniu tego przez sąd, spędzić wiele, wiele lat w polskim więzieniu, a już jak odbędzie tą karę, zostać wtedy deportowanym na Ukrainę.
12: Pytam nie przez przypadek również, ponieważ opozycja tutaj zgłasza swoje zastrzeżenia, nazwijmy to w ten sposób. Przemysław Czarnek, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości i wciąż kandydat na premiera, napisał na X-ie tak. Tusk i Czarzasty milczą, nadal trzymają w zamrażarce projekt ustawy, który przedstawiłem w połowie kwietnia i jej uchwalenie pozwoliłoby na skuteczną deportację osób, które nie przestrzegają prawa. I do tego jeszcze sugerował mu Jacek Sasin, który napisał, że panie Czarzasty, jak długo jeszcze pan będzie mroził projekt ustawy PiS? Zero tolerancji zgłoszony przez Czarnka. Jak długo jeszcze cudzoziemcy, bandyci nie będą deportowani oraz pozbawiani prawa wjazdu do Rzeczpospolitej? I co pan odpowie politykom Prawa i Sprawiedliwości?
13: Że pan poseł Czarnek jako gorliwy katolik znowu będzie musiał pójść do spowiedzi i wyspowiadać się z grzechu kłamstwa. Ponieważ nieprawdą jest, że polski rząd nie deportuje ludzi. Chociażby w roku 2025 zrobił to wielokrotnie i w ilości wielokrotnie większej niż za rządów PiS-u, gdy pan poseł Czarnek był ministrem tego rządu.
12: No tak przynajmniej twierdzi rzeczniczka MSWiA, która napisała o tym pewnie.
13: Nie ma żadnej potrzeby realizowania jakiegokolwiek populistycznego projektu ustawy Prawa i Sprawiedliwości pana posła Czarnka, ponieważ procedury i system deportacji w Polsce działa, co udowadniają polskie służby każdego miesiąca i każdego roku, odkąd rządzimy. warto przypomnieć, że to za naszych rządów ustabilizowaliśmy sytuację migracyjną. Od 6 miesięcy nikt nielegalnie nie przekroczył granicy wschodniej i został także ukrócony natychmiast cały proceder, o czym informował raport Najwyższej Izby Kontroli, wydawania wiz osobom z państw trzecich, tak jak to było za rządów PiS-u, które wpuściły kilkaset tysięcy ludzi na teren Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej bez sprawdzenia tych osób na wizach niestety polskich, które wydawano na prawo i lewo.
12: Czyli pana zdaniem niepotrzebne są dodatkowe zmiany w prawie, że to prawo, które jest, absolutnie jest wystarczające?
13: Uważam, że to prawo działa. Jeśli będą potrzebne zmiany, to na pewno rząd takie wprowadzi. Ale jeszcze raz powtórzę i warto, żeby nasi słuchacze o tym wiedzieli, że za czasów naszej koalicji, naszego rządu deportuje się wielokrotnie więcej osób niż za rządów PiS.
12: Ale Leszek Miller, też były premier, napisał tak na X-ie, że Donald Tusk, który tutaj powołuje się na to, co wcześniej mówił premier polskiego rządu, bandyci nie będą dyktować zasad na polskich ulicach, wypowiadamy wojnę przemocy, nienawiści i bezkarności. Koniec cytatu. Panie premierze, do dzieła.
13: No i tą wojnę, tej nienawiści i przemocy trzeba wypowiedzieć, tylko że ona działa w dwie strony, pamiętajmy, no bo tutaj mamy do czynienia z niemalże z usiłowaniem zabójstwa. Mam nadzieję, że ta pani przeżyje i dojdzie do siebie.
12: Życzymy
13: i tak jak
12: serca.
13: Powiedziałem, tak jest, a tak jak powiedziałem, akurat ta osoba, ten Ukrainiec powinien stanąć przed polskim sądem, natomiast to wahadło wychyla się w obie strony. Nie wiem i nie będę chciał tutaj dyskutować na temat tego, czy to było akurat na tle narodowościowym, czy to był jakiś...
12: Na razie nie są znane motywy, rzeczywiście. Na razie nie są motywy znane.
13: Dlatego nie chcę w to wchodzić, natomiast pamiętajmy o tym, że mamy dzisiaj ogromny problem i od tego przecież nie uciekniemy. Tych nastrojów antyukraińskich. Mieliśmy też sytuacje, które były w drugą stronę, gdy atakowano Ukraińców i trzeba pamiętać o tym, że to wahadło w każdą stronę wychyli się tak samo mocno. Natomiast trzeba potępiać wszelkiego tego typu rodzaju akty przemocy, z którejkolwiek strony one by nie były. Natomiast też nie ma co ukrywać, że dzisiaj politycy populistyczni, nacjonalistyczni, no, to wahadło starają się wychylić jak najmocniej i żerują dzisiaj na tej sytuacji.
12: To teraz jeszcze wyniki sądy naszej. I czy nowy ruch Morawieckiego odbierze wyborców PSL? Tak, odpowiedziało 52%. Nie, 48%. Muszą być wyrównane, ale jednak ze wskazaniem na tak, że tak się może wydarzyć. No i o komentarz do tych wyników poproszę już w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie i na platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam, zachęcam, proszę zostać z nami.
11: To jest ja gość Radia Z.
12: Mam nadzieję. No widzi pan, no, jednak większość naszych słuchaczy, internautów jest za tym, opowiada się za tym, znaczy uznało, że jednak ten nowy ruch Morawieckiego może wam zaszkodzić, no, że może wam odebrać, a i tak w sondażach przecież kiepsko to wygląda, jeśli chodzi o wasze dokonania.
13: Jak zawsze.
12: Ja wiem, to PSL trwało i trwałaś, tak,
13: nie,
12: ja wiem.
13: Tego nie miałem zamiaru powiedzieć. Nie? Miałem zamiar powiedzieć i powiem to, że z pokorą podchodzimy do tych badań, które są robione, natomiast mnie osobiście zawsze bardzo dziwi to, że wszystkie te instytucje, które robią, firmy, które robią te badania opinii publicznej, w przypadku Polskiego Stronnictwa Ludowego, nie zwróciły uwagi od 26 lat, obserwuję to od 26 lat, że popełniają jakiś błąd metodologiczny. Ponieważ ja nie widziałem, na palcach jednej ręki mógłbym policzyć sondaże, w których widziałem, gdzie dawano PSL-owi powyżej 5%, pomiędzy jednymi a drugimi wyborami. Zawsze jesteśmy pod progiem. Czy to teraz przez ostatnie 3 lata? Proszę sobie przypomnieć lata 2023, 2019, 2014 i tak moglibyśmy się cofnąć aż do początku lat 2000, a jednak zawsze to Polskie Stronnictwo Ludowe jednak ten próg przekracza. To bardzo łatwo wytłumaczyć, dlatego że PSL jest najczęściej partią drugiego wyboru i bardzo dużo ludzi podejmuje podejmuje decyzję w ostatnich 24 godzinach, na kogo chcą oddać głos.
12: I dzisiaj, wtedy pada na PSL.
13: Dlatego, że jak dzisiaj pytamy wyborców, na kogo chcą zagłosować, to zawsze odpowiadają, wybierają tą partię pierwszego wyboru. Ale jest na przykład grono wyborców PiSu, umiarkowanie konserwatywnych, dla których na przykład oni sobie myślą tuż przed wyborami, no nie, ten PiS się dzisiaj za bardzo zradykalizował, no nakradli te pieniądze. To jednak to jest trochę zbyt radykalnie dla mnie.
12: Ale gdzie nakradli, jeśli nikt nie został skazany?
13: Mam na myśli rok 2023. I wtedy taka osoba zaczyna szukać innego podmiotu politycznego na scenie politycznej i myśli sobie, no może to taki PSL, bo światopoglądowo jest mi bliżej, są gospodarczo, wolnościowi, zagłosuję jednak na PSL. Ale to samo jest w przypadku kiedyś Platformy Obywatelskiej, dzisiaj Koalicji Obywatelskiej, gdy ktoś mówił, no może oni poszli za bardzo na lewo, są zbyt liberalni.
12: To za
13: daleko dla mnie. Tak, i PSL jest tą partią drugiego wyboru. I dlatego my zawsze w dniu wyborów przekraczamy ten próg 5% i są zafałszowane jednak te wyniki, do których mimo wszystko, tak jak powiedziałem, podchodzimy z pokorą.
12: Ale rozumiem, że będziecie startować w wyborach samodzielnie? W takim razie zupełnie, absolutnie już nie będziecie mieli żadnego lewara?
13: PSL będzie startował z przyjaciółmi.
12: A ci przyjaciele to kto?
13: Na przykład samorządowcy.
12: Ci bezpartyjni? Czy nie?
13: Jest mnóstwo samorządowców, którzy jeśli zostanie utrzymana dwukadencyjność...
12: A zostanie?
13: Prawdopodobnie.
12: No to jest wasz pomysł generalnie, żeby z tego zrezygnować. No, a
13: tak, bo uważamy, że to ludzie powinni wybierać sobie gospodarzy swoich miast, gmin. Natomiast jeśli ta dwukadencyjność zostanie podtrzymana, to na scenie politycznej pojawi się blisko 30% samorządowców, którym w 2029 roku kończy się kariera w samorządzie i będą szukać swojego miejsca. Jest wielu bardzo mądrych, doświadczonych, świetnych
12: gospodarzy. Liczycie na to, że będą tam świetne wyniki, jako że to są tacy lokalni liderzy i liczy się na to, że generalnie to wam
13: podpontuje. Chciałbym pani przypomnieć, że na listach wyniki Polskiego Stronnictwa Ludowego od zawsze byli reprezentowani samorządowcy i mieliśmy wielu wójtów, burmistrzów, radnych, sejmików, którzy startowali do Sejmu. W tej sytuacji, która jest, z pewnością będziemy z nimi rozmawiać i zachęcać do wspólnego startu.
12: A pan wystartuje w wyborach do polskiego parlamentu w 2027 roku?
13: Polityk nigdy nie może wykluczyć żadnej sytuacji.
12: To odpowiedź taka, no nie mówię tak, nie mówię nie. Czyli jak trzeba będzie, to jednak pan wystartuje.
13: Jeśli będzie taka konieczność.
12: I rozumiem, że jak się zdobędzie mandat w polskim Sejmie, to aktualnie od razu jest wygaszany ten europoselski, tak?
13: Jest wygaszany mandat.
12: Ale panu dobrze chyba jest w tym europarlamencie, tak czy nie?
13: Panie redaktor, mam poczucie, że wykonuję tam dobrą robotę. W tej chwili biję się o nowy instrument, który zaproponowała Komisja Europejska w nowym budżecie Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Konkurencyjności. To jest prawie 1 bln zł. I biję się tam o pieniądze dla polskich przedsiębiorców, szczególnie tych małych i średnich, o balans geograficzny, ponieważ niestety tego typu instrumenty centralne, które miała zawsze do dyspozycji Komisja Europejska, chociażby program Horyzont Europa w ostatnim czasie, w 70% trafił tylko do 5 państw członkowskich Unii Europejskiej. Trzeba tą sytuację zmienić. Mam doświadczenie i kompetencje. Wiem, jak zabiegać o nasze interesy. W tej chwili rozgrywa się najważniejsza sprawa, bo ostatnia szansa na bardzo duże europejskie pieniądze dla Polski, bo ten budżet po roku 2027 do 34 roku, to w mojej opinii to jest ostatnia szansa na bardzo duże europejskie pieniądze. Nie dlatego, że po 34 roku ktoś w Unii nie będzie chciał Polsce dawać pieniędzy, tylko tu jest dobra informacja. Rozwijamy się i to w bardzo dobrym tempie i nasze wskaźniki będą takie w 34 roku, że Polska po prostu już dostępu do takich pieniędzy jak w tej chwili, tych szczególnie na infrastrukturę, otrzymywać nie będzie mogła.
12: Z jednej strony się rozwijamy, z drugiej strony się zadłużamy.
13: Więc trzeba z jednej strony zadbać i o politykę spójności, czyli te pieniądze dla przedsiębiorców i samorządowców, jak i o wspólną politykę rolną i, tak jak powiedziałem, o ten nowy instrument Komisji Europejskiej. Poza tym mamy rewizję ETS-u. Komisja Europejska zaproponowała w połowie lipca swoją propozycję. Ona nie jest z naszego polskiego punktu widzenia wystarczająca.
12: Ale mówimy o ETS-2? Mówimy
13: o całym ETS-ie. Mhm. Mówię ETS-ie 1 i ETS-ie 2. ETS-2 jest przesunięty do 2028 roku. No, Komisja Europejska w tej chwili, w tej rewizji proponuje, aby wydłużyć czas funkcjonowania Funduszu Modernizacyjnego. Ma nowy instrument.
12: Czyli nie rezygnować z ETS-u, tak?
13: Nie, absolutnie. Komisja Europejska nie chce rezygnować. Mam być nowy instrument booster, mają być przedłużone darmowe uprawnienia, ETS-2 o kolejny rok przedłużony. Z naszego punktu widzenia jest to.
12: Czyli miałby wejść w życie w takim razie nie od 2028, tylko w 2029?
13: Tak, znaczy w 2028 roku to przesunęliśmy już po naszej presji na 1 stycznia 2028 roku i Komisja Europejska w tej chwili, w tej rewizji potwierdziła, że powinien ETS-2 wejść
12: w 2028
13: roku, ale nie dotyczyć mieszkaniówki. Ale tyle się posunęła Komisja Europejska, że powiedziała, że to nie powinno dotyczyć mieszkaniówki. Dla nas nie jest to wystarczające, więc my troszkę tutaj tak, bo robiąc taką uwagę, że mi jest tam dobrze w Brukseli, zawsze mam takie wrażenie, że w Polsce co złe, to na tą Brukselę zrzucamy, natomiast nie dostrzegamy tego, że 70% prawa, które mamy w polskim prawodawstwie, pochodzi właśnie z Parlamentu Europejskiego i z Brukseli. Tam się w pierwszej linii rozstrzygają sprawy i nasze interesy i po prostu trzeba tam ludzi
12: kompetentnych. Czyli rozumiem, że chcę pan przekonać, że jednak pracujecie, a nie są to tylko, że tak powiem, że nie jest to tylko laba i to za naprawdę bardzo przyzwoite pieniądze. Ale jeśli...
13: Ale nie, momencik. No właśnie to jest taki ton, widzi pani, przepraszam, że będę polemizował, to jest taki ton, że przekonuje do tego, że to nie jest laba. Nie, to nie jest laba, to jest normalna praca. Proszę pamiętać o tym, że Parlament Europejski, co jest dla wielu zaskoczeniem, pracuje zupełnie inaczej niż polski Sejm. Polski Sejm zbiera się raz na 2-3 tygodnie, wtedy jest posiedzenie plenarne, są komisje, my jesteśmy tam co tydzień. Parlament Europejski działa jak normalny urząd, korporacja, albo jak Radio Z, które nadaje codziennie. No może Parlament
12: 24 godziny na dobę, no to nie.
13: Może w sobotę i niedzielę Parlament Europejski nie nadaje, ale każdego tygodnia pracuje od poniedziałku do piątku. Jeśli ktoś chce coś tam znaczyć, być opiniotwórczy, mieć na coś wpływ, to trzeba być tam po prostu co tydzień, więc ja jestem takim klasycznym słuchiem.
12: Rozumiem. Nie można być obibokiem. A jeśli chodzi właśnie, jeśli pytam o Parlament Europejski i w ogóle Unię Europejską, to chciałabym zapytać, czy w takim razie Hiszpania powinna być wykluczona ze strefy Schengen. W związku z tym, co ostatnio się wydarzyło, wiadomo, Ceuta, eksklawę, etc. Coraz więcej ciał jest wydobywanych z wody. Niestety. No, Hiszpanie sobie już z tym jakoś poradzili, no ale są państwa, które uważają, że Hiszpanię należałoby wykluczyć ze strefy Schengen. To chyba jest Finlandia, to są Włochy. Też Dania chyba jest dość sceptyczna. A jakie jest stanowisko polskiego rządu w tej sprawie?
13: Nie wykluczyć, tylko zawiesić.
12: Zawiesić.
13: No to jest co innego. No zawiesić. No dlatego, że no, Hiszpania sobie z tą sytuacją absolutnie nie poradziła. No można podawać za przykład i za wzór Polskę, która sobie poradziła z taką presją migracyjną, którą mieliśmy na granicy wschodniej. Natomiast na Hiszpanię trzeba popatrzeć przez pryzmat stosunków hiszpańsko-marokańskich, tak? Bo to, co wydarzyło się na Ceucie, to jest wynik dwustronnych tutaj stosunków, ale to nie zwalnia Hiszpanii z tego, że tą zewnętrzną granicę Unii Europejskiej powinna pilnować i powinna także mieć na uwadze to, że jej prowadzenie, jej polityki hiszpańskiej zagranicznej wpływa na całą Unię Europejską.
12: Bardzo przepraszam za... Ale troszkę mnie po prostu przytkało, można powiedzieć.
13: Ja mogę mówić dalej, to pomogę.
12: Jakie stanowisko polskiego rządu?
13: No, trzeba pamiętać o tym, stanowisko polskiego rządu jest jasne. No, każdy ma pilnować granicy zewnętrznej Unii Europejskiej na swoim odcinku.
12: Ale czy rozumiem, że w takim razie Polska też jest za tym, żeby wykluczyć tak Hiszpanię ze strefy Schengen?
13: Trzeba rozważyć
12: zawieszenia
13: i Polska podpisała się pod listem, który wzywa prezydencję irlandzką do tego, aby w trybie pilnym zwołać posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych, którzy na tym posiedzeniu będą mogli podjąć właściwe decyzje.
12: Dlaczego nikt z polskich władz nie był obecny podczas... Ależ mówię strasznym głosem. Bardzo Państwa przepraszam, po prostu załatwiła mnie podczas powrotu z wakacji klimatyzacja troszeczkę w samolocie. Dlaczego nikt z polskich władz nie był obecny podczas tych uroczystości Gloria Victis na cmentarzu wojskowym na Powązkach?
13: Jak to nikogo nie było?
12: No nie było, no są zastrzeżenia, że nie było premiera, nie było na przykład szefa MON, czyli pana kolegi prezesa PSL-u, nie było...
13: Pana premiera Kosiniaka-Kamysza.
12: Nie było marszałka Czarzastego.
13: Pana premiera Kosiniaka-Kamysza reprezentował pan minister Wziątek, jego
12: no,
13: zastępca.
12: No ale co innego minister Wziątek z całym szacunkiem, a co innego jednak szef MON. No.
13: Pani redaktor, wszyscy, nie ma chyba nikogo w Polsce, kto nie oddałby hołd i szacunek powstańcom warszawskim. Jeśli chodzi o pana marszałka, jeśli chodzi o pana premiera, to jest pytanie do ich rzeczników. Każdy ma swój kalendarz, natomiast ja nikomu nie odmówię oddania szacunku i hołdu, a szczególnie tym osobom, jeśli chodzi o powstańców warszawskich.
12: No niektórzy są zażenowani. Był taki wpis Marcina Możdżonka, teraz obecnie członka Konfederacji, w przeszłości oczywiście były siatkarz, mistrz świata. Teraz także doradzający Karolowi Nawrockiemu, panu prezydentowi. No, powołuje się na niego, ponieważ to się trochę poniosło po sieci. I co napisał pan Możdżonek? Że brak premiera RP, brak marszałka, brak ministra obrony narodowej. Zażenowanie. Więc pytam, czy pan też jest zażenowany?
13: Pan Możdżonek to nie ten, który współpracuje z panem Mentzenem?
12: No mówię, no to członek Konfederacji.
13: No dobrze, no to chciałbym usłyszeć jego opinię na temat tego happeningu, który pan Mentzen zrobił na przykład w Berlinie. Nie wiem, czy z panem Bąkiewiczem, czy zrobili to oddzielnie, bo już nie śledzę
12: Robert
13: pana Bąkiewicza.
12: Bąkiewicz był w Warszawie, no i stanął na czele marszu powstania warszawskiego.
13: Natomiast no, pan Mentzen akurat robił happeningi w Berlinie. Nie wiem, gdzie był 1 sierpnia pan Mentzen, przyznaję się, ale wiem, że był w Berlinie, robił tam happening i nie sądzę, żeby to był akurat dobry pomysł na upamiętnienie powstańców warszawskich i może pan Możdżonek na ten temat by się wypowiedział w sytuacji, w której ciągle ta partia nakręca ten antyniemiecką spiralę i zastanawiam się, kiedy to przestaną robić, kiedy wygra ich bratnia partia AfD, o której zawsze wypowiadali się jako o swoich kolegach i przyjaciołach. AfD, przypomnę, ta sama, która chciałaby rewidować granice dzisiejszą Polski i Niemiec. I wprost odwołuje się ich członkowie. Odwołują się do czasów nazistowskich, więc może niech pan Możdżonek bardziej się przyjrzy temu, co robi jego guru polityczny, pan Mentzen.
12: No, Robert Bąkiewicz, to teraz lider Ruchu Obrony Granic, był podczas tego tegorocznego Marszu Powstania Warszawskiego, tam przemawiał i domagał się, uwaga, mamy prawo walczyć o odszkodowanie i reparacje, bo to jest wymiar sprawiedliwości dziejowej. I co by pan odpowiedział Robertowi Bąkiewiczowi?
13: Nic mu nie odpowiem. Pan Bąkiewicz mnie w ogóle nie interesuje. Gdybyście państwo o niego nie pytali, to on przestałby robić swoje happeningi i przestałby używać krzyża jako tarana politycznego.
12: Gdy robił sobie,
13: no to niech prawicowe telewizje go pokazują. Gdy robił sobie on wcześniej przed panem Mentzenem, robił sobie happening też w Berlinie. A przypomnę, że jeśli chociażby chodzi o Niemcy, mówił o tym pan premier Kosiniak-Kamysz w piątek w Sejmie, gdy z środy na czwartek mieliśmy tą sytuację z ruską rakietą, która wleciała nam w polską przestrzeń, to właśnie samoloty z Kolonii, które wystartowały wesprzeć nasze F-16, wystartowały właśnie z terenu Niemiec i to w tych partnerach mieliśmy tutaj wsparcie i pomoc, więc z pewnością dzisiaj Niemcy są naszym partnerem, natomiast trzeba im cały czas przypominać i nakładać na nich presję, jeśli chodzi o reparacje, ale w kwestii reparacji nie będę dyskutował i polemizował z panem Bąkiewiczem, no, bo pamiętam, to nie jest osoba, z którą ktokolwiek dzisiaj
12: powinien polemizować. Ale pamiętam, jak pan premier, chyba to było 2025 roku, na konferencji prasowej, no, widzę, że pan też tutaj, może klimatyzacja.
13: Chyba coś macie, coś tu z klimatyzacją. sytuacja jest.
12: No, w każdym razie pan premier próbował zawstydzić niemieckiego kanclerza, mówiąc, że jeśli no Niemcy tutaj nie wypłacą tym polski rząd, no na razie ani widu, ani słychu, a już o reparacjach na pewno powinniśmy zapomnieć. Zresztą niemiecki rząd wielokrotnie mówił, że po prostu ta sprawa jest zamknięta, to zostało rozstrzygnięte w 1953 roku, koniec, kropka, nie ma tu mowy. A odszkodowanie, które...
13: To jest odpowiedzialność moralna jeszcze. No i jeśli Niemcy powołują się na kwestie formalno-prawne, to jeszcze jest odpowiedzialność moralna, ale takie sprawy załatwia się w zaciszu gabinetów, a nie lata po konferencjach prasowych i nie wygłasza się różnych tez na różnego rodzaju happeningach. A to, co powiedział pan premier Tusk, było słuszne i bardzo dobrze, że chciał zawstydzić i myślę, mam nadzieję, że poczuł się zawstydzony.
12: No ale na razie słyszeliśmy, że nie ma pieniędzy w niemieckim budżecie w ogóle na jakiekolwiek odszkodowania w związku z tym, a to, co proponowali Niemcy, no to było, powiedziałabym, to było nader skromne, o tak bym to nazwała. Z tego, co słyszałam, to polski rząd się na Niemcy na to nie zgodzi.
13: I trzeba nadal na Niemcy nakładać reparacje, presję i domagać się zadośćuczynienia, czy w formie reparacji, czy inwestycji niemieckich na przykład w bezpieczeństwo na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. To jest kwestia do rozmowy właśnie ze stroną niemiecką.
12: Co będzie z kredytem 0%? Swego czasu PSL tak mocno forsowało ten pomysł. Rozumiem, że przy sprzeciwie koalicjantów już pomysł został utopiony, tak?
13: Nie forsowaliśmy kredytu 0%. To był kredyt, który... Kredyt mieszkaniowy. 0% w tej propozycji, którą my mieliśmy, miał być 0% tylko i wyłącznie dla rodzin z trójką dzieci. Dla wszystkich pozostałych miał być ten kredyt oprocentowany, chociaż miał być na lepszych warunkach niż te, które proponowały banki.
12: A drugi próg podatkowy zostanie podwyższony, tak jak chciałaby Polska 2050, czy też nie?
13: Już mówił nawet o tym pan premier Kosiniak-Kamysz, bodajże 2 tygodnie temu potwierdził, że od 2027 roku można spodziewać się wyższej kwoty wolnej od podatku.
12: Ale to jest jedno równoznaczne, kwota wyższa wolna od podatku, a drugi tak?
13: Tak.
12: No i to w takim razie do jakiej kwoty? Do jakiej kwoty zostanie podwyższone? 40 tysięcy, 45?
13: Proszę dać szansę odpowiedzieć na to pytanie przedstawicielom rządu.
12: Czyli to będzie taka kiełbasa wyborcza, tak?
13: Bo to oni zdecydują. Nie, to będzie spełnienie obietnicy.
12: Nie no, skoro jednak w roku 2027 roku wyborczym, no powiedziałabym trochę długo to trwało, bo to było jeden ze sztandarowych obietnicy.
13: Dobrze, no to tu trochę panią mam. To oznacza, że spełniać obietnice wyborcze można tylko do rok przed wyborami, na przykład do końca 2026 roku, a jak jest rok wyborczy, to już nie można spełniać żadnych obietnic, to w 2027 roku rząd, jakikolwiek by on nie był, albo w roku wyborczym, w ogóle jakichkolwiek wyborów, w jakimkolwiek kraju, każdy rząd powinien się położyć i nic nie robić, bo będzie to kiełbasa wyborcza.
12: Ale
13: nie.
12: Są 4 lata. Wyborczy.
13: Są 4
12: no,
13: lata na spełnianie
12: to
13: obietnic.
12: Jednak mi to pachnie kiełbasą wyborczą, no ale no, jeśli na tym zyskaliby Polacy i więcej by odczuli w swoich portfelach, to jak najbardziej tak, no niech będzie już chociaż tak, no jak rozumiem. Są pytania od słuchaczy. Tomasz pyta, dlaczego PSL zarządzające MON wstrzymało i zlikwidowało budowę jednostek wojskowych na Lubelszczyźnie? Ostatnie dni pokazały, jak zła była ta decyzja.
13: Nie, nie wstrzymało i niczego nie likwidowało. To jest właśnie bardzo taka ciekawa, może pod wpływem tego, co mówią politycy PiSu, chociażby jednostka przeciwlotnicza istnieje w Zamościu. Na terenie powiatu kraśnickiego w tej chwili buduje się baza pod Abramsy. Powstanie z pewnością baza zbazowania śmigłowców przy porcie lotniczym Lublin w Świdniku. Są kolejne w tej chwili rozpatrywane lokalizacje dla kolejnych jednostek Wojska Polskiego na terenie województwa lubelskiego i myślę, że już w niedługim czasie Ministerstwo Obrony Narodowej poinformuje, gdzie one będą. Wzmacniana jest także 19. Brygada, która jest zlokalizowana w Lublinie na terenie województwa lubelskiego, więc absolutnie ta teza jest nieprawdziwa.
12: Kolejne pytanie. Służba zdrowia zapaść. Dług publiczny ogromny. Paliwo ponad 8 zł. Prąd skandalicznie drogi. Afera goni aferę, jak chociażby ostatnio z panem Rasiem. Ireneusz Raś, wiceminister sportu. To jest członek PSL-u?
13: Nie, nie jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Należy do klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego i współpracuje od lat z Polskim Stronnictwem Ludowym.
12: Wszędzie układy kolesiostwo i nepotyzm. To jest ciąg dalszy tego pytania. Dlaczego mielibyśmy na was głosować? Czy to jest ta obiecana 3 lata temu nowa jakość?
13: ta jakość, tą jakość PSL ma od 131 lat. Ta łatka przyklejonego nepotyzmu, nauczyliśmy się z tym żyć. Natomiast dlaczego należy...
12: Ale nie ma dymu bez ognia.
13: Dlaczego należy głosować na Polskie Stronnictwo Ludowe? Dlatego, że my wykazujemy zdrowy rozsądek. Dlatego, że jesteśmy umiarkowanie konserwatywni, a jednocześnie jesteśmy za wolnością w sferze gospodarki, co też udowadniamy swoimi działaniami. To Polskie Stronnictwo Ludowe zawsze, a szczególnie teraz pod kierownictwem Władysława Kosiniaka-Kamysza, który pełni funkcję ministra obrony narodowej i wicepremiera, budujemy bezpieczeństwo Polski, nie tylko w sensie militarnym, ale także gospodarczym, bo to Władysław Kosiniak-Kamysz, jeśli chodzi o program SAFE, podpisał się pod tym wnioskiem, walczył właśnie o to w Brukseli, żeby te pieniądze trafiły w 100% do polskiego przemysłu zbrojeniowego i generalnie rzecz biorąc do polskiego przemysłu, bo przecież z Polską Grupą Zbrojeniową, z jej spółkami będą kooperować, czy też już kooperują tysiące polskich prywatnych przedsiębiorców i te pieniądze na bezpieczeństwo, które pan premier Kosiniak-Kamysz kieruje, to jest takie nowe koło zamachowe dla polskiej gospodarki.
12: Stanisław pyta. Podczas kampanii wyborczej PSL obiecywało m.in. koniec kolejek do lekarzy specjalistów, oddłużanie szpitali powiatowych i urealnienie wyceny świadczeń zdrowotnych. Wizyta u lekarza specjalisty w ciągu 60 dni, a jeśli nie, to zwrot za wizytę prywatną. I co udało się zrealizować?
13: No problem dziś.
12: No nic.
13: Problem polega na tym, że dzisiaj de facto od strony politycznej Polskie Stronnictwo Ludowe nie ma wpływu na resort zdrowia. Takie zapadły decyzje. Jest to...
12: Premier Tusk jest winny.
13: Jest to... Nie, nie powiem tego, że jest winny premier Tusk.
12: Premier Tusk decydował o tym, że na czele resortu stanie osoba tak zwana apolityczna.
13: Za zdrowie teraz odpowiada pani minister zdrowia i jej kierownictwo.
12: A coś pan słyszał, że będzie jakaś rekonstrukcja rządu może? Po wakacjach, czy absolutnie nic takiego się nie wydarzy? Czy też nie
13: słyszałem, ale nigdy nie można tego wykluczyć. Tak
12: proszę, stanie osoba tak zwana apolityczna.
13: Za zdrowie teraz odpowiada pani minister zdrowia i jej kierownictwo.
12: A coś pan słyszał, że będzie jakaś rekonstrukcja rządu może? Po wakacjach, czy absolutnie nic takiego się nie wydarzy? Też nie
13: słyszałem, ale nigdy nie można tego wykluczyć. Tak samo jak to jest taka

0: demokratyczne podejście do głosowania?
1: Chyba najbardziej demokratyczne. Każdy mógł się wypowiedzieć, wygrała większość. Na tym właśnie polega demokracja. Właśnie na tym polega demokracja.
0: No ale większość głosowała za odrzuceniem, tak? A mniejszość zdecydowała, że trzeba dalej procedować, tak?
1: Nie, nie, zaraz. Chwileczkę. Nie głosowała za odrzuceniem, tylko za tym, żeby uszczelnić system, bo mieliśmy lukę. Lukę. Mieliśmy lukę w prawodawstwie. Były nad przede wszystkim narażone dzieci na różnego rodzaju treści w internecie i tej prawej stronie to wszystko skleiło się z kontrolą w internecie, a na szczęście wygrał zdrowy rozsądek, który tą dziurę w systemie postanowił zalepić.
0: Bogdan pyta, czy może pan, panie pośle, wytłumaczyć, jakie kompetencje posiada pan marszałek Struzik do tego, żeby zasiadać w Radzie Nadzorczej Spółki Tramwaje Warszawskie? Czy politycy PSL-u stracili wszystkie hamulce? Ileż takich kwiatków kadrowych PSL kryją składy osobowe rad nadzorczych różnych spółek?
1: Po pierwsze, nie wiem o sytuacji, w której pan marszałek Struzik zasiadałby w takiej radzie nadzorczej. Jeśli zasiada, to na pewno jest to zgodnie. Jedno, proszę sprawdzić, pani ma laptop przed sobą. Pan marszałek Struzik jest niezwykle doświadczonym samorządowcem, niezwykle doświadczonym politykiem. Jeśli zasiada, pani redaktor, w tej chwili znowu pani w taki bardzo inteligentny sposób próbuje podważyć kompetencje pana marszałka. Nie wiem, na jakiej podstawie.
0: Nie, tylko zastanawiam się, czy kompetencje biorą się z tego, że ktoś sprawuje po prostu bardzo długo urząd marszałka województwa.
1: Ale to, kompetencje nie biorą się od sprawowania długo urzędu, tylko od tego, że po pierwsze ludzie go wybierają w demokratycznych wyborach, a następnie w demokratycznych wyborach sejmik województwa mazowieckiego wybiera go marszałkiem, dlatego, że ma doświadczenie, wiedzę i kompetencje. Jeśli to wiedzę, doświadczenie i kompetencje pożytkuje także w jakiejś radzie nadzorczej, do czego, na co pozwalają mu polskie przepisy prawa, to dlaczego miałby tego nie robić?
0: No, internet mi tu podpowiada, że pan Adam Struzik jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki Tramwaje Warszawskie od 13 marca 2007 roku. Ja tu jeszcze sprawdzę na stronie Tramwaje Warszawskie, bo myślę, że to będzie najlepsze. Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza i tutaj proszę.
1: Czemu to budzi taki pani...
0: Nie, po prostu wolę się upewnić, prawda? Wolę się upewnić.
1: Nie mam wątpliwości, powtórzę jeszcze raz. Nie
0: pan
1: mam
0: Adam Struzik jest członkiem Rady Nadzorczej.
1: Co to, to znaczy, że może być, a po drugie predestynują go do tego jego kompetencje, wiedzę i doświadczenie.
0: No i jeszcze jedno pytanie z tej mniej więcej podobnej treści dotyczącej pani radnej z Płocka PSL-u, Anna Derulkiewicz. Jak jest w stanie pogodzić pracę w Radzie Nadzorczej Szpitala Brudnowskiego, Teatrze Dramatycznym, Europejskim Centrum Artystycznym i Ośrodku Medycyny Pracy, zarabiając przy tym ponad 308 tysięcy złotych z publicznych pieniędzy rocznie? Czy to nie jest po prostu klasyczne kolesiostwo?
1: Nie znam tej pani. Chyba jej nigdy nie poznałem. Sprawa jest zastanawiająca do sprawdzenia.
0: Czyli jest pan tutaj taki wstrzemięźliwy, ale nieco sceptyczny.
1: No wie pani, no jeśli, ile pani wymieniła miejsc pracy? Cztery.
0: Cztery, tak.
1: No powiedzmy, że jeśli ktoś jest w Radzie Nadzorczej, to Rada Nadzorcza zbiera się raz na jakiś czas. To nie jest praca na pełny etat, ale jest jeszcze w trzech innych instytucjach, tak? Nie chcę, może można to pogodzić. Polacy są przedsiębiorczy. Nie jeden z Polaków pracuje na więcej niż na jednym etacie, ale trzy. No to rzeczywiście jest to zastanawiające. Jeżeli pytanie, czy to są etaty, czy to nie jest jakieś umowa zlecenie, umowa o dzieło. Nie wiem, tego przecież nie widzę i pani chyba też tego nie wie. No właśnie.
0: Przemysław, czy pan wie, co się dzieje z elektrownią jądrową? Na jakim etapie jest budowa? Czy ona w ogóle się rozpoczęła?
1: Z informacji, które uzyskujemy dzięki panu ministrowi Miłoszowi Motyce, wszystko idzie zgodnie z harmonogramem, a elektrownia atomowa ma być otworzona w połowie lat 30.
0: To jeszcze zapytam o umowę z Mercosur, która była przedstawiona jako takie no, totalne zło, które wykończy polskie rolnictwo. No, jak informuje z kolei Ministerstwo Rolnictwa, że polscy rolnicy mają na tym zyskiwać, że eksport wzrósł, a import zmalał. Tylko pytam, czy nie jest trochę za wcześnie na tę radość, bo to dotyczy jednego miesiąca. To chyba jest za krótki
1: za
0: czas, żeby odtrąbiać sukces.
1: Jedna jaskółka wiosny nie czyni. Ministerstwo Rolnictwa się nie cieszy, tylko
0: informuje
1: o danych statystycznych.

0: technicznych, jakie mamy za pierwszy miesiąc. Natomiast proszę pamiętać o jednym, i to ciągle tłumaczyłem w sprawie Mercosuru, że produkty z Mercosur nie zagrażają wprost polskiemu rynkowi. One nie napłyną tutaj do Polski, nie nas zaleją te towary. Problemem jest to, że 70% całego eksportu polskiej żywności, a mówimy o kilkuset miliardach złotych, które zarabiamy chociażby co roku, jak w 2025 roku to było prawie 300 miliardów. My 70% tego eksportu wysyłamy na jednolity rynek europejski, do Europy Zachodniej. I problem polega na tym, że jeśli tam będą dostarczane produkty z krajów Mercosur tańsze, to mogą wypierać nasze produkty. Wtedy my będziemy mieli nadprodukcję, wtedy ceny spadną w dół i dlatego polscy rolnicy na tym mogą stracić. To nie jest efekt tego, że nas zaleją produkty z Mercosuru, nas, rynek na terenie Polski, i tu jest największe zagrożenie i tu jest największy problem. Proszę pamiętać też o tym, że największym graczem w grupie Mercosur jest Brazylia. To ona generuje największy eksport na rynek europejski, czy też może wygenerować, ale ona jest teraz na cenzurowanym, ponieważ Komisja Europejska poinformowała, że oni nie spełniają naszych standardów wyśrubowanych i jeśli niczego nie zrobią, to od 3 września w ogóle będą mieli zakaz eksportu swoich produktów na rynek europejski. W związku z powyższym wszyscy importerzy, że tak powiem, zrobili pół kroku do tyłu, aby zobaczyć, czy ta Brazylia rzeczywiście się dostosuje.
1: Co można zmienić do 3 września? Jeśli chodzi, jak można poprawić jakość?
0: Chciałbym zwrócić uwagę, że Komisja Europejska zastosowała klauzule bezpieczeństwa, o których jeszcze rok temu nawet nikt nie mówił, że mogą być. To dzięki naszemu zaangażowaniu i naszej presji, naszemu pomysłowi, Komisja Europejska takie klauzule bezpieczeństwa w połowie ubiegłego roku zaproponowała. Przyjęliśmy je w grudniu w Parlamencie Europejskim. Naskładaliśmy tam mnóstwo poprawek, aby je zaostrzyć, i nie minęły nawet 2 tygodnie, odkąd ta umowa weszła w życie, bo już po 2 tygodniach Komisja Europejska te klauzule bezpieczeństwa zastosowała, żeby chronić europejskich, w tym polskich rolników. A tylko przypomnę, że dzisiejsza opozycja i wszyscy z PiS-u i z Konfederacji głosowali przeciwko klauzulom bezpieczeństwa w ubiegłym roku w Parlamencie Europejskim i okłamywali rolników i wprowadzali ich w błąd, że te całe klauzule to jest PiS, że to w ogóle nie będzie działało, że to jest jedno wielkie oszustwo. Jeśli chodzi o umowę Mercosur, uważam, że pierwsze taka ocena tej umowy w miarę rzetelną będzie można zrobić po pierwszych 7 miesiącach, czyli na koniec tego roku. Natomiast ja bym się jeszcze tak nie cieszył, ale tak jak mówię, jest ciągle niezrozumienie tego, w jaki sposób umowa Mercosur i napływ tych towarów z tych krajów do Unii Europejskiej może negatywnie wpłynąć na polskich rolników. A chodzi właśnie o to, jeszcze raz powtórzę, że one mogą wyprzeć nasze produkty z jednolitego rynku europejskiego, bo jednak ludzie wciąż kupują przede wszystkim portfelem.
1: No zobaczymy, po 7 miesiącach będzie pierwszy czas, znaczy ten moment, kiedy można podsumować, co z tej umowy wynika, czy rzeczywiście te wszystkie prognozy takie pesymistyczne się sprawdzają, czy też nie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan już przed urlopem jeszcze?
0: Tak, ja jestem przed urlopem.
1: To w takim razie życzę dobrego urlopu.
0: Dziękuję bardzo.
1: Gdziekolwiek pan by go nie spędzał, to raczej pod polskim niebem, czy zagranicznym?
0: Na pewno pod żaglami. Pewno pod żaglami. A gdzie te żagle będą? Czy będą na polskim Bałtyku, czy będą na gdzieś dalej? Tego nie wiem. Może północne. Bo ja jestem taki bardziej zimnolubny.
1: No tak, może północne, tak.
0: I w ogóle wolę żeglarstwo w tych zimniejszych rejonach.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Krzysztof Hetman z nami, europoseł i wiceprezes PSL-u. Bardzo dziękuję i życzę dobrego dnia.
0: Dziękuję serdecznie nawzajem.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl.

0: Piąta. Darek Klimczak, wiadomości Radia Z. Łatwiej podróżować po górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii dzięki współpracy transportu publicznego z PKP Intercity. Część pasażerów może bezpłatnie korzystać z pociągów. Nie każdy jednak pojedzie za darmo. Jakie warunki są konieczne? To sprawdzał reporter Radia Z Szymon Kastelik.
1: Aby bezpłatnie przejechać pociągiem PKP Intercity, na przykład z Katowic do Gliwic,

0: Podczas kontroli wystarczy okazać kod QR w aplikacji Transport GZM albo potwierdzenie zakupu metrobiletu. Szymon Kastelik, Radio Z.
1: Górnośląsko-Zagłębiowską metropolię tworzy 41 miast i gmin Górnego Śląska oraz Zagłębia Dąbrowskiego. Wielka metamorfoza w centrum Warszawy. Po przebudowie otwarto dla mieszkańców oraz turystów ulicę Złotą. Zniknęły samochody i tunel, a w ich miejsce pojawiły się nowe drzewa, ławki i fontanny. To kontynuacja naszego planu, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
2: Zazieleniamy całe ścisłe centrum. Widzicie każdego dnia efekty na placu centralnym, który jest za moimi plecami. Oddajemy ulicę Warszawy w ręce mieszkańców.
1: Na ulicę Złotą autem będą mogli wjechać tylko mieszkańcy i przedsiębiorcy prowadzący tam działalność. Pielgrzymki z różnych stron Polski są w drodze na Jasną Górę. Z roku na rok coraz więcej osób jedzie do Częstochowy na rowerach. Z jakimi intencjami?
3: Żeby zawieść Matce Boskiej właśnie to, co żeśmy przez cały rok zbierali.
4: Jest intencja, jest pokonanie samej siebie, mimo naprawdę ogromnego wysiłku.
3: To też poświęcenie takie dosyć mocne, żeby dojechać na tych dwóch kółkach.
1: 15 sierpnia pielgrzymi wezmą udział w uroczystościach wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Dłuższe kolejki do wizyt lekarskich oraz badań, takie mogą być konsekwencje zmiany w sposobie finansowania nadwykonań. Narodowy Fundusz Zdrowia będzie płacić za świadczenia wykonane ponad limit dopiero po zakończeniu roku. Teraz robi to po kwartale. Szpitale nie będą zainteresowane wykonywaniem zabiegów ponad limit, za które otrzymają zapłatę z dużym opóźnieniem. Mówi wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Klaudiusz Komor.
5: To wszystko odbije się na tym, że kolejki do tych procedur i do tych wizyt po prostu się wydłużą, ponieważ będzie taki nacisk ze strony zarządzających, żeby po prostu tych nadwykonań nie robić.
1: Co kwartał NFZ ma płacić m.in. za pierwsze wizyty u specjalistów czy pacjentów z kartą DILO. Sztuczna inteligencja musi być oznaczana. Od początku sierpnia obowiązują przepisy AI Act, czyli unijnego prawa. Przede wszystkim dotyczy to u dostawców treści. Co oznacza dla nas, użytkowników internetu? O tym teraz reporter Radia Z Marcin Friedrich.
6: W założeniach mamy być bezpieczniejsi, bo tak zwane deepfake'i nie mają już nas wprowadzać w błąd. Mamy wiedzieć, że to, co widzimy na filmiku, zdjęciu czy słyszymy w nagraniu, to nie świat realny, a wytwór sztucznej inteligencji.
7: I dobrze, bo sztuczna inteligencja generowana powinna być oznaczana.
6: Cieszy się minister do spraw cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Ci, którzy do nakazu nie będą się stosować, muszą się liczyć z potężnymi karami do 15 milionów euro albo 3% dochodów, jeśli te są wyższe. Marcin Friedrich, Radio Z.
1: Część z przepisów ma wejść w życie w przyszłym roku. Po fali ataków na komunikatory minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski apeluje: każdy podejrzany link traktujcie jak czerwone światło. Należy go zgłosić do CERT-u albo przez aplikację mObywatel.
8: Skoro mamy w naszym takim podstawowym DNA, że jak się zapala czerwone światło na pasach drogowych albo na skrzyżowaniu, to autem nie przyjeżdżamy i nie przechodzimy, to tak powinniśmy traktować cyberprzestrzeń. Skoro przychodzi nieznany link, to jeszcze czerwone światło.
1: Ofiarą ataku padł m.in. wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Cyberprzestępcy przejęli jego konto na WhatsAppie i rozsyłali w jego imieniu wiadomości z linkiem do fałszywego głosowania. Stanowcze nie dla politycznego małżeństwa PSL-u z Rozwojem Plus. Koalicja z nowym ruchem Mateusza Morawieckiego jest niemożliwa, mówi w Radiu Z europoseł Krzysztof Hetman i ucina wszelkie spekulacje o zacieśnianiu takiej współpracy. Te wróciły ze zdwojoną siłą po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. O szczegółach teraz reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
9: Tu nie ma przestrzeni na puszczanie politycznego oka, bo jest twarde stanowisko wiceprezesa PSL-u. Nie mamy zamiaru współpracować z Mateuszem Morawieckim, mówi w Radiu Z Krzysztof Hetman i wskazuje na jeden bardzo konkretny, formalny powód.
10: My jesteśmy w koalicji, rządzimy, a oni są w opozycji. Takie koalicje na wybory są po prostu niemożliwe.
9: Pytanie więc, z kim cokolwiek jest możliwe, biorąc pod uwagę raczej słabe notowania ludowców. Jak deklaruje europoseł, w przyszłorocznych wyborach PSL będzie startować z przyjaciółmi, na przykład z samorządowcami.
1: W sejmowych kuluarach coraz głośniej słychać jednego rozważanej bliższej współpracy i wspólnej liście z Koalicją Obywatelską. Przez ponad godzinę zeznawał wczoraj przed sądem były metropolita krakowski oraz wieloletni sekretarz papieża kardynał Stanisław Dziwisz. Został wezwany jako świadek w procesie wytoczonym krakowskiej kurii przez ofiarę księdza pedofila. Janusz Szymik był molestowany przez księdza Jana W. jako 12-letni ministrant. Twierdzi, że kardynał dowiedział się o tym po latach, ale tuszował sprawę, bo przyjaźnił się z księdzem W. Więcej o całej sprawie reporter Radia Z Przemek Taranek.
11: Kardynał zapewnia, że list z informacjami o przestępstwach Jana KW przekazał do Watykanu. Na potwierdzenie cytował oświadczenie kurii rzymskiej, która badała sprawę.
12: Analiza zebranej dokumentacji pozwala ocenić te działania kardynała Sensowicza jako prawidłowe.
11: Janusz Szymik nie wierzy, że kardynał przekazał wszystkie informacje.
13: Nie mamy tutaj jakiegoś potwierdzenia, czy przekazał całą tą korespondencję.
11: Dlatego domaga się od archidiecezji 20 milionów złotych zadośćuczynienia. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
1: W sprawie Janusza Szymika zapadł już jeden wyrok. 400 tysięcy złotych ma wypłacić mu archidiecezja bielsko-żywiecka, na terenie której doszło do nadużyć seksualnych. Jeszcze sport. Włoch Jonathan Milan wygrał pierwszy etap 83. kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Na mecie w Koszalinie triumfował po ambitnej, szalonej walce i założył żółtą koszulkę lidera klasyfikacji generalnej. W szczegółach dziennikarz sportowy Radio Z Mateusz Ligenza.
14: Na ziemi polskiej pierwsze etapowe zwycięstwo włoskie. Jonathan Milan został liderem tegorocznego Tour de Pologne. Po heroicznej walce i sprinterskim finiszu dosłownie o błysk szprych wyprzedził drugiego na mecie francuskiego kolarza Paula Magnier. Za zawodnikami gorąca rywalizacja, która prowadziła po urokliwych i bardzo wymagających pagórkowych szosach Pomorza i Kaszub ze startem w Gdyni. Kibice oklaskiwali 10 naszych kolarzy. Najwyżej sklasyfikowany został Marceli Bogusławski, który zajął ostatecznie 12 miejsce.
1: Największa gwiazda w naszej ekipie, Michał Kwiatkowski, uplasował się na 34 pozycji. Kolejne wiadomości w Radiu Z o godzinie 6. Zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Rafała Piecha.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Reklama. Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
0: Po reklamie.
3: Jest wtorek, 4 sierpnia, zbliża się 6 na wiadomości Radia Z. Zapraszają Paula Michalik i Rafał Piech. Dzień dobry.
4: Dzień dobry,
5: zapraszamy.
6: Rząd szykuje powrót programu CPN, ale w okrojonej formie.
7: Osławiony staruch i działacz opozycji wśród ułaskawionych przez prezydenta.
6: Powrót z przygodami, problemy polskich siatkarzy w Chinach.
3: Szósta.
6: CPN BIS coraz bliżej. Niewykluczone, że jeszcze dziś rząd zajmie się nowym pakietem obniżającym ceny paliw.
7: Zacznie obowiązywać jeszcze w wakacje. Szczegóły ustalają resorty finansów i energii.
6: A w studiu reporter Radia Z Michał Dzieneński. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: Jesteś po rozmowie z szefem resortu energii Miłoszem Motyką. Nowy program CPN nie będzie taki sam jak ten wiosenny. Co się zmieni?
8: Nowy CPN będzie prawdopodobnie w bardziej okrojonej formie. VAT w dół, akcyza bez zmian. W praktyce paliwo będzie tańsze około złotówki na litrze. Program ma obowiązywać wstępnie kilka tygodni, zapowiada minister Motyka.
9: Mówimy o tym, by przynajmniej na te dwa ostatnie tygodnie sierpnia, kiedy te powroty są najczęstsze i to jest najczęstszy ruch na polskich drogach, jest ten program w pewnym zakresie mógł być sfinansowany.
8: Resort Energii liczy także, że Orlen przedłuży weekendowe promocje na paliwo. Jednocześnie rząd twierdzi, że nie może pozwolić sobie na wiosenne rozwiązanie z obniżką paliwa, bo prezydent skierował do Trybunału ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
7: A to właśnie ten podatek miał sfinansować lwią część nowego pakietu CPN.
6: Karol Nawrocki skorzystał z prawa łaski wobec trzech osób.
7: Jednym z ułaskawionych jest Adam Borowski, działacz opozycyjny w czasach PRL-u, a dziś szef warszawskiego klubu Gazety Polskiej. Nie będzie teraz musiał iść na pół roku do więzienia za zniesławienie adwokata i posła Koalicji Obywatelskiej Romana Giertycha.
6: Kim są dwaj pozostali skazani, a teraz ułaskawieni? O tym reporter Radia Z Tomasz Kubat.
10: Jednym z nich jest Piotr Pytel, skazany w Niemczech na dożywocie za zabójstwo, którego nie popełnił. Odsiedział w sumie 22 lata, mimo że do zbrodni przyznał się inny mężczyzna. Wniosek do prezydenta w sprawie Pytla złożył m.in. minister sprawiedliwości. Trzecią osobą jest przywódca części kibiców Legii Warszawa, pseudonim Staruch. Dostał 2-letni zakaz stadionowy za przebywanie w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności w czasie meczu z Motorem Lublin w marcu 2025 roku. Teraz ten wyrok został zatarty.
6: Kancelaria prezydenta nie podała nazwisk ułaskawionych. Potwierdzili je jednak ich obrońcy.
7: Alarmująco niski stan wody w Wiśle w Warszawie. O poranku na wodowskazie przy bulwarach rzeka ma 111 cm.
6: Do historycznego najniższego poziomu sprzed roku brakuje już tylko 7 kresek. Sytuacja w najbliższych tygodniach ma się pogarszać.
7: To zbiega się z falą upałów. Polska dziś pomarańczowo-czerwona. Prawie cały kraj skąpany w alertach przed upałem. Wytchnienie jedynie na północy.
6: Najwyższy stopień ostrzeżenia obowiązuje na południu, południowym wschodzie i w centrum kraju. Z kolei jutro prawie wszędzie powyżej 30 stopni, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
11: Lokalnie nawet 37-38 stopni. Temperatura miejscami zbliży się do 40 stopni. Tutaj fala upałów utrzyma się do końca tygodnia. W weekend spodziewamy się wyraźnego ochłodzenia, gdzie temperatura obniży się do około 25-27 stopni.
7: Dziś na zachodzie uważajcie też na burze. Upały odpuszczą dopiero w piątek.
6: Świętowanie przesunięte. Polscy siatkarze z opóźnieniem wrócą do kraju.
7: Po wygraniu Ligi Narodów w chińskim Ningbo trafili na nieoczekiwane trudności w drodze powrotnej. Ze szczegółami dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
12: Złoci medaliści Ligi Narodów mieli za około półtorej godziny lądować na lotnisku Chopina w Warszawie. Mieli, ale nie zdążyli jednak na przesiadkę z Pekinu, bo ich wcześniejszy samolot do stolicy Chin z Ningbo, gdzie odbywał się turniej finałowy, złapał kilkugodzinne opóźnienie. To oznacza, że kibice muszą uzbroić się w cierpliwość, jeśli chcą sprawić im gorące powitanie. Nieoczekiwane trudności zakłóciły harmonogram, który przewidywał tuż po wylądowaniu także oficjalną konferencję prasową z udziałem reprezentacji Polski.
6: Polacy obronili złoto Ligi Narodów po wygranym tiebreaku z Amerykanami. Brąz dla Słowenii. Więcej wiadomości sportowych w Radiu Z już o 6.30.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Well, well, well, jak to mawiają Amerykanie. Dzisiaj bardzo gorąco, słuchajcie, mówiliśmy, ostrzegaliśmy. Dzisiaj na południu nawet 36 stopni w cieniu. W centrum Częstochowa 34, Warszawa 34, Bydgoszcz 31, chłodniej ciut na północy 27. Jeżeli chodzi o opady, to na Mazurach i Suwalszczyźnie oraz na zachodzie 4 po 6.

wstajecie z Radiem Z. Jak to miło, że jesteście razem z nami od samego rana, 10 po 6. Słuchajcie, nie miały szczęścia polskie zespoły w losowaniu czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Górnik Zabrze zagra z AS Monaco, GKS Katowice z Atalantą, a Raków Częstochowa może trafić na Hajduka Split. Jak ktoś się interesuje piłką nożną, to wie, co właśnie powiedziałem. Cała reszta wie, że w ostatnim meczu jakimś tam było 0-0 i to się nazywa zwycięski remis, co nie? 11 po 6. Nie czekaj.

Someone loves you, honey. Ktoś cię kocha, kochanie. Jeżeli macie ciężki dzień, ciężki poranek, to przypomnijcie sobie słowa tej piosenki. 16 po 6. Stary brat mówi do głośników do 10. Wakacyjne. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. O, patrzcie, jaki gagatek. Jaki Niki Lauda. Jak mu się spieszy. Policja z Puław donosi, że zatrzymała kierowcę, który pędził niesamowite 209 km na godzinę i, uwaga, przekroczył dozwoloną prędkość o 89 km na godzinę i dostał mandat 4,5 tysiąca złotych oraz 21 punktów karnych. I teraz najlepsze, czyli tłumaczenie. Pan kierowca się tłumaczył, że się bardzo spieszył na samolot, na wakacje na Dominikanie. Na Dominikanie. Ale co Dominika nie? To znaczy, że Dominika z nim nie leci? Dominika nie? On tak, a Dominika nie? Przepraszam, wiem, że chodzi o kraj. Tak, 16 po 6, a u nas Dua Lipa, Be The One. Od tego numeru zaczęła się jej wielka kariera.

0: Już za chwilkę w wiadomościach Radia Z o 6.30 koszmarny sen Jarosława Kaczyńskiego, czyli Mateusz Morawiecki. Idzie jak burza i oprócz tego, że założył własny klub parlamentarny, zapowiada założenie nowej partii. Szczegóły już za moment, zostańcie koniecznie z nami.
1: Radio Z i już. Jak lato, to Z. Lato Z. Agnieszka Chylińska, Kajra i Maciej Skiba na jednej scenie podczas Lata Z w Suwałkach. Już w sobotę 8 sierpnia Lato Z. Zawita do Suwałk. Od 14 bawcie się w strefie Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin, a od 17 koncerty i muzyka numer 1 na żywo. Bądźcie z nami. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce. Tego lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Ariunbatar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
2: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
3: Nie możecie trafić lepiej.
1: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer 1.
4: Reklama. Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
8: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
9: Wakacyjna żądza pieniądza.
8: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
10: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
8: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZRV. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
11: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: O reklamie.
0: To już 6.30, jest wtorek, 4 sierpnia, wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Rafał Piech.
12: Niepokojące wnioski z incydentu w Tarnawie Kolonii w Lubelskiem. To tu w czwartek wybuchła rosyjska rakieta, która nadleciała znad Ukrainy. Aż 10 z 17 lubelskich samorządów nie włączyło syren alarmowych.
13: Jak informuje wojewoda Krzysztof Komorski, niektórzy urzędnicy zamiast włączyć syrenę wydzwaniali do przełożonych, a tu każda chwila się liczy.
14: W procesie, który trwa od nawołania do nasłuchu przez usłyszenie alarmu do doprowadzenia tego, aby ta informacja doszła do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i aby ta osoba fizycznie włączyła alarm, upływa zbyt dużo czasu.
13: Na dziś wojewoda zwołał spotkanie ze starostami, by wyciągnąć lekcje z tego, co się stało.
12: Przypadek? Mateusz Morawiecki zapowiada, że najpóźniej do 15 października założy partię polityczną. Na ten właśnie dzień jest planowana konwencja Stowarzyszenia Rozwój Plus, które założył były premier.
13: W rozmowie na kanale Rymanowski Live Morawiecki nawiązał też do wypowiedzi rzecznika dyscypliny w PiS-ie. Karol Karski stwierdził, że członkostwo w PiS-ie 40 osób, które utworzyły nowy klub parlamentarny, jest martwe. Zdaniem byłego premiera ta wypowiedź wskazuje, że od samego początku kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości dążyło do tego, żeby ich wypchnąć. Dlatego może ogłosić, że założy nową partię.
12: Najbardziej suchy miesiąc w historii pomiarów. Taki według brytyjskiego Met Office był lipiec w Anglii i Walii. Brytyjska służba meteorologiczna informuje też, że był to najbardziej słoneczny miesiąc, jaki kiedykolwiek odnotowano.
13: Nie ma też, według prognoz, nadziei na deszcz w nadchodzącym tygodniu. Londyn i okolice znalazły się wśród 19 regionów Anglii, gdzie w zeszłym miesiącu suma opadów nie przekroczyła 1 mm.
12: Inny rekord w Czarnogórze. W weekend do tego państwa wjechało więcej turystów niż jest mieszkańców. Według spisu powszechnego sprzed 3 lat populacja Czarnogóry to nieco ponad 623 600 osób.
13: Policja informuje, że największy ruch pieszych i pojazdów był na przejściu granicznym z Serbią w Dobrakowie. Przejście z Chorwacją z kolei zostało sparaliżowane. Po chorwackiej stronie kolejki miały ponad 20 km. Podróżni czekali w nich ponad 10 godzin. W skrajnym upale miejscowi rozdawali wodę i pozwalali korzystać z toalet we własnych domach.
12: Fair play. Wiadomości sportowe w Radiu Z i Mateusz Ligenza.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
15: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
16: Robert Lewandowski błysnął i zgarnął prestiżowe wyróżnienie w Stanach Zjednoczonych. Kapitan reprezentacji Polski dostał statuetkę dla piłkarza tygodnia w lidze MLS. Zapracował na to wyróżnienie znakomitym występem w barwach Chicago Fire. W sobotę zdobył 2 efektowne bramki, a jego klub pokonał Charlotte FC. Wielkie problemy byłego klubu Lewandowskiego FC Barcelona wciąż nie może sprowadzić w jego miejsce klasowego napastnika. Ponadto coraz więcej znaków na niebie wskazuje, że dumę Katalonii opuści także Ferran Torres. Hiszpan pod koniec ubiegłego sezonu wygrał rywalizację z Lewem, niedawno został mistrzem świata, a w finale mundialu strzelił gola na wagę złota. 26-latek rozgląda się za nowym klubem, pragnie go PSG, a on sam nie wyklucza tego ruchu. Mam kontrakt z Barcelą, ale w piłce nożnej nigdy nic nie wiadomo. Czekam na podjęcie dobrej decyzji. Chcę być szczęśliwy. Jonathan Milan z żółtą koszulką Włoch wygrał pierwszy etap 83. kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Po finiszu z peletonu o długość buta wyprzedził resztę stawki. Na trasie z Gdyni do Koszalina świetnie spisał się Kamil Małecki, pokazał się na lotnych premiach i jest wiceliderem klasyfikacji generalnej. Dziś drugi etap z Międzyzdrojów do Szczecina.
1: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
15: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: Nie, no chcieliśmy, jak tak padało i było chłodno, żeby było cieplej, ale bez przesady. Dzisiaj 36 stopni, jutro podobno jeszcze goręcej. Najgoręcej dzisiaj na południu Polski, 36, w centrum 34. Im dalej na północ, tym chłodniej, ale też nad samym morzem cieplutkie 27 stopni. Burze od zachodu w ciągu dnia i ewentualnie na południu Małopolski.
1: Radio Z i już.
15: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: A od rana chodzi mi po głowie sztuka latania zespołu Lady Punk, a teraz kryzysowa narzeczona może sztuka na latania się jeszcze dzisiaj trafi. Za 26.07. wakacyjny dzień dobry bardzo w Radiu Z. Stary brat mówi do głośników do 10.00.

0: Tu Radio Z za 27 niemożliwe.
1: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza.
2: Wakacyjna żądza pieniądza. W Radio Z.
0: Wiedziałem, że mnie w końcu posłuchają. Dosypali do nagrody głównej, słuchajcie. No, wczoraj było 450 tysięcy, dzisiaj możecie trafić nawet 500 000 złotych, albo między innymi 50 tysięcy. Uwaga, uwaga, jak teraz wyślecie SMS do godziny 7 przez najbliższe 19 minut, to każdego waszego SMS-a pomnożę, wujek Marek pomnoży razy 5500. Płacicie za jednego SMS-a, a macie 5500 szans na 500 000 złotych. Czyli ja odliczam do 7, a wy wykorzystajcie tę niesamowitą okazję. Hasło Radio Z pod 7353 za 3,69 zwat. Radio Z pod 7353.
2: Radio Z i już.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

czy wszystkie słuchaczki i słuchacze Radia Z są już gotowi na najbliższą sobotę. No co będzie w sobotę, co będzie w sobotę? W sobotę będzie 8 sierpnia. To jest, słuchajcie, Dzień Parawanów z Radiem Z. Z morzem zetkowych parawanów będziemy przede wszystkim na plaży w Pobierowie, ale też spotkacie nas w Niechorzu, Mielnie i w Łebie. Uwaga, uwaga! Czerwony zetkowy parawan plus kocyk Radia Z obowiązkowo. Taki zestaw może być wasz pod warunkiem, że zadzwonicie do mnie pod numer 321-321-321 teraz i kreatywnie odpowiecie na moje, uwaga, pytanie. Parawan, hit czy kit i dlaczego? 321-321-321.

0: Tu Radio Z już za chwilkę u nas punktualnie o 7 wiadomości, a w nich będziemy powolutku przygotowywać się na ten bardzo gorący dzisiejszy dzień. Ale to jeszcze nic, bo jutro będzie jeszcze większy upał. Szczegóły już za chwilkę, zostańcie z nami.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
4: Mega

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Po reklamie.
6: Powolutku zbliża się siódma, staje nowy dzień z Radiem Z. To wtorek, 4 sierpnia. Na wiadomości zapraszają Paula Michalik i Rafał Piech.
7: Piekarnik nad Polską otwarty dziś miejscami prawie 40 stopni.
8: Zamiast syreny alarmowej telefon do przełożonego. Wnioski po incydencie z rakietą.
7: Rejsy ze Szczecina do Niemiec wakacyjnym hitem. Bilety znikają w mgnieniu oka.
6: 7.
7: Wracają piekielne upały. Miejscami temperatura może dojść nawet do 40 stopni.
8: Ukrop z nieba będzie lać się praktycznie w całej Polsce. IMGW wydaje ostrzeżenia najwyższego, trzeciego stopnia, m.in. na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.
7: Na gorąco pogodowe wiadomości zbiera reporter Radia Z Michał Dzieneński.
9: Tak jest.
7: Długo potrwają te afrykańskie upały?
9: Do czwartku włącznie. Kumulacja upału jutro. Do tego możliwe burze dziś najcieplej, czyli czerwone alerty trzeciego stopnia w takim pasie od Siemiatycz po Opole i potem przez całą Małopolskę w kierunku Bieszczad, czyli Podkarpacie. Jutro upał leje się już po całym kraju. Bardzo proszę, jeśli nie musicie, nie wychodźcie z domu czy pracy w godzinach 11-17, butelka wody przy sobie obowiązkowa, a na powietrzu czapka na głowę.
10: Ma pan więcej włosów ode mnie, ale mimo to proszę założyć czapkę.
11: Ma pan rację, ja się przyznaję, że popełniłem teraz błąd. Biorę z pana przykład, jak kogokolwiek spotkam bez czapki, to powiem, że Radio Z poleca, ja też polecam.
9: Polecamy, polecamy. Chłodniej ma zrobić się w weekend, chłodniej, czyli takie polskie lato, 25 stopni.
7: Synoptycy nie wykluczają, że do końca wakacji czekają nas kolejne fale ekstremalnych upałów.
8: Tymczasem polska energetyka ma być gotowa na ten żar lejący się z nieba.
7: Scenariusz węgierski nam nie grozi, uspokaja minister energii Miłosz Motyka. Tam z powodu niskiego stanu wody w Dunaju konieczne było ograniczenie mocy elektrowni.
12: No, rozmawiamy o tym z grupami energetycznymi. Taki scenariusz nam nie grozi, ale to nie jest tak, że ta sytuacja jest zero-jedynkowa. Ona budzi oczywiście różne zagrożenia. Czy to są oczywiście kwestie związane z kwestią przeciążenia sieci, pewnie lokalnym, punktowym.
8: Minister podkreśla, że mamy zapasy energii i jesteśmy gotowi na jej eksport na Węgry.
7: Nie wszystko w systemie alarmowym zadziałało tak, jak powinno, przyznaje wojewoda lubelski po upadku rosyjskiej rakiety w Tarnawie Kolonii.
8: Teraz zapowiada wyciągnięcie wniosków i wprowadzenie zmian w ostrzeganiu mieszkańców. Co jest w planach, wie reporter Radia Z Tomasz Kubat.
13: Syren alarmowych ma być więcej, a wszystkie mają być docelowo uruchamiane zdalnie. Jak się bowiem okazało, najsłabszym punktem, który wydłuża czas reakcji, jest czynnik ludzki. Z 17 powiatów na Lubelszczyźnie, w których syreny alarmowe powinny zostać błyskawicznie włączone, stało się tak tylko w 7. Innych albo zrobiono to z opóźnieniem, albo wcale. Między innymi dlatego, że niektórzy kierownicy powiatowych centrów zarządzania kryzysowego, zanim włączą alarm, próbują dodzwonić się do starostów, by potwierdzić swoje działania, a to wydłuża cały proces.
8: Na dziś wojewoda zwołał spotkanie ze starostami w tej sprawie.
7: Grozi mu dożywocie. 18-letni nożownik z Wrocławia usłyszał zarzuty. Teraz sąd zdecyduje, czy trafi tymczasowo do aresztu.
8: Prokuratura zarzuca obywatelowi Ukrainy usiłowanie zabójstwa 30-letniej kobiety. O szczegółach reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
14: Mężczyzna nie przyznaje się do winy i odmawia składania wyjaśnień. Służby informują, że wciąż nieznany jest motyw jego ataku. Jednak podkreślają, że śledztwo nadal trwa.
15: Na tym śledztwo się nie kończy. Śledztwo będzie trwało dalej i będą wykonywane dalsze czynności. Dalej będzie gromadzony materiał dowodowy.
14: Mówił Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Dodaje, że pokrzywdzona złożyła już zeznania, jednak ich treść na razie pozostaje tajemnicą śledztwa. Wrocław, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
8: 18-latek zaatakował kobietę na klatce schodowej w bloku przy ulicy Gagarina we Wrocławiu. Uciekł, ale został szybko zatrzymany przez służby.
7: To prawdziwy hit tegorocznych wakacji na Pomorzu Zachodnim. Bilety na rejsy po Międzyodrzu ze Szczecina do niemieckiego Garz schodzą na pniu.
8: Chętnych jest tak dużo, że najpierw wprowadzono dodatkowe kursy w czwartki, dlatego dołożono rejsy we wtorek. korki, mówi w rozmowie z naszym reporterem Celina Wołosz z miejskiej spółki zarządzającej rejsami.
5: To pokazuje, że zainteresowanie jest naprawdę ogromne, że mieszkańcy i turyści chcą, niezależnie czy to jest weekend, czy to jest środek tygodnia, chcą pływać i teraz będą jeszcze kolejny dzień we wtorek.
16: To też się wyprzedały, czy jeszcze kilka zostało?
5: Jeszcze kilka jest, jeszcze trochę jest. Myślę, że to jest kwestia tego tygodnia. To naprawdę pokazuje, że w przyszłym roku musimy jakoś też tych rejsów zaplanować więcej.
7: Rejs w jedną stronę trwa 3 godziny. Za bilet trzeba zapłacić kilkadziesiąt złotych.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC. Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Jakie ja tu widzę piękne słonko za oknami. Dzisiaj na południu 36 stopni, no to dobrze, że wziąłem bluzę, słuchajcie. W centrum dzisiaj 34, na północy chłodniej 27, ale dzisiaj to nie jest najgorętszy dzień w tym tygodniu. Podobno czwartek będzie taki rekord, że podobno 40 stopni w cieniu. Ja czegoś takiego jeszcze na termometrze nie widziałem.
17: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC. Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: No to startujmy z tym nowym dniem. To wtorek, kochani, bardzo gorący. Cieszmy się z tego lata. Przypomnijmy sobie, że jeszcze jest taki miesiąc jak listopad.

0: normalnie polski Bruno Mars, to mrozu, nie ma miejsca jak dom. Słuchacie Radia Z 12 po 7, kochani, już w sobotę 8 sierpnia, to jest dzień parawanów z Radiem Z. Morze Zetkowych parawanów, normalnie cała plaża w czerwonych parawanach. Będziemy przede wszystkim na plaży w Pobierowie, ale też spotkacie nas w Niechorzu, w Mielnie oraz w Łebie. Żeby zdobyć czerwony zetkowy parawan plus kocyk, taki zestaw na sobotę, na dzień parawanów, trzeba było odpowiedzieć na pytanie: parawan hit czy kit?
1: Parawan na plaży to hit, ale zajmowanie miejsc o świcie to już prawdziwy sport narodowy.
0: Czyli kit. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Kto tam jeszcze z nami? Dzień dobry.
2: Ja uważam, że troszeczkę kit, ale ten kit się tak bardzo kojarzy z Polską, a ja uwielbiam, kiedy dane państwa mają jakieś tradycje, no a u nas taką tradycją jest właśnie posiadanie parawanu nad morzem. Więc kit, ale również hit.
0: Czyli kit, ale hit, ale hit, ale kit. To jednocześnie, słuchajcie, jedno i drugie. Wysyłamy czerwony, zetkowy parawan plus kocyk Radia Z i widzimy się w sobotę na dniu parawanów z Radiem Z Pobierowo. Pamiętajcie, Niechorze, Mielno i Łeba, 13 po 7.

A to taki trochę Mr. Lovalova, szagi sprzed lat. Daddy Yankee, Snow, Con Calma, 19 po 7, wakacyjne Radio Z. Kochani, teraz wiadomości z kraju, bo prezydent Karol Nawrocki ułaskawił wczoraj 3 osoby, w tym lidera kibiców Legii Warszawa Piotra Starucha Staruchowicza. Został ułaskawiony Piotr Staruchowicz i jest zadowolony. On w przeszłości odpowiadał m.in. za bójki z rozbojem, napaść na piłkarza Legii oraz dostawał kilkukrotne zakazy stadionowe. No, fajny kolega. Chociaż z drugiej strony są plusy, bo jak tak często mówią w mediach o staruchu, że staruch to i staruch tamto, to człowiek od razu czuje się młodziej.

0: A, to my doskonale z bratą Lubecką pamiętamy ten rok 92, słuchajcie.
1: No ja nie wiem, czy doskonale pamiętam, ale faktycznie uświadomi to, że naprawdę już ta metryka jest nieubłagana.
0: Czekaj, 95, tak? Tu wydawca podpowiada. No to jest trochę lepiej, to jednak nie taki
1: no proszę cię, trzy lata w te czy w te. No.
0: Beata Lubecka, słuchaj.
1: Dzień dobry.
0: Mam dla ciebie test, bo dzisiaj w gazecie kolorowej w fakcie jest były prezydent Andrzej Duda, który jeździ swoim Porsche, proszę bardzo. I taki szybki test. Stoisz na, łapiesz stopa nad morzem.
1: Tak, i co?
0: I podjeżdża pan prezydent Andrzej Duda Porsche. I wsiadasz czy nie wsiadasz?
1: Nie.
0: Dlaczego?
1: Nie, bo ja po prostu, no, to jest samochód niewygodny, moim zdaniem, no. Więc tak specjalnie mnie to nie kręci, no.
0: No to przykro nam, panie prezydencie. A dzisiaj gościem będzie też doskonały kierowca, Beata Szydło.
1: Naprawdę, jest takim doskonałym kierowcą. To ja tego nie wiedziałam, kierowczynią. Nie miałam dlatego pojęcia. Szczerze mówiąc, no nigdy nie widziałam jej za kółkiem. No jakieś zdjęcia czy coś, absolutnie nic. No to zaskoczyłeś mnie. Mm-hmm. Tak, ale rzeczywiście będzie gościnią czy też gościem, jakby kto wolał.
0: 8:02, tak, europosłanka tak. PiS, była premier. Zobaczymy, czy
1: ale wiceprezeska PiSu też.
0: No właśnie, ale taka odsunięta trochę na boczny
1: trochę
0: tor,
1: tak, trochę
0: może
1: tak.
0: Dołączyć do pana Morawieckiego.
1: No nie sympatyzowała raczej z Mateuszem Morawieckim. Myślę, że miała wielki żal o to, że został premierem, a ona już nie była. Wiesz, także to była taka zadra, no. Chociaż ostatnimi czasy jakieś tam nastąpiło połączenie, czy też ocieplenie relacji, no w związku z tym właśnie, że pozycja pani premier, byłej premier w partii, no tak jak zauważyłeś, no.
0: Nie jest to pierwsza
1: błyskotliwa.
0: Nie jest to pierwsza szorstka przyjaźń w polskiej polityce. 8:02. Beata Szydło i Beata Lubecka, zapraszamy.
1: Beata Kontrawiata. Thank you.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
5: Wygrałem.
4: Słucham?
5: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
4: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
6: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care spółka z siedzibą we Wrocławiu.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Barbara, w Media Expert nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
7: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
8: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
7: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
8: I jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 lat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
7: A super!
3: W Media Expert przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
0: Punktualnie 7:30 jest wtorek, 4 sierpnia. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Rafał Piech.
10: Europejska Narada po afrykańskim kryzysie. Dziś spotkanie online ministrów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości państw Unii w sprawie tego, co wydarzyło się w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce.
11: Polska przedstawi swoje doświadczenia z granicy z Białorusią, z których może skorzystać Hiszpania, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
12: Wiele zostało przez te ostatnie 3 lata zrobione tak, żeby uszczelnić wschodnią granicę Polski. W efekcie rzeczywiście mamy 0 nielegalnych przekroczeń w pierwszym półroczu tego roku. Jest to ogromny sukces. Ogromne również pieniądze zostały zainwestowane we wschodnią granicę.
11: A poszły m.in. na stworzenie całego systemu umocnień czy barierę elektroniczną i antydronową.
10: Szef dyplomacji Litwy zabiera głos po incydencie z rosyjską rakietą w Polsce. Kęstutis Budrys nawołuje NATO, by zachowało spokój i odpowiedziało wzmocnieniem obecności wojskowej na wschodniej flance. Zdaniem ministra powinno też być przyjęte bardziej stanowcze stanowisko polityczne.
11: Budrys przypomina wcześniejsze operacje NATO Eastern Sentry i Baltic Sentry. Pokazały, że zwiększenie obecności wojskowej w regionie przyniosło wymierne efekty. Rosja uznała to za niekorzystne dla siebie i zaczęła zachowywać większą ostrożność. Ustały incydenty wymierzone w Polskę, a także przypadki uszkadzania infrastruktury na Morzu Bałtyckim, podkreśla szef litewskiej dyplomacji.
10: Ukraińskie uderzenie w przedmieścia Moskwy. 5 osób nie żyje, 6 jest rannych po ataku dronów na strefę przemysłową dzielnicy Czechowa.
11: Gubernator obwodu moskiewskiego informuje, że wybuchło kilka pożarów, największy w jednej z tamtejszych hurtowni. Dziennik The Guardian podkreśla, że ataki na rosyjską infrastrukturę e-commerce to nowy etap ukraińskiej kampanii uderzeń dalekiego zasięgu.
10: Marilyn Monroe na polu pod Weroną na północy Włoch. Gigantyczny portret ikony kina, wykonany traktorem z pługiem i broną, powstał z okazji przypadającej w tym roku 100. rocznicy urodzin aktorki. Stworzył go artysta Dario Gambarin, specjalista w dziedzinie land art, czyli w tworzeniu dzieł bezpośrednio w krajobrazie z wykorzystaniem naturalnych materiałów, jak ziemia, kamienie czy piasek.
11: Włoska Marilyn powstała na powierzchni 27 tysięcy metrów kwadratowych. Koniecznie zobaczcie, jaki niezwykły kolor mają jej oczy, utworzone z folii ułożonej na ziemi. Zdjęcia mamy dla Was na radioz.pl.
10: Ale najpierw posłuchajcie wiadomości sportowych. Zaprasza Mateusz Ligenza.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Sponsorem programu jest Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
14: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
15: UEFA ukarała Lecha i Górnika. Wysokie grzywny i zamknięte trybuny. Po ostatnich meczach w eliminacjach Ligi Mistrzów kolejusz musi zapłacić 65 tysięcy euro. Dodatkowo podczas domowego spotkania z KS Krasnik w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy zamknięta będzie druga trybuna, czyli popularny kocioł. UEFA zawiesiła także na jedno spotkanie trenera Lecha Nilsa Frederiksena. Powodem opóźnienie rozpoczęcia starcia z Orchus. Górnik ma zapłacić 68 tysięcy euro. Głównie za użycie środków pirotechnicznych w trakcie rewanżu z Fenerbahce. W efekcie kibice nie będą mogli zasiąść na trybunie południowej w rywalizacji z Ferencvaroszem. Komplet punktów dla portowców. Pogoń Szczecin wygrała na wyjeździe z Krakowią 2-0 na zakończenie drugiej kolejki Ekstraklasy. Bramki dla Pogoni zdobyli Borges i Mukairu. I jeszcze tenis. Iga Świątek szykuje się do występu w Toronto. W drugiej rundzie jej przeciwniczką będzie dużo niżej notowana Czeszka Sara Bejlek. Mam za sobą świetny czas w Warszawie. Mocno przygotowywałam się do sezonu na twardych kortach. Mówiła Świątek, która wystąpi w imprezie w Toronto po 4-letniej przerwie.
13: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
14: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: Pamiętajcie o piciu wody niegazowanej, dzisiaj szczególnie na południu, bo u Was 36 stopni w cieniu, w centrum 34 kreski powyżej zera, na północy ciut chłodniej około 30, w Trójmieście 27, tak samo koło brzeg i po południu burzowo i deszczowo od zachodu i ewentualnie pokropi jeszcze na Mazurach i na Suwalszczyźnie. Jutro jeszcze większy upał. Radio Z
16: i już. Sponsorem audycji jest właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator Festiwalu Białczańskiego.
0: Wakacyjny dzień dobry bardzo, za 25/8 słuchacie Radia Z i dobrze Wam tak.

0: Uwaga dziewczyny, mam newsa w Radiu Z. Cristiano Ronaldo się żeni. A światowa prasa plotkuje, że w sobotę powie tak swojej narzeczonej Georginie Rodriguez, a ślub odbędzie się na Maderze, skąd Ronaldo pochodzi, tam nawet jest jego pomnik. No i to wiecie jak wyglądają przygotowania do ślubu. No najważniejszy jest makijaż i fryzura. Makijaż i fryzura to najważniejsze sprawy i tutaj będzie wszystko trwało dwa razy dłużej, no bo jeszcze pan młody.
1: Sponsorem audycji był właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festynu białczańskiego.
2: Reklama.
3: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Telewizor TCL, 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
2: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
9: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
8: Powrót do szkoły. Kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
9: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
8: Powrót do szkoły. Teddy.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
1: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Tego lata w Radiu Z niemożliwe staje się możliwe.
5: Czyli wszystko jest możliwe.
6: Wakacyjna żądza pieniądza.
4: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z. Wyślij SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT i wejdź do gry o 500 000 zł.
7: Wow, super.
8: Doczekałam się, dziękuję serdecznie.
4: Ty też możesz wygrać.
9: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
10: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.

Z. Za 7-8 wakacje w pełni, kochani, były premier Mateusz Morawiecki idzie jak burza. Po słynnym politycznym grillu zapowiada wielki marsz, jak napisał na Tinderze, przepraszam, na X-ie. To będzie marsz przez Polskę po prawdę, nadzieję i przyszłe zwycięstwo. I teraz uwaga, zwolennicy Rozwój Plus mówią, że to będzie marsz weselny. A przeciwnicy żartują, że to bardziej będzie marsz pogrzebowy. Krótko mówiąc, będzie to marsz, czy marsz mi stąd? I marsz do łóżka, i marsz mi do klasy.

0: zostajecie z Radiem Z. Wakacyjna rządza pieniądza. Przepraszam, a pan tu co?
1: Ura, wygraj w Radiu Z. Też możecie wygrać.
0: A tak, to był nasz słuchacz Krzysztof z Gliwic, który wygrał już swoje pieniądzory. Kochani, teraz wy wyślijcie SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69. Włączamy, uwaga, super ekstra bonus 10 tysięcy razy mnożę każdego SMS-a przez najbliższe 3 minuty i 40 sekund do godziny 8. Hasło Radio Z pod 7353. Dzisiaj w grze nawet 500 000 złotych. Radio Z pod 7353.
2: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
3: Piekielne upały na to skwierały ludziom, już turyści narzekali. Mówili, jejku, już nie możemy wytrzymać.
4: Jutro ma być cieplej, później znowu.
5: W sobotę deszcz padał.
3: No ale ogólnie no ciężko, też chcemy, żeby ludzie byli zadowoleni.
2: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
6: Maciej Bąk, Radio Z.
7: Mateusz Kasiak, Radio Z.
8: Tomasz Kubat, Radio Z.
2: Słuchaj już za chwilę.
9: Reklama.
10: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
11: To Lego Pikachu!
10: Nie.
11: Ha? Jak to?
10: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
12: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
13: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny, tak się marzy gravel.
12: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie Ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
14: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
15: Marian, okazja jest.
16: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
15: Ale to mega okazja w Media Expert.
16: A nie, no to już wróciłem.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. W Media Expert.
18: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
19: Barbara, łatwa kasa?
15: Marian, zawsze.
19: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
15: Sprytnie.
19: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
20: masz. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
21: Skąd ta piana, kochanie?
20: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
9: Po reklamie.
0: To już prawie ósma, jest wtorek, 4 sierpnia. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Rafał Piech.
22: Rozgrzane do czerwoności południe Polski, prawie cały kraj w alertach.
23: W październiku nowa partia, jasna deklaracja Mateusza Morawieckiego.
22: A gościem Radia Z była premier Beata Szydło.
0: Ósma.
22: Skwar, a potem gwałtowne burze. Prawie cała Polska z alertami drugiego i trzeciego stopnia przed upałem.
23: Czerwone ostrzeżenia m.in. na Podkarpaciu. W Rzeszowie i Krośnie już teraz prawie 25 stopni.
22: Pogodowe mapy przejrzał reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek. Mateusz, co dokładnie nas czeka?
24: Kulminacja wysokich temperatur będzie najprawdopodobniej jutro. Wtedy termometry mogą pokazać nawet 38 stopni, mówi synaptyk IMGW Agnieszka Prasek.
25: W części aktualnych prognoz oraz modeli numerycznych nie można wykluczyć, że temperatura miejscami zbliży się do 40 stopni.
24: Fala upał. UV utrzyma się do końca tygodnia. Dopiero w weekend temperatura spadnie do 25-27 stopni. Wcześniej pojawią się jednak intensywne burze, lokalnie z możliwymi opadami gradu i porywistym wiatrem. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
22: Ostrzeżenia najwyższego trzeciego stopnia rozlane na całym południu w pasie od Legnicy przez Łódź, Warszawę aż po Bieszczady.
23: Bez alertów jedynie północ Polski.
22: To już pewne. Do 15 października Rozwój Plus będzie partią, deklaruje Mateusz Morawiecki. Były premier mówił o tym w podcaście naszego redakcyjnego kolegi Rymanowski Live.
23: Z nami reporter Radia Z Michał Dzieneński. Michała, co zrobi PiS, kiedy w końcu wykluczy Morawieckiego i kilkudziesięciu członków Stowarzyszenia Rozwój Plus?
1: To już tylko formalność słychać w szeregach PiSu. Rzecznik dyscypliny Karol Karski mówi, że członkostwo 40 zbuntowanych osób w Prawie i Sprawiedliwości w tym momencie jest martwe. Tymczasem wiceprezes Stowarzyszenia Rozwój Plus Marcin Choroła mówi Radiu Z, ruszamy w Polskę. I zapraszamy do nas koleżanki i kolegów z PiSu.
3: Każdy jest zaproszony, nikogo nie rozliczamy, nie każemy podpisać jakiś lojalek, więc zapraszam i panią premier Beatę Szydło i wielu innych zacnych ludzi w Polsce, którym leży na sercu dobro naszego kraju.
1: Wstępnie data ogłoszenia powstania nowej partii Mateusza Morawieckiego to właśnie 15 października, w rocznicę wyborów parlamentarnych 3 lata temu.
22: Już teraz komentarz w tej sprawie od gościa Radia Z. Beata Lubecka.
4: Dzień dobry, a ze mną też jest Beata. Beata Szydło, europosłanka, była premier i wiceprezeska Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Na początku krótkie pytanie i poproszę o krótką odpowiedź, tak czy nie. Czy możliwe jest ponowne zjednoczenie PiSu i Morawieckiego, tak czy nie?
5: Tak.
4: O, jaka odpowiedź, to tak krótko. Krótko i na temat. Oczywiście jest sonda na naszej stronie, na radio.z.pl, więc czekamy na wasze opinie. Jestem ciekawa, co uważają na ten temat nasi słuchacze. Zachęcam do głosowania. A może zapisze się pani do nowej partii, czy też do Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, które docelowo ma zostać partią nową, jak słyszeliśmy w wiadomościach Radia Z, i było zaproszenie od posła Horały. To może się pani zapisze.
5: Ja jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości i taką decyzję podjęłam wiele, wiele lat temu, wstępując do ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego w 2005 roku. Po raz pierwszy zostałam parlamentarzystą Prawa i Sprawiedliwości i tu nic się nie zmieniło. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o współpracę z kolegami, którzy w tej chwili działają, chcą działać w Rozwoju Plus, teraz w stowarzyszeniu, a rozumiem z wypowiedzi, które się pojawiają, że ma być to partia, wiemy wszyscy, i my w Prawie i Sprawiedliwości, i oni, że w pewnym momencie trzeba po prostu usiąść do stołu i zacząć rozmawiać o współpracy, bo po prostu jeżeli naszym celem, a uważam, że tak jest zarówno jeżeli chodzi o kolegów, którzy zdecydowali się w tej chwili pójść na swoje, mówiąc kolokwialnie, i tych, którzy zostali w Prawie i Sprawiedliwości, naszym celem jest odsunięcie od władzy Tuska. Nie zrobimy tego podzielenia, więc sądzę, że te emocje, które w tej chwili są, nie ukrywam, spore wśród różnych grup naszych kolegów, opadną i dojdzie do porozumienia.
4: Ale to znaczy, że na czym miałoby to porozumienie polegać? Że co, że wystartujecie wspólnie w wyborach z jednej listy w ramach komitetu koalicyjnego?
5: Trudno w tej chwili przesądzać, jak będą toczyły się wypadki, bo to jest autonomiczna oczywiście decyzja moich kolegów, którzy działają w Rozwoju Plus, ale ja wierzę w to, że nawet jeżeli wystartują z osobnej listy, a być może, że to będzie wspólna lista, to będziemy dalej później rozmawiać o współpracy i o możliwości stworzenia wspólnego rządu. No, dzisiaj oczywiście to jest taki moment, kiedy są duże emocje, kiedy są dyskusje, ludzie się zastanawiają, co zrobić. Trzeba zachować spokój, trzeba rozmawiać. Ja powtarzam od paru dni wszędzie, gdzie mam okazję, i mówię to również moim kolegom, żeby pamiętać, żeby nie przekroczyć granicy i nie powiedzieć jednego słowa za dużo, bo potem jest trudno się dogadywać. A naszym wrogiem, naszym przeciwnikiem jest Tusk. W tej chwili mamy w Polsce bardzo trudną sytuację. Rząd jest po prostu zły i fatalny i naszą odpowiedzialnością jest odsunąć go od władzy.
4: A kim jest teraz dla pani były premier Morawiecki? Zdrajcą?
5: Ja nie postrzegam moich kolegów, którzy zdecydowali się założyć stowarzyszenie, jako osoby, które zdradziły poglądy, czy zdradziły nasze założenia, te, które są fundamentem Prawa i Sprawiedliwości. No, wielu z nich bardzo, bardzo długo pracowało w Prawie i Sprawiedliwości. Są członkami od dawna. Z jakichś powodów zdecydowano się podjąć decyzję, żeby założyć swoją grupę. I to jest ich wybór. Natomiast mam nadzieję, tak jak wspomniałam wcześniej, że koniec końców będzie to współpraca i będą rozmowy. Przecież wśród tych, którzy są dzisiaj w Stowarzyszeniu Plus i jest wielu naszych kolegów, przyjaciół, znamy się od wielu lat. No, Mateusz Morawiecki był wicepremierem w moim rządzie, ja byłam wicepremierem w rządzie Mateusza. Myślę, że tutaj przede wszystkim trzeba w tej chwili zachować naprawdę spokój i zobaczymy, w którym kierunku to się będzie rozwijało.
4: No, ale nie jest tajemnicą, że chyba raczej ze sobą nie sympatyzowaliście, ale...
5: Źli ludzie tak mówili.
4: Źli ludzie? Tak? No, ale no, chyba nie to miała pani żal, że pozbawiono panią stanowiska pani premier.
5: To już jest historia, naprawdę.
4: No wiem, to jest historia. Rozumiem, że teraz pani zalecałaby raczej powściągliwość daleko idącą i rozumiem, że nie wyklucza pani wspólnego startu z jednej listy, tak?
5: To znaczy powściągliwość, tak jak powiedziałam, jedno słowo za dużo i zaczynają się niepotrzebne, jeszcze bardziej pogłębione konflikty. I sądzę, że teraz rzeczywiście trzeba przede wszystkim takiej rozsądku zdrowego po obydwu stronach, naprawdę.
4: No jaki jest status teraz Morawieckiego i jego publiczników? Oni są w partii czy nie są? Przecież no nie zostali wyrzuceni.
5: To już rozstrzyga rzecznik dyscypliny Karol Karski.
4: Ale czemu ich nie wyrzucicie? No bo to jest właściwie takie, no nie wiem, granie na czas, o co chodzi?
5: Taka była podjęta decyzja przez Komitet Polityczny. Uzasadnieniem podstawowym były po prostu przepisy statutowe i taka została podjęta decyzja. Karol Karski wczoraj chyba słyszał gdzieś jego wypowiedzi. Wiem, że te postępowania prowadzi.
4: No dziwna sytuacja. Będzie nowa partia.
5: Pani redaktor, no, jeżeli ktoś nie chce być w Prawie...
4: Czyli rozumiem, że chcecie stworzyć takie wrażenie, że to jednak Morawiecki, że tak powiem, zdradził, wyszedł
5: nie,
4: z partii.
5: To chodzi przede wszystkim o kwestie statutowe, tak jak powiedziałam, żeby potem ktoś nie miał pretensji i nie zarzucił, że został wyrzucony bezpodstawnie z Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast zawsze każdy członek każdego ugrupowania ma prawo złożyć rezygnację, więc tu też jest taka możliwość.
4: No jak nie złożą, to co wtedy?
5: No to wtedy są członkami.
4: Aha, czyli rozumiem, że mają swój klub i są członkami jednocześnie Prawa i Sprawiedliwości. No.
5: To wyjaśnia rzecznik dyscypliny.
4: No, a kto tę lojalkę wymyślił, to świadczenie? Jacek
5: nie
4: Sasin?
5: Mam pojęcia.
4: No, media donoszą właśnie, że Jacek Sasin to ma być teraz takim no, głównym intrygantem w Prawie i Sprawiedliwości, że omotał prezesa.
5: Nie mam pojęcia, kto wymyślił takie oświadczenie, natomiast wydaje mi się, że w tej chwili jest zbyt dużo emocji po dwóch stronach Prawie i Sprawiedliwości. Tych kolegów, którzy są w jednej grupie i tych kolegów, którzy są w drugiej grupie i jest bardzo duża grupa polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy tak jak ja, przypomina sobie różnego rodzaju problemy i rozłamy. Jestem już wystarczająco długo w Prawie i Sprawiedliwości, tak, żeby wspominać, żeby mieć w pamięci rozłamy, które przeżywaliśmy i jedno wiem na pewno. Kiedy się w Prawo i Sprawiedliwość dzieliło i kłóciło, to było w opozycji i nigdy nam to na dobre nie wychodziło. A kiedy potrafiliśmy się w 2015 roku zjednoczyć, Jarosław Kaczyński doprowadził do tego, że wszyscy zaczęli w jedną stronę iść i pracować, to wygraliśmy wybory. I myślę, że historia jest nauką życia, trzeba z niej wyciągać lekcje.
4: No ale wiemy, że będzie nowa partia, są zapowiedzi, że 15 października ona powstanie. Nie wiem, czy będzie nazwała Rozwój Plus, czy jakoś inaczej, a na ile to będzie konkurencja dla Prawa i Sprawiedliwości w wyborach?
5: Na razie wiemy tyle, że jest stowarzyszenie. Wiemy z wypowiedzi kolegów, którzy działają w stowarzyszeniu, że chcą, żeby ta działalność przekształciła się w nową partię, ale jakie są założenia tej partii, jakie będą programy, jeszcze tego nie wiemy, zobaczymy. Myślę, że to jest kolejny podmiot, jeżeli on rzeczywiście przekształci się w partię. Dzisiaj jest dopiero sierpień, a do października jeszcze trochę czasu, więc różne rzeczy po drodze mogą się wydarzyć, więc będzie to kolejna pewnie partia konserwatywna, która będzie stawiała sobie za cel zagospodarowanie tej części elektoratu. Jeszcze raz bym chciała podkreślić, że najważniejsze jest to, żeby po prostu później móc ze sobą współpracować. Niedobrze, że się prawica dzieli, niedobrze, że jest tyle ugrupowań, bo to, jak widać, powoduje tylko i wyłącznie rozdrobnienie i niestety nie przynosi pozytywnych efektów. No ale to naprawdę jest dopiero początek jakiejś drogi, więc zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie.
4: No, Mateusz Morawiecki udzielił wywiadu, o czym wspominaliśmy w Wiadomościach Radia Z w programie Rymanowski Light, Bogdana... Live Bogdana Rymanowskiego i tam oskarżył swoich politycznych przeciwników o próbę przejęcia Prawa i Sprawiedliwości. Powiedział tak, w jakimś sensie można powiedzieć, że jest to ukartowana strategia wypchnięcia prezesa, ponieważ na koniec przyjdą po jego głowę, teraz wypchnęli mnie. I chodzi o to, że ci ludzie grają na porażkę partii i wtedy no, prezes Kaczyński będzie zmuszony do tego, żeby odejść.
5: Panie redaktorze, ja nie będę komentować w tej chwili różnych wypowiedzi moich kolegów, czy to z jednej, czy z drugiej strony, którzy no, pewnie w emocjach mówią różne rzeczy, bo to jest między nimi.
4: Jeżeli Mateusz mają Morawiecki w emocjach?
5: Mają do siebie uwagi, jeżeli mają jakieś zastrzeżenia, to powinni usiąść w sobie i porozmawiać na ten temat, więc ja na pewno nie będę wchodzić w tego typu dyskusji.
4: No ale że Ryszard Terlecki opuścił prezesa? To taki wierny druh?
5: Ale Ryszard Terlecki ostatnio też czytałam jego wypowiedzi, powiedział, że wierzy w to, że na końcu i tak się zejdziemy, bo jesteśmy na siebie skazani. Mniej więcej, nie cytuję dokładnie Ryszard, żeby się nie obraził, ale taki mniej więcej był sens jego wypowiedzi.
4: No ale według Morawieckiego to właśnie jest Sasin jest największym intrygantem.
5: To proszę Mateusza pytać.
4: No dobrze, to jeszcze ciąg dalszy tej dyskusji w części internetowej, ale na koniec części radiowej. Czy możliwe jest ponowne zjednoczenie PiS-u i Mateusza Morawieckiego? Tak odpowiedziało 37%? Nie, 63%. I o komentarz poproszę w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, na platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka i Beata Szydła zapraszają serdecznie.
22: Tak to możliwe, tak o ponownym zjednoczeniu PiS-u mówi w Radiu Z Beata Szydło.
23: Jeśli chodzi o współpracę z kolegami z Rozwój Plus, trzeba w pewnym momencie usiąść do stołu. Wierzę, że nawet jeśli wystartują z osobnej listy, to później będą rozmowy o stworzeniu wspólnego rządu, przyznaje była premier.
22: Ja jestem członkiem PiS, taką deklarację podjęłam w 2005 roku, wstępując do partii, zostałam parlamentarzystką. Tu nic się nie zmieniło, deklaruje Beata Szydło.
23: Tę rozmowę możecie oglądać dalej w internetowych kanałach Radia Z.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: A teraz prognoza pogody w wykonaniu Piotra Frączewskiego. Panie Piotrze, bardzo proszę.
6: Uff, jak gorąco. Puff, jak gorąco.
0: Dziękuję.
7: Radio Z i już.
8: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: O właśnie, jeżeli nie macie pomysłu na te wakacje...
1: Wakacyjne bingo w Radiu Z.
0: To już służymy pomocą. Właściwie w tym tygodniu robi to Hubert Radzikowski, 19:08. Hubert, coś ty taki rozmarzony.
2: Dzień dobry, ja z niezwykłym rozczuleniem wspominam to, co działo się wczoraj w wakacyjnym bingo z Radiem Z. No bo czy może być inaczej, kiedy zaczyna się dzień od bajkowych okoliczności? Pałac w Nieborowie, to tam właśnie powstawały sceny do ekranizacji Akademii Pana Kleksa. No i tego Kleksa do dzisiaj szuka wiele, wiele osób.
3: Pamiętają i nieraz z rozczuleniem przychodzą te osoby, które pamiętają właśnie tą starszą wersję i z przyjemnością tutaj przebywają, szukają Pana Kleksa, przyprowadzając własne dzieci.
2: Z Nieborowa przenieśliśmy się do Zgierza. Tam wiadomo, strażacka wieża, chociaż nie wiadomo, bo czy to w Zgierzu, czy w Łodzi kłócą się oba miasta o to? Więc odpuściliśmy poszukiwanie prawdy i udaliśmy się do wyjątkowego miejsca. Łódzkie Orientarium.
4: Zawsze przychodzę, jak przyjeżdżają do mnie wnuczęta.
2: No dobrze, to co wam się najbardziej podoba w Orientarium?
5: Mi się podobają rekiny.
2: No wiadomo, rekiny, no, robią wrażenie. Dzisiaj natomiast zrobi wrażenie temperatura i ona będzie z dnia na dzień rosnąć. Dlatego zabieramy was z roboty, rzucajcie wszystko i ruszajcie z nami. Z wakacyjnym bingo z Radiem Z jedziemy nad Zalew Porajski. Trochę się popluskać, a co tam. Startujemy.

0: Bilet, bilet, a teraz o imprezie, na którą bilet jest niepotrzebny. Słuchajcie, dzień parawanów z Radiem Z zbliża się wielkimi krokami. To już ta sobota, plaża w Pobierowie, ale też będziemy w Niechorzu, w Mielnie i w Łebie. I dzisiaj bardzo ważne pytanie o poranku. Parawan hit czy kit?
1: Uważam, że parawan to hit, bo to polska wersja apartamentu z widokiem na morze. Pozdrawiam.
0: No proszę, dziękuję bardzo. Także dzień parawanów z Radiem Z. Szykujemy się. Ta najbliższa sobota, 8 sierpnia, wbijcie sobie w kalendarze, kochani, i parawany czerwone wygrywacie w tym tygodniu przez cały tydzień w Radiu Z. Bądźcie czujni.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: To nie jest pora.
2: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
4: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie kilogram tylko 6,99, a od wtorku szynka bez kości kilogram 8,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
11: Coraz bliżej 8.30, wtorek, 4 sierpnia. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Rafał Piech.
12: Nowa partia Mateusza Morawieckiego bez Beaty Szydło.
13: Była premier zapowiada w Radiu Z, że nie dołączy do tego ugrupowania, ale nie wyklucza z nim współpracy. W końcu trzeba usiąść do stołu i zacząć rozmawiać, przyznaje Szydło w rozmowie z Beatą Lubecką.
14: Policyjnego? Trudno w tej chwili przesądzać, jak będą toczyły się wypadki, bo to jest autonomiczna oczywiście decyzja moich kolegów, którzy działają w Rozwoju Plus, ale ja wierzę w to, że nawet jeżeli wystartują z osobnej listy, a być może, że to będzie wspólna lista, to będziemy dalej później rozmawiać o współpracy i o możliwości stworzenia wspólnego rządu.
13: Celem jest odsunięcie Donalda Tuska od władzy, a nie zrobimy tego podzieleni, dodaje były premier.
12: Szykujmy się na drożyznę na targowiskach. Szczególnie ceny owoców mogą wkrótce mocno wzrosnąć. Rolnicy zmagają się ze słabszymi zbiorami i trudną sytuacją na rynku, co może przełożyć się na nasze portfele.
13: Zbiory owoców mogą być nawet niższe o nawet 1/5 w porównaniu do zeszłego roku, szacuje pan Marceli, producent z okolic Grójca.
15: Nie dojrzewają w taki sposób, jak powinny, czyli powoli, bo roślina w momencie takiego wysokiego upału to jest dla rośliny po prostu stres. Do jabłek to jeszcze mamy ponad miesiąc. Aczkolwiek takie wysokie temperatury i nasłonecznienie mogą nam też spowodować poparzenia. Jeden dzień nie jest aż tak straszny, jak tutaj mieliśmy cały tydzień takiego wygrzania i ciepłe noce do tego, więc te owoce no nie stygły.
13: Zbiorów owoców z drzew ma być w tym roku ponad 18% mniej niż w zeszłym.
12: Śmiertelne zagrożenia w wakacyjnych wodach. 13-letni chłopiec zmarł poparzony w Zatoce Tajlandzkiej przez tak zwaną osę morską, czyli jadowitą kostkomeduzę. Tamtejsze władze zaostrzają środki bezpieczeństwa i ostrzegają turystów przed wchodzeniem do wody. W ostatnich latach ofiarami padali turyści m.in. z Niemiec, Francji i Izraela w rejonie wysp Koh Samui i Koh Phagan.
13: Kostkomeduzy należą do najgroźniejszych zwierząt wodnych, głównie w ciepłych wodach północnej Australii oraz Azji Południowo-Wschodniej. Ich jad może w kilka minut doprowadzić do zatrzymania akcji serca. Ratunkiem po poparzeniu jest ocet lany na ranę przez co najmniej 30 sekund.
12: Impreza za 2 lata, a zainteresowanie biletami przechodzi ludzkie pojęcie. 12 milionów ludzi zarejestrowało się, by kupić wejściówki na letnie Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles.
13: To historyczny przejaw entuzjazmu, a to dopiero początek, mówi dyrektor Generalny Komitetu Organizacyjnego. Zarejestrowane w systemie osoby pochodzą ze wszystkich amerykańskich stanów i z 200 innych państw. Jedna osoba może kupić maksymalnie 12 biletów na zawody i najwyżej 4 na ceremonię otwarcia i zamknięcia imprezy.
12: Igrzyska, przypomnijmy, w lipcu 2028 roku.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
11: Podobno dzisiaj to jeszcze nic. 36 stopni na południu, jutro nawet 40 stopni w cieniu na Podkarpaciu. Dzisiaj w centrum około 34 stopni, Skwarterz na północy, 31 w Bydgoszczy, 27 w Kołobrzegu. No i co jeszcze? Olsztyn 30. Ewentualne burze od zachodu dzisiaj po południu, a deszczyk delikatny na Mazurach i na Suwalszczyźnie.
17: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
11: A tu ona. Tęskniłem. Taylor Swift, Opalite. Słuchacie Radio Z. Stary Brat mówi do głośników do 10:00.

0: Jak na sezon ogórkowy, to się sporo dzieje. Tu Radio Z. Słuchajcie, posłowie Lewicy proponują wprowadzenie podatku katastralnego. To śmieszne słowo, nie? Podatek katastralny. Uwaga, to polega na tym, że jeżeli macie więcej niż jedno mieszkanie, to trzeba będzie zapłacić 25 razy wyższy podatek. Ale spokojnie, to nas nie dotyczy w większości. No kto w Polsce ma dwa mieszkania? Pokażcie palcem. No chyba tylko prezydent Nawrocki.
1: Należy według ksiąg wieczystych, należy do mnie. Nigdy z niego nie skorzystałem i nie mam do niego kluczy.
0: Ale jak to, panie prezydencie, pan zgubił klucze? To trzeba było nosić na szyi, jak Zełenski order Orła Białego, a nie, czekaj.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
5: To nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł. Lato

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play.
1: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Wakacyjny wtoreczek, słuchajcie, upalny dzień przed nami na zegarach za 13:09, a teraz w Radiu Z.
1: Ho na solo.
0: Czyli nasza zupełnie nowa zabawa, słuchajcie. To wszystko polega na tym, że walczycie o zestaw wakacyjny Radia Z. Napisali mi, że w środku są okulary przed słon, bidon na H2O oraz ręcznik Plus. Co tam jest w środku, to jak rozpakujecie, to mi zadzwonicie i powiecie, co to rzeczywiście jest. Zabawa polega na tym, że musicie rozpoznać, z jakiej piosenki pochodzi ta oto, słuchajcie, solóweczka gitarowa, bo to konkurs Ho na solo w Radiu Z. Proszę o tytuł i wykonawcę. Numer telefonu do mnie do studia 321 321 321. Kto pierwszy, ten lepszy.

0: już za chwilkę wiadomości Radia Z o 9, a w nich skandalicznie niski stan europejskich rzek.
1: Radio Z i już. Tego lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
2: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
3: Nie możecie trafić lepiej.
1: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
4: Reklama.
5: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.
6: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
8: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
9: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
8: Nie masz pomysłu na lato?
9: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pobierowie.
10: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
11: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
12: Polecam. Ewa Swoboda.
13: Barbara, łatwa kasa?
14: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
14: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
14: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
14: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
18: Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
19: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na Audi.pl.
4: Po reklamie.
0: Zbliża się 9. Jest wtorek, 4 sierpnia. Na wiadomości Radio Z zapraszają Paula Michalik i Rafał Piech.
20: Dla PiSu i Morawieckiego wróg jest jeden. Jest nim Tusk, przekonuje gość Radio Z. Rzeki Europy znikają w oczach. Wisła w Warszawie ma nieco ponad metr.
21: Słońce pokonane przez cień księżyca, a przed nami spektakl na niebie.
0: 9.
21: Apel o rozwagę w obozie Prawa i Sprawiedliwości. Gość Radia Z, Beata Szydło, przyznaje, że łatwo przekroczenie granic. O jedno słowo za dużo.
20: Z nami w studiu Beata Lubecka. W PiS jest dziś najpoważniejszy kryzys od czasu przegranych wyborów. Czy zdaniem twojego gościa jest szansa na zjednoczenie?
22: Tak, odpowiedź była, można powiedzieć, krótka i stanowcza ze strony byłej premier. Beata Szydło przede wszystkim ubolewa nad tym, co się dzieje na prawicy, czyli nad rozdrobnieniem ugrupowań, bo według niej nie ma z tego żadnych pozytywnych efektów. Współpraca z Morawieckim i jego ugrupowaniem, zdaniem Szydło, jest możliwa, a nawet konieczna. Była premier nie nazywa swoich kolegów zdrajcami jednak, po pierwsze dlatego, że PiS i Rozwój Plus łączą te same wartości i wspólny wróg, a jest nim Donald Tusk. Nie będzie to możliwe bez jedności obozu, mówi mój gość.
23: Naszym celem jest odsunięcie od władzy Tuska. Nie zrobimy tego podzielenia, więc sądzę, że te emocje, które w tej chwili są, nie ukrywam, spore wśród naszych kolegów, opadną i dojdzie do porozumienia.
22: Zdaniem Szydło Morawieckiej ci, którzy za nią poszli, nie zdradzili poglądów i fundamentów Prawa i Sprawiedliwości. Z jakichś powodów zdecydowano podjąć się taką, a nie inną decyzję, żeby założyć swoją grupę i to jest ich wybór, podsumowała moja rozmówczyni.
21: Od dawna nie było tak źle. W Renie i Dunaju nie ma wody. Rekordowe upały i długotrwała susza spowodowały dramatyczny spadek poziomu w rzekach w wielu regionach Europy.
20: Na Węgrzech utrudnia to chłodzenie elektrowni. W Niemczech są problemy z transportem i żeglugą.
21: W Polsce susza dotyczy już 1/3 kraju. W studiu reporter Radia Z Michał Dzieliński.
24: Przy mikrofonie.
21: Jesteś po rozmowie z ekspertami. Sprawdziłeś też na własne oczy, jak wygląda sytuacja w środkowej części Wisły. Czy też grozi nam taki kryzys jak na Węgrzech?
24: Jest źle, ale jeszcze nie tragicznie. W Polsce mamy w tej chwili ponad 60 ostrzeżeń hydrologicznych. Mówi Radiu Z hydrolog MGW Jan Szymankiewicz.
25: Sytuacja jest poważna. Nie mamy jeszcze takich doniesień o właśnie kryzysowej sytuacji. Prognozowane są opady, co prawda o charakterze burzowym. Mogą one nieco, ja bym powiedział, zahamować rozwój suszy.
24: Stan wody w Wiśle na wysokości bulwarów sprawdziłem. W Warszawie to teraz 110 cm. To niski poziom. Źle to wygląda, mówili mi mieszkańcy stolicy.
26: Kominie, żelastwo i kawałek konarów.
24: Trudna sytuacja jest z Łódzkiem, na Podkarpaciu na Sanie, a w Małopolsce, w Mszanie Dolnej, wprowadzono nocne ograniczenia w używaniu wody. Rzeka Mszanka z powodu suszy zamieniła się w mały potok.
20: Najlepsza sytuacja hydrologiczna jest na Warmii i Mazurach.
21: W Niemczech walczą nie tylko z niskim poziomem rzek. Odnotowano tam już kilkanaście przypadków zakażeń bakterią typu Vibrio.
20: Dwie osoby zmarły. Niewykluczone, że zakaziły się podczas kąpieli w Bałtyku. Co to za bakteria i czy może pojawić się na polskim wybrzeżu? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
27: Vibrio vulnificus powoduje gorączkę, nudności lub wstrząs septyczny. W Polsce, podobnie jak w większości europejskich państw, nie bada się wody pod kątem obecności tej bakterii. Służby sanitarne zalecają więc ogólną ostrożność.
28: Jeśli ktoś ma obniżoną odporność, jeśli ktoś wieloletnio choruje na cukrzycę, jeśli ktoś ma zranienia, tak na dobrą sprawę nie powinien wchodzić do wody.
27: Przestrzega Anna Kamińska z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Jakość wody można sprawdzić w internetowym serwisie kąpieliskowym. Marcin Friedrich, Radio Z.
21: Wzrost liczby infekcji w Niemczech tamtejsze służby wiążą ze wzrostem temperatury wody w Bałtyku.
20: To będzie jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk na niebie.
21: Za tydzień, w środę, będzie można obserwować zaćmienie Słońca. Gdzie będzie najlepiej widoczne? O tym już teraz nasz reporter Przemek Taranek.
29: Całkowite zaćmienie można będzie zobaczyć w Hiszpanii i na Islandii, ale w Polsce zjawisko też będzie wyglądać spektakularnie. Księżyc zasłoni tarczę Słońca w 80%, mówi dr Paweł Janowski z Wydziału Fizyki AGH.
30: To będzie działo się niestety, ale praktycznie nad horyzontem. To będzie ostatnia godzina przed zachodem Słońca. No to musimy znaleźć miejsce, w którym będziemy widzieli zachodni horyzont. Rozległe przestrzenie albo bardzo wysoko.
29: Ale uwaga, obserwacja Słońca gołym okiem może spowodować trwałe uszkodzenie siatkówki. Do tego służą specjalne okulary. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
20: Poprzednie częściowe zaćmienie Słońca w Polsce było widoczne w 2015 roku.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
31: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: No, a teraz pan Kwiczoł z Janosika powie, jaka dzisiaj będzie pogoda.
32: To ci powiem, ale ci powiem... ciepło.
0: A jutro będzie jeszcze cieplej, panie Kwiczole, bo dzisiaj 36 na południu, jutro nawet 38, w centrum dzisiaj 34. Boże, gorąco. Bydgoszcz 31, troszkę przyjemniej nad samym morzem, tam 27. Burze i deszcze od zachodu po południu.
31: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.

0: 14 po 9 słuchacie Radia Z, a teraz u nas zupełnie nowa zabawa.
1: Ho na solo.
0: A zabawa polega na tym, że rozpoznajecie, z jakiej polskiej albo zagranicznej piosenki pochodzi poszczególna solóweczka gitarowa. Dzisiaj na tapet wzięliśmy taki oto fragment. No i co, i co? Jaka to piosenka? Tytuł i wykonawca?
2: Cześć, tutaj Paulina. Ja dzwonię w sprawie tego konkursu na solo.
0: Tak.
2: Też, kurczę, zapomniałam przed chwilą, normalnie ugryzłam się. Rodzi się, to znak, tak. Kochacie ten świat, ale kurczę, nie, szyby nie podpowiadaj, szyby mi to podpowiada, ale że, bo to nie jest, budka szczera? Tak mi się wydaje, budka szczera.
0: Budka suflera? Nie, niestety to nie jest budka suflera, ale jest z nami Dominik z Poznania. Dzień dobry, Dominiku.
3: Dzień dobry, witam was serdecznie, hej.
0: O, Dominik, jaki ty masz głos. Ty masz taki głos, że jak wstajesz rano, to mówisz do siebie co?
3: Tygrysie ty.
0: Tygrysie ty, jaki ty masz radiowy głos. Słuchaj, co to za piosenka? Skąd taka solóweczka gitarowa się pojawiła u nas na antenie?
3: Słuchajcie, niech ten czas trwa, a tak prawdę mówiąc, pokolenie kombi.
0: Pokolenie kombi, sprawdźmy. Czy za chwilkę zaśpiewa Grzegorz Skawiński? Czekaj, czekaj. Bo tu jeszcze gra solóweczkę, uwaga. Tak jest, to jest pokolenie kombi. Dominik, wielkie brawa. Mamy dla ciebie zestaw wakacyjny Radia Z, okulary przeciwsłoneczne, bidon na wodę oraz ręcznik plażowy. Jak tam w Poznaniu o poranku? Już daje dyfer, że tak
3: daje.
0: Powiem? Jest lampa?
3: Daje. 24, ale będzie lepiej.
0: Będzie lepiej, a to dzisiaj jeszcze nic. Podobno największe upały rekordowe jutro i pojutrze w całej Polsce. Wszystkiego dobrego na te wakacje jeszcze.
3: Na was również, do ciebie Marku też.
0: Cześć, tygrysie.
3: Cześć, na razie, hej, hej.

0: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza.
1: Wakacyjna żądza pieniądza. W Radiu Z.
2: Ja to lubię, takie dni w wakacyjnej żądzy pieniądza, kiedy nie chodzi o drobne, chodzi o wielkie pieniądze. 500 000 zł, hasło Radio Z wyślijcie pod 7353 za 3,69 z VAT-em. Gracie podwójnie, bo po pierwsze o te 500 000, a po drugie w wielkim finale wakacji o super samochód Honda ZR-V. Pełna hybryda, 184 konie mechaniczne, mega duży bagażnik, świetny rodzinny SUV do miasta i na dłuższe trasy. I teraz uwaga, mega mnożnik tego poranka. Każdy, kto wyśle hasło Radio Z pod 7353 przez najbliższe 36,5 minuty do 10. Każdego takiego SMS-a mnożę razy 15 500, 15 500, taki bonus ekstra, czyli wysyłacie jednego SMS-a, płacicie za jednego, a mamy waszych zgłoszeń 15 500. Ludzie, zwariowałem, pieniądze rozdaję. Radio Z pod 7353.
1: Radio Z i już.
3: Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
9: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Szeroki wybór, pełny smak?
11: Tak,
12: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
0: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
1: Wakacyjna żądza pieniądza.
0: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
15: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
0: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT.
16: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
17: Barbara, w Media Expert nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
18: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
17: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
18: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
17: I jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 lat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
18: A super!
17: W Media Expert przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Po reklamie.
20: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Co numer, to wpada w ucho. To Sombr, słuchajcie. Właściwie Shane Michael Bowles ze Stanów Zjednoczonych, a jego mama ma polskie korzenie, słuchajcie. Także wiecie, on wie, co to są polskie pierogi. A każdy, kto wie, co to są polskie pierogi, to jest nasz człowiek. Nasz człowiek w Ameryce.
1: Reklama. Już teraz nowy Samsung Galaxy z serii Z w przedsprzedaży w MediaMarkt. Zyskaj łącznie nawet do 5926 zł i kupuj w 40 ratach 0%. RRSO 0%. MediaMarkt.
2: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
1: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
2: Nie masz pomysłu na lato?
1: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pobierowie.
3: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło Must Go On oraz Dzień Bez Śmiecenia.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: Kolejki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: No już się, Adel, nie chwal, że tak potrafisz śpiewać. Jak ja zjem dobrą kanapkę z pasztetem, też tak umiem. Słuchajcie, 500 000 złotych czeka w wakacyjnej rządy pieniądza i jest ekstra super bonus, bo co? Jaki tu mnożnik, panie wydawco? Ile to mnożymy te SMS-y razy teraz, bo nie widzę? Ty jesteś młodszy, masz lepsze oczy, to powiedz mi. Bo przez najbliższe 3 minuty, jak wyślecie SMS o treści Radio Z pod 7353, to każdego waszego SMS-a pomnożymy razy
1: 15,5 tysiąca.
0: 15,5 tysiąca. Jednego SMS-a wysyłacie, płacicie za jednego, a mamy ich tutaj w systemie 15,5 tysiąca. Tylko do 10. Przez najbliższe już 2,5 minuty hasło Radio Z pod 7353. 500 000 złotych czeka.

0: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na Lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Szklarskiej Porębie, na skwerze przy ulicy 1 Maja. Przebojowe lato z Radiem Z.
1: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
2: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Coraz bliżej 10 jest wtorek, 4 sierpnia. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Rafał Piech.
3: Działa ostatnia turbina, wysychający Dunaj może zatrzymać węgierską elektrownię.
4: Kaczyński nie stracił kontroli w partii. Gość Radia Z o zamieszaniu w PiS-ie.
3: Koniec z wyciąganiem laptopów i małymi buteleczkami. Lotnisko w Pyrzowicach kupi nowoczesne skanery.
2: 10.
3: Susza uderza w energetyczne serce Węgier tej nocy. Elektrownia Pokrz była i o włos od całkowitego wyłączenia.
4: Dzieje się tak, bo wysycha Dunaj i brakuje wody potrzebnej do schładzania reaktora. Na 8 turbin dziś pracuje już tylko jedna. W drodze do elektrowni jest premier Peter Modior, a z nami reporter Radia Z Marcin Friedrich. Marcinie, jak teraz wygląda tam sytuacja?
5: W nocy do decyzji o kompletnym unieruchomieniu siłowni, jak napisał premier w mediach społecznościowych, brakowało dosłownie milimetrów. Jednak nad ranem poziom wody przestał opadać, a po jakimś czasie podniósł się o 1,5 centymetra. To daje elektrowni być może dodatkowe 2-3 dni czasu, w którym ta ostatnia turbina będzie mogła pracować, a produkuje około 240 MW mocy. Jednak nadal obowiązuje apel o oszczędzanie energii. Około 500 węgierskich firm od kilku dni robi to dobrowolnie i dzięki temu system działa w miarę stabilnie. Marcin Friedrich, Radio Z.
3: Z kolei wczoraj rumuńska marynarka wojenna wysadziła na Dunaju podwodną skałę, by więcej wody dopływało także do tamtejszej elektrowni atomowej w Czarnej Wodzie.
4: Rzeki wysychają też we Francji i dziś z tego powodu wyłączono tam 3 reaktory jądrowe.
3: Wiceprezes PiS z absolutnym przekonaniem Jarosław Kaczyński nigdy nie stracił sterowności nad partią, mówi w Radiu Z Beata Szydło.
4: Mimo tych zapewnień w ugrupowaniu doszło do największego tąpnięcia w historii. Mateusz Morawiecki i 40 jego stronników założyło klub parlamentarny.
3: Łączymy się z sejmowym studiem Radia Z, gdzie jest nasza reporterka Karolina Olszewska-Merk. Dzień dobry,
6: Karolina. Dzień dobry.
3: Skoro prezes PiS wciąż jest mocnym liderem, to co w takim razie się stało, że dziś mówimy o rozłamie?
6: Zdaniem gościa Radia Z to, co zazwyczaj przy tego typu sytuacjach. Po prostu pewna grupa uznała, że nie chce być już w tej organizacji, w której jest. I to stąd takie decyzje. To jest ich wybór, mówi wprost Beata Szydło, choć wciąż ma nadzieję, że koniec końców możliwa będzie współpraca.
7: Przecież wśród tych, którzy są dzisiaj w Stowarzyszeniu Plus, jest wielu naszych kolegów, przyjaciół, znamy się od wielu lat. Myślę, że tutaj przede wszystkim trzeba w tej chwili zachować naprawdę spokój.
6: Bo jak przypomina, kiedy PiS się dzieliło i kłóciło, było w opozycji. Zjednoczone w 2015 roku wygrało natomiast wybory. Pytanie, czy tym razem taki scenariusz też się powtórzy. Z Sejmu Karolina Olszewska-Merk, Radio Z.
4: Na razie wiadomo jedno. Stowarzyszenie Rozwój Plus zamieni się w partię.
3: Nadzwyczajna narada po kryzysie w Ceucie w ubiegłym tygodniu tą hiszpańską eksklawę w Maroku zalała fala uchodźców.
4: Dlatego dziś w tej sprawie spotykają się unijni ministrowie do spraw wewnętrznych i sprawiedliwości. Z nami teraz reporter Radia Z Tomasz Kubat. Tomku, Polska też weźmie udział w tej naradzie?
8: Tak, i to aktywny, bo jak tłumaczy rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka, wiele nauczyliśmy się podczas podobnej sytuacji na granicy z Białorusią.
9: Planujemy przedstawić swoje doświadczenia i działania, które Polska podjęła, aby skutecznie chronić granice.
8: Zainwestowano spore pieniądze w systemy zabezpieczeń, zmieniono procedury azylowe i zaangażowano tysiące policjantów, żołnierzy i strażników granicznych.
9: Widzimy efekty w postaci zero przekroczeń w pierwszym półroczu tego roku.
8: Spotkanie organizuje Irlandia, która przewodniczy teraz Unii Europejskiej.
3: Narada odbędzie się online. Polskę ma reprezentować wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Duszczyk.
4: Pasażerowie przejdą w lot kontrolę w porcie w Pyrzowicach na Śląsku. Lotnisko zamówiło nowoczesne skanery na bramki bezpieczeństwa.
3: Pozwolą szybko sprawdzić zawartość plecaków i walizek, a do bagażu będzie można też wrzucić płyny w opakowaniach powyżej 100 ml. Kiedy skanery zaczną działać, o tym nasz śląski reporter Szymon Kastelik.
10: Lotnisko zamówiło 4 skanery. Nie wiadomo jeszcze, na jakich zasadach pasażerowie będą do nich kierowani i czy będą dodatkowe opłaty. Pewne jest, że pozwolą przewozić płyny w pojemnikach do 2 litrów.
11: Pasażerowie nie będą musieli wyciągać z bagażu podręcznego urządzeń elektronicznych ani płynów.
10: Mówi Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy lotniska w Pyrzowicach. Niestety na nowe skanery pasażerowie muszą jeszcze poczekać. Mają zostać uruchomione najpóźniej przed przyszłorocznymi wakacjami. Szymon Kastelik, Radio Z.
4: Takie skanery działają już między innymi na lotnisku Chopina w Gdańsku, Poznaniu i Lublinie.
3: A z nami już Iwona Kutyna. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
3: Zapraszamy na wiadomości ekonomiczne.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: W Krajowym Rejestrze Długów są 2 200 000 dłużników. Ich zadłużenie wynosi ponad 52 miliardy złotych. Niecałe 12 miliardów to zaległości przedsiębiorców. Co drugi przedstawiciel firmy uważa, że wpis do rejestru powoduje utratę wiarygodności i dobrego imienia. Blisko 1,5 miliona pasażerów obsłużyło w lipcu lotnisko Kraków Airport. To o 14% więcej niż rok temu. Od początku roku to już prawie 8,5 miliona osób. W lipcu podróżni najczęściej latali do Londynu, Barcelonu, Mediolanu, Rzymu i Oslo. Wśród kierunków wakacyjnych największą popularnością cieszyły się Barcelona, Rzym, Antalya, Tel Awiw i Tirana. Tylko garstka Polaków w ogóle nie jada mięsa. Niemal 85% Polaków je mięso lub wędlinę co najmniej raz w tygodniu, a tylko 2,5% wyeliminowało je z diety. Tak wynika z badania, którego wyniki publikuje Rzeczpospolita. Prawie 55% Polaków deklaruje, że je tyle samo mięsa i wędlin co kilka lat temu. W sklepach sprzedaż mięsa i wędlin rośnie.
12: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
2: No a czy rośnie sprzedaż Karpaccio Północy, jak mówi Bartek Gajda, czyli salcesonu, to już Iwona nie powiedziała. Kasia Wilk z nami, dzień dobry.
13: Dzień dobry. Nigdy nie słyszałam, żeby ktoś z takim pietyzmem mówił o salcesonie. Chyba nawet zacznę go lubić, gdyby go sprzedawali w ten sposób. Trzeba marketing po prostu zmienić.
2: Dzisiaj nie kupisz, wszystko się stopi. Dzisiaj, słuchaj, 36 stopni na południu, 34 w centrum, na północy, 27.
13: Ale lody z salcesonu? Myślisz, że Polska jest na to gotowa?
2: Dwie gałki? Dwie gałki oczne, poproszę.
12: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
13: No gorąco, gorąco. Jak ktoś ma na przykład w salonie chłodnie, to ja polecam dzisiaj pokłócić się z żoną, mężem, spanie na kanapie, polecam w takie upały.

0: Walk the Moon i Kwadrans po godzinie 10 tutaj Radio Z. Jak u was o tej porze? Jeszcze gorąco, czy już jeszcze da się żyć? Ja dzisiaj dzień zaczęłam od negocjacji ze swoimi dzieciakami, bo od razu zapowiedziałam im, że absolutnie po przedszkolu nie ma żadnego placu zabaw, bo jest zwyczajnie za gorąco i dzisiaj to najlepiej po prostu się chłodzić. A jak? To będzie dla was sprawdzać przez cały dzień Hubert Radzikowski. Dzień dobry, cześć!
1: Dzień dobry, to jest wakacyjne bingo z Radiem Z. Kochani, dzisiaj ruszamy z Łodzi nad Zalew Porajski z bardzo poważną misją. Chcemy znaleźć najskuteczniejszy sposób na pokonanie upału, bo kiedy termometry pokazują ponad 30 stopni, to organizm naprawdę ma co robić. To może wystarczyłoby wejść na chwilę do lodówki? No właśnie nie, to nie jest takie proste. To jest kiepski pomysł. W takiej małej przestrzeni organizm wcale nie schłodzi się bezpiecznie. Za to można bardzo szybko doprowadzić do wychłodzenia, zwłaszcza przy dłuższym przebywaniu w takim pomieszczeniu. Dlatego szukamy chłodu z głową. Sprawdzimy wszystko na własnej skórze. Czy naprawdę najlepiej chłodzi gałka lodów? Dowiem się z przyjemnością. A jeżeli tak, to jaki ich smak? Czy cień pod drzewem to większa ulga niż klimatyzacja w samochodzie? I czy zimny napój działa lepiej niż zanurzenie nóg w wodzie? Sprawdzimy. Przed nami kilkaset kilometrów i jedno zadanie. Znaleźć najlepszy sposób na chłodzenie. A jeżeli wy macie swoje niezawodne sposoby na przetrwanie takiego dnia, to wrzucajcie nam je na social mediach. Co zrobić, żeby się ochłodzić? Chętnie skorzystam. Ruszamy!
0: W tej sprawie możecie też do nas dzwonić 321-321-321, ale pamiętacie? Wczoraj Hubert chciał głaskać Reginy. Dzisiaj mówi o wchodzeniu do lodówki. Ja zaczynam się martwić. Chyba te upały mu naprawdę nie służą. To wakacyjne bingo w Radiu Z i Dawid Podsiadło.

0: Ludzie, ludzie, ależ jest gorąco, 23 minuty po godzinie 10. I najważniejsze pytanie wszystkich, którzy te upały spędzają niestety w pracy: czy można dzisiaj pracować? I już wam tłumaczę, Ministerstwo Rodziny i Pracy wydało takie rozporządzenie i rzeczywiście, jeżeli w miejscu pracy mamy 35 stopni, to praca musi zostać wstrzymana, ale hola, hola, bo jeżeli już teraz wstajecie od biurek z młotkiem i idziecie w stronę klimatyzatora, to spokojnie, bo te zasady wejdą w życie za około pół roku. No póki co to zostaje nam tylko walka z koleżankami i kolegami o miejsce przy wiatraku, ale nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Są takie numery, które trochę wieją chłodem i taki już za moment na naszej antenie się pojawi. LP, nieco później Imagine Dragons, bądźcie z Radiem Z. Radio Z i już. Reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
5: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak się marzy gravel.
4: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
6: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
7: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum, lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket, czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Po reklamie.
9: Hello, it's LP and you're listening to Radio Z.

0: Uhu, Cake by the Ocean w Radio Z, 20 minut do godziny 11. Przeróżnie reagujecie, jak odbieracie telefon od Radia Z w sprawie wielkiej kasy. Jak było u Ewy?
1: Przez chwilę myślałam, że to może być jakiś żart. Ale po chwili już pomyślałam sobie, wow, no w końcu dzisiaj kupiłam się na tym, żeby wysyłać te SMS-y i może jednak. Super, super, naprawdę. Jestem bardzo, bardzo, bardzo wzruszona i bardzo wdzięczna.
0: Dzisiaj są ogromne upały na pracy, myślę, trudno się skupić. To lepiej skupić się na wysyłaniu SMS-ów, zresztą sami słyszeliście, Ewie się to opłaciło. A dzisiaj w walizkach 500 000 złotych. A jeżeli myślicie, że to wszystko, co dla was mamy, to nas po prostu nie znacie. Pamiętajcie, że grając teraz, gracie również w finale wakacji o najnowszą Hondę ZR-V. To taki duży, rodzinny SUV z klimatyzacją oczywiście. I mam coś jeszcze, taką małą niespodziankę na początek tego programu. Każdy, kto teraz wyśle hasło Radio Z pod 7353 za 3,69, zyskuje, uważajcie, 10 tysięcy losów w żądzy pieniądza Radia Z. To ja odpalam odliczanie, macie już niecałe 18 minut. 10 tysięcy losów za jeden SMS. Wysyłamy hasło Radio Z pod 7353.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. 1,99 zł za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystkie lody w wielopakach. Drugi tańszy produkt 70% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka wszystkie kawy Jacobs. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
13: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara na mediaexpert.pl.
14: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy 4 niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
15: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
3: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: ITP, ITD i Wiadomości Radia Z u nas już za chwilę.
1: Czas na czerwony zawrót głowy. To nie inwazja. To dzień parawanu Radia Z. Rozstawiamy setki czerwonych parawanów, żebyście mieli swoją wakacyjną bazę z najlepszym widokiem na morze.
2: No to jest piękny widok.
1: Wpadajcie w sobotę 8 sierpnia od 10 do miasteczka Radia Z w Powierowie.
3: Rozdamy wam ich setki albo nawet tysiące!
1: A czerwone parawany znajdziecie też w Niechorzu, Mielnie i Łebie. Dzień parawanów Radia Z. Do zobaczenia na plaży.

minimum 600 zł na produkty szkolne z kartą Moja Biedronka lub aplikacją i otrzymaj łącznie aż 300 zł w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
5: Tego lata w Radiu Z niemożliwe staje się

0: 3 za 3,69 zł i wejdź do gry o 500 000 zł.
1: Wow! Super!
2: Doczekałam się! Dziękuję serdecznie!
0: Ty też możesz wygrać!
3: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
4: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
5: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
6: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali. QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
10: Największe gwiazdy, letnia atmosfera i muzyka numer jeden. Tak wygląda Lato Z. Na scenie w Uniejowie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cudowski i Oskar Zyms. Na koncert zapraszają Uzdrowisko Termalne Uniejów, Termy Uniejów oraz Radio Z. Lato Z już 9 sierpnia od 18 w Uniejowie. Wstęp jest bezpłatny. Spotykamy się przy ulicy Jakuba Świnki w pobliżu kompleksu Wojsk i Tężni. Do zobaczenia!
11: Kaufland jest!
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest! Po reklamie.
13: Mamy wtorek, 4 dzień sierpnia, na zegarach już prawie godzina 11, czas na wiadomości w Radiu Z. Iwona Kutyna, dzień dobry,
14: witamy. Dzień dobry. Coraz bardziej sucho, Wisła znów idzie na rekord. Staruch ułaskawiony, polityczna dyskusja na temat decyzji prezydenta. Zwrot za kaucję na kartę płatniczą, będą nowe butelkomaty.
13: Jedenasta.
14: Susza zmienia oblicze królowej polskich rzek Wisła wysycha. Najgorsza sytuacja jest w jej górnym i środkowym biegu na Mazowszu. Łączymy się z Michałem Dzieneńskim, który obserwuje Wisłę na wysokości warszawskiego Żoliborza. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: To wygląda?
15: Ech, smutny widok. Na środku rzeki wystają gałęzie, siedzą na nich kormorany. Zwykle te ptaki łowiły ryby z brzegu. Gdzie spojrzeć, kamień i kupa i czasami prześwitujące przez wodę jakieś żelastwo. Mieszkańcy stolicy powoli przyzwyczajają się do tego, że jak idzie lato, to królowa polskich rzek wysycha.
16: Było przykryte, no i czekamy, kiedy znowu się przykryje. Wolałem faktycznie, jak było wcześniej.
17: Ale wie pan co, ja bym nie wchodził do takiej wody, nie ma co to ryzykować.
16: Absolutnie nie. No, nie powinno się tutaj kąpać.
15: I tak jest nieco lepiej niż w ubiegłym roku, kiedy na wysokości Góry Kalwarii na Mazowszu poziom wody sięgnął kilku centymetrów. Wody było po kostki, teraz w niektórych miejscach może po kolana. Warszawa, Michał Dzieliński, Radio Z.
14: Służby podkreślają, że rzeki są bardzo zdradliwe. W jednym miejscu może być płytko, a zaraz obok wir i zagłębienie. Spór o ułaskawienie znanego pseudokibica Piotra Starucha Staruchowicza, ukaranego zakazem stadionowym. Rzecznik Karola Nawrockiego wyjaśnia. Prezydent przeanalizował dokumenty tej sprawy, sięgnął po opinię i na tej podstawie podjął decyzję. Nie musi się z niej tłumaczyć, podkreśla Rafał Leśkiewicz.
18: Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta. To jest demokratyczny porządek prawny, opisany w polskiej konstytucji i pan prezydent ma prawo jego stosowania.
14: W ciągu roku Karol Nawrocki ułaskawił 7 osób. Brawurowa jazda motocyklem zakończyła się zatrzymaniem. 16-latek jeździł po ulicach Zielonej Góry na jednym kole lub driftował, swoje wyczyny nagrywał i wrzucał do sieci. Po analizie miejskiego monitoringu policjanci namierzyli motocyklistę. Chłopak nie ma prawa jazdy. Sprawa trafi do sądu rodzinnego. Unijni ministrowie odpowiedzialni za migrację o kryzysie w hiszpańskiej Ceucie. Trwa spotkanie zwołane na prośbę Madrytu, który liczył na słowa solidarności. Na razie jednak płyną słowa krytyki. Włochy idą o krok dalej i apelują o wykluczenie Hiszpanii ze strefy Schengen. Z nami reporterka Radia Z, Grażyna Wiatry. Czego po tych rozmowach możemy się spodziewać?
11: Prób uspokojenia nastrojów, bo Hiszpania wskaże na to, że w sumie ostatnie lata to w jej przypadku ograniczenie nielegalnej migracji, a o wywołanie ostatnich wydarzeń oskarża władze Maroka. Tylko że te przekazały, że miały ostrzegać Hiszpanię przed możliwym kryzysem, a ta miała te ostrzeżenia zbagatelizować. To paliwo dla Włoch, Danii, ale także Polski, które mocno naciskają na Hiszpanię, by ta zmieniła swoją politykę migracyjną. Na przykład przestała sprzeciwiać się budowie centrów detencyjnych dla nielegalnych migrantów i wzmocniła swoje granice. Grażyna Wiatr, Radio Z.
14: Do Ceuty przedostało się ponad 60 tysięcy migrantów. Większość z nich wróciła już do Maroka. Przy próbie przekroczenia granicy zginęło blisko 90 osób. Spore zmiany szykują się w systemie kaucyjnym. Butelkomaty będą zwracać pieniądze na kartę płatniczą. Urządzenia mają się pojawiać na osiedlach, tak żeby oddawanie zużytych opakowań było łatwiejsze i szybsze. W pierwszej kolejności będzie to dotyczyć większych miast. O szczegółach nasz reporter Daniel Wrzos.
19: Jeden z operatorów testował w czasie muzycznych festiwali nowe butelkomaty, które zwracały kaucję na kartę płatniczą. Kilkaset takich urządzeń pojawi się w Warszawie na osiedlach, mówi Joanna Górecka z Polskiego Systemu Kaucyjnego.
20: Recyklomaty, które zwracają kaucję po przyłożeniu karty lub telefonu, wydają się być przyszłością tego systemu. Polacy oczekują, że te recyklomaty będą stały w większej ilości miejsc niż tylko i wyłącznie sklepy.
19: Wkrótce takie butelkomaty pojawią się także w mniejszych miejscowościach, gdzie obecnie nie są dostępne w sklepach.
14: Butelkomaty zbierają blisko 90% opakowań oznaczonych symbolem kaucji.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Jak jesteście teraz w centrum albo na wschodzie kraju i mówicie, o rany, ale gorąco, to pomyślcie o tym, co dzieje się na Dolnym Śląsku czy w Opolskiem. Tam 37 stopni i dużo, dużo słońca. Pojawią się również burze na zachodzie kraju. Zachodniopomorskie tam może, pojawić się solidna ulewa. Poniżej 30 tylko na Suwalszczyźnie i nad Bałtykiem. 4 minuty po godzinie 11 robię, co mogę, żeby trochę was schłodzić. Nawet wam podmucham w kark. Kasia Wilk, cześć.

0: To jeden z tych numerów. Lata temu bawiliśmy się przy takich dźwiękach w klubie. Dzisiaj uwielbiamy do tego sprzątać. Give it to me w radiu za 14 minut po godzinie 11. Żar się leje z nieba. Dzisiaj 37 stopni w wielu miejscach, na zachodzie, na południu. I jak się chłodzić w takie upały? Takie zadanie, arcytrudne. Dzisiaj w wakacyjnym bingo Radia Z realizuje Hubert Radzikowski. Halo, hej, hej.
1: To jest wakacyjne bingo z Radiem Z. Jesteśmy w Piotrkowie. Tu poznaliśmy Izę. Cześć, Iza.
2: Cześć, Izynt. Izabella.
1: Iza ma bardzo poważne zadanie. Została członkinią intergalaktycznej, interdyscyplinarnej międzynarodowej komisji oceniającej skuteczność chłodzącą tutejszych smaków lodów. Ile tych lodów mamy?
2: Około 6-7.
1: To około. Trzeba policzyć. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Z matematyki nigdy nie byłam dobra. Ja jestem humanistką.
1: No dobrze. To teraz w bardzo piękny sposób, po przetestowaniu tychże smaków, bo to już zrobiliśmy, musimy wam się przyznać, wybierzmy solidarnie jeden, który najlepiej chłodzi.
2: Sorbet truskawkowy.
1: Teraz moja decyzja, tak?
2: Oczywiście.
1: To ja, no muszę być trochę pod prąd i powiem, że najlepiej chłodzi sorbet truskawkowy.
2: Jesteśmy jednogłośni i jednomyślni.
1: Przynajmniej w tej materii. Także, szanowni państwo, będąc w Piotrkowie, wpadamy na sorbet truskawkowy. Ten chłodzi skutecznie i nieważne, że już ponad 30 stopni na termometrach, trochę lodów, naprawdę duża przyjemność. Ale to jest tak naprawdę bardzo przyjemne preludium do rzeczy jeszcze przyjemniejszych, które przed nami. Podróżujemy przez Polskę, szukając ochłody w ten gorący dzień, no i będziemy się wodowali. Co to oznacza w praktyce? Słuchajcie wakacyjnego bingo z Radiem Z. Do usłyszenia.
0: Dzięki, Hubert. Okej, no niby mamy dwa głosy na sorbet truskawkowy, ale może się ze mną zgodzicie. Moim zdaniem ta komisja po prostu była przekupiona i musicie to sprawdzić na sobie. Ile tych gałek było? 7? To kto podejmuje rękawice? To wakacyjne bingo w Radiu Z.

0: A to my Kids and Tides High w Radiu Z, 22 minuty po 11. A to znacie?
1: Pieniążki, pieniążki, piszą o nich książki. Krąży dalej ziemia, a ty zbierasz pieniążki.
0: Yo, yo, fajnie by było, gdyby zamiast zbierać te pieniążki, to one same pojawiłyby się na koncie, prawda? I tak może być dzisiaj. 500 000 złotych do wygrania. Kto chce przytulić taką kasę? Macie pomysł, co byście zrobili? 500 000 złotych, tyle czeka. To jeżeli ten pomysł macie, to weźcie telefon w dłoń, bo ja właśnie teraz odpalam specjalną okazję i każdy z was może w tym momencie odebrać sobie specjalny bonus w grze. Jeden SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 to teraz nie jedna szansa na finał, tylko 7777 szans. Daję wam czas do godziny 12, a wy odbierajcie swoje szanse. Regulamin i również specjalne bonusy czekają na radioz.pl. 7777 szans na 500 000 złotych. Ślemy hasło Radio Z pod 7353.

Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: żeby tak rzucić wszystko i jechać nad morze.
1: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
0: Nie masz pomysłu na lato?
1: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pobierowie.
2: Sponsorem akcji jest importer Hondy HRV. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
3: Sponsorem akcji jest właściciel marki Oryginalny Sok. Producent 100% soków NFC.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
9: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
8: Tak, ciebie stać.
9: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co nadpłaciłem. Starczyło na auto i jeszcze na porządny remont zostanie.
8: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
10: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
11: Marian, o czym myślisz?
12: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
11: O mega okazjach w Media Expert.
12: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
15: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak mi się marzy gravel.
14: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
16: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
17: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
18: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
19: Hello, I'm Olivia Dean and you're listening to Radio Z.

to wakacyjne bingo w Radiu Z, 24 minuty do godziny 12, a my przecież nie mamy przed sobą żadnych tajemnic, tu nie ma tematów tabu, no to przyznajcie się bez bicia. Ile razy otwieraliście dzisiaj lodówkę tylko po to, żeby się ochłodzić? Jak nie działa, to ja polecam spacer do działu mrożonek. Można przez kwadrans zastanawiać się, którą marchewkę wybrać i od razu człowiek lepiej się czuje. Na kolana teraz i Kasieńka Cyrek-Wicka w Radiu Z.

0: Argentyna, Wałbrzych. Tak, raczej to ostatnie, prawda? 37 stopni dzisiaj doskwiera w wielu miejscach. To był Luis Fonsi w Radiu Z. No i miało być pięknie. Dzisiaj mieliśmy witać naszych siatkarzy, złotych medalistów Ligi Narodów na lotnisku w Warszawie. I co? Nasi sportowcy utknęli w Chinach. Po prostu spóźnili się na samolot. Teraz mają kłopot z biletami. Będą wracać na raty. Pierwsza część naszej kadry ma wylądować w Polsce jutro o godzinie 7:30. No i zaczęło się. Wszyscy sobie z nich żartują, że pewnie tak świętowali, że wstali nieprzytomni, nie wiedzieli, co się dzieje. Nic z tych rzeczy. Kto nigdy nie przepadł na bezcłowym, niech pierwszy rzuci kamieniem.
1: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
2: Play. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
7: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Słuchaj, Marian.
3: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Wierzycie w znaki? Mam dla was bonus 7777 szans za jedną wiadomość o treści Radio Z wysłaną pod 7353. A dzisiaj po południu ktoś z was odbierze telefon, który będzie wart 500 000 złotych. Mnoży wasze SMS-y tylko do godziny 12 jeszcze przez 4 minuty. Bierzemy telefon w dłoń, wpisujemy Radio Z, wysyłamy to pod 7353, a ja to mnożę 7777 razy. Radio Z.
1: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Piekielne upały nadoskwierały ludziom, już turyści narzekali. Mówili, jejku, już nie możemy wytrzymać.
3: Jutro ma być cieplej, później znowu.
4: W sobotę deszcz padał.
2: No ale ogólnie no ciężko, też chcemy, żeby ludzie byli zadowoleni.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
5: Maciej Bąk, Radio Z.
6: Mateusz Kasiak, Radio Z.
7: Tomasz Kubat, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
8: Reklama.
9: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie konserwy mięsne Krakus 300 gramów kup jedną, druga tańsze gratis. A cukier biały tylko 99 groszy za kilogram przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Kaufland.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
1: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
2: Weź Ibuprom Zatoki.
1: Ibuprom Zatoki?
2: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
1: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie.

0: Express Farmacja Spółka z o.o.
1: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
2: Po reklamie. W studiu Radia Z już Iwona Kutyna. Mamy wtorek, zbliża się godzina 12. Posłuchajmy wiadomości Radia Z, tym głośniej.
6: Chłopiec zginął w zderzeniu z kombajnem. Kierowca ma usłyszeć zarzuty. Na stacjach będzie taniej, być może już w przyszłym tygodniu. Wisła rekordowo niska, promy w Warszawie nie pływają.
2: Dwunasta.
6: Prokuratura wyjaśnia, co dokładnie wydarzyło się w miejscowości Sypień w województwie łódzkim. 11-letni chłopiec, jadąc na hulajnodze elektrycznej, zderzył się z kombajnem. Nie przeżył. Reporter Radia Z Mateusz Pudlarek z nami. Jakie są najnowsze ustalenia?
7: 48-letni kierujący kombajnem został zatrzymany przez policję. On ma dziś zostać przesłuchany w prokuraturze. Usłyszy zarzuty. To dlatego, że w miejscu, w którym doszło do wypadku, nie powinno go wtedy być. Mówił mi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
8: Nie powinien się bowiem poruszać tą drogą, a poza tym kombajn miał nieprawidłowo, to znaczy ze złej strony rozłożone urządzenia.
7: Nieoficjalnie wiadomo, że kombajn miał z przodu zamontowany tak zwany header, czyli urządzenie do ścinania roślin. Taka jazda jest nielegalna. Zgodnie z przepisami header musi być zdjęty. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
6: Za spowodowanie śmiertelnego wypadku 48-latkowi może grozić do 8 lat więzienia. Paliwo tańsze w hurcie, na razie o kilka groszy, za chwilę taniej może też być na stacjach, a to między innymi dzięki sytuacji na giełdach, która uspokoiła się po zapowiedzi wznowienia rozmów USA z Iranem. A o szczegółach reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
9: O tym, że jest szansa na spadki cen na stacjach i to znaczących w obecnej sytuacji, mówi analityczka rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak, ale zaznacza, że jest jeszcze kilka niewiadomych.
10: Oczywiście wszystko jest pod warunkiem, jeżeli...
9: Słowa amerykańskiego prezydenta przełożą się na faktyczny przełom, sytuacja na giełdzie się utrzyma.
10: I co jeszcze ważne, umocnienie złotego wobec dolara, które również notujemy.
9: A to sprzyja prognozom większych spadków cen na stacjach. Grażyna Wiatr, Radio Z.
6: To z kolei może zmniejszyć presję na rząd, który zapowiada na ostatnie 2 tygodnie wakacji nowy, ale mniejszy program wspierający kierowców. Elektrownia atomowa w Pokrz na Węgrzech nadal działa. To dzięki temu, że poziom wody w Dunaju nieco się podniósł. Dziś w nocy do jej całkowitego wyłączenia brakowało zaledwie milimetrów. Nadal jednak pracuje tylko jedna turbina, a to ułamek możliwości siłowni. Premier Peter Madziar podziękował firmom i obywatelom za odpowiedzialność i oszczędzanie energii. Wczoraj i przedwczoraj mieliśmy o 600-700 MW mniejsze zużycie energii niż prognozowali eksperci. Zróbmy to samo dzisiaj i w nadchodzących dniach. Premier dodał, że od piątku spodziewane jest ochłodzenie, a w górnym odcinku Dunaju zapowiadane są deszcze. Niskie poziomy rzek także w Polsce. Susza w wielu miejscach, tropikalne upały tylko ją potęgują, dlatego rzeki wysychają. Widać to m.in. na Wiśle, w Warszawie, przy wodowskazie Bulwary. Jest reporter Radia Z Michał Dzieneński.
11: Zgłaszam się.
6: Czy jest szansa na poprawę sytuacji?
11: Cała nadzieja w końcówce tygodnia, kiedy ma zrobić się chłodniej i ma padać deszcz. Co prawda ulewy i burze, ale to zawsze coś, choć to tylko na chwilę poprawi sytuację, przyznaje w Radiu Z hydrolog MGW Jan Szymankiewicz.
12: My potrzebowalibyśmy do zażegnania tej suszy raczej opadów o charakterze stacjonarnym, ciągłym, które by przez kilka tygodni jednostajnie padały.
11: A tu na wysokości bulwarów daleko do normalnego stanu wody. Sucho i płytko.
13: Na wodowskazie jest 110. Od połowy lipca cały czas idzie w dół. Tu nic wody nie przybywa.
11: Z powodu suszy już kolejny rok w wakacje są problemy z kursowaniem promów. Tu obok mnie na przystani Kartka czytam: z uwagi na niski stan wody w Wiśle kursowanie promów zostało zawieszone do odwołania, no to sobie nie popływam. Warszawa, Michał Dzieliński, Radio Z.
6: W Polsce mamy w tej chwili ponad 60 ostrzeżeń hydrologicznych. A w Radiu Z wiadomości kulturalne. Moje dla Was, Paula Michalik.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Obsesja już w streamingu. To film, o którym usłyszał cały świat, gdy okazało się, że zebrał prawie $500 milionów w kinach, a został nakręcony prawie za darmo przez młodego reżysera. Na razie dostępny jest za dodatkową opłatą. Opowiada o chłopaku, który skrycie podkochuje się w koleżance. Jego marzenie o zdobyciu jej serca spełnia się w nieoczekiwany sposób. $1 miliard najpewniej już w tym tygodniu przyniesie Odyseja. Najnowszy film Christophera Nolana po weekendzie ma na koncie już ponad 900 milionów. Ponad połowa tej kwoty to wynik spoza USA. Wygląda na to, że ten film okaże się najbardziej dochodowym w karierze reżysera. Jeśli dzisiejszy wieczór planujecie spędzić w Warszawie, to może kinowy seans na świeżym powietrzu. Elektrownia Powiśle wspólnie z Millennium Dogs Against Gravity zaprasza na 19.30 na Wyznania szwedzkiego mężczyzny. O 20.00 w browarach warszawskich Breakfast at Tiffany's, seans w formule Silent Cinema, czyli w słuchawkach. O 20.30 w Kinotece na placu Defilad Drama, a o 21.00 w kinie plenerowym nad Balatonem na Pradze Południe Gran Turismo. Do wyboru, do koloru.
2: Umówmy się, że ten tydzień po prostu musimy przetrwać, jakoś przeżyć. Mam wrażenie, że wysiadają nawet ci, którzy upału do tej pory lubili. Jutro 38 stopni w cieniu w południowej części kraju. Tam też bezchmurne niebo. W północnej części też będzie gorąco, ale burzowo, więc chociaż na chwilę od upałów będzie można odpocząć. A w piątek poniżej 30.
0: Radio Z i już. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: 5 minut po godzinie 12:00 Daria Zawiałow i jej gitara. Złamane serce jest okej. W Radiu Z. Kasia Wilk, dzień dobry ponownie.

0: Matko, jak gorąco, to mówimy dzisiaj do siebie zamiast dzień dobry. A w wakacyjnym Bingo Radia Z Hubert Radzikowski obiecał nam, że będzie sprawdzać te najlepsze, te skuteczne sposoby na ochłodę. Łączymy się teraz z Hubertem, który jest w drodze do miejscowości Poraj. Tam czeka na niego zalew porajski. Hubert, to ile do celu i co tam będziesz robić?
1: To ja zacznę od tego, że do tej matki początkowej twojej dorzucę córkę, dobra? Łomatko i córko, słuchajcie.
0: To może być.
1: 37 stopni, jestem na stacji benzynowej. Ja tu co chwila wchodzę na tę stację, udając, że jestem wielkim miłośnikiem podpałki do grilla. Czy też bardzo interesują mnie nowe rodzaje gaśnic, bo panowie ze stacji patrzą na mnie już jak na osobę niespełna. Próbowałem z nimi wynegocjować, że wykupię sobie myjnię. Najprostszy program, mycie, suszenie i że to wszystko załatwi. Nie pozwolili mi. Do lodówki nie pozwolili mi wejść. A ci z państwa, którzy podjeżdżają tu zatankować, to jak proszę, żeby zaczekali chwilę, to sobie pogadamy, to mi się stukają w głowę. Sam se czekaj, sam sobie oddychaj tym powietrzem, które ma milion stopni. Ale mam jedną radę. Od pani, która przystanęła i litościwie popatrzyła na mnie i powiedziała: chłopie, nie wiesz, jak jest tak gorąco, to się pije gorącą kawę. No i może to jest skuteczna rada, ale ja chyba jestem za bardzo tchórzliwy, żeby tego spróbować. A mój cel, o który pytałaś, to Zalew Porajski. Tam jest dużo wody, mam nadzieję, że będzie chłodna. Wlezę po samą czapkę.
0: Tak, ale nie tylko po kostki, obiecujesz.
1: Kochana, ja potrafię wszystko zrobić z wodą. Nawet ten zbiornik będę w stanie wypić. Tylko się ze mną załóż.
0: Rozumiem, ale gorąca kawa to już jest zbyt duże szaleństwo. Dobra, Hubert.
1: Rock'n'roll, co?
0: Dokładnie, taki na miarę moich możliwości również. Trzymamy za ciebie mocno kciuki. No i słyszymy się nad zalewem pewnie za kilka chwil. To wakacyjne Bingo w Radiu Z. Radio Z. Barcelona, tam dzisiaj trochę chłodniej, tylko 29. I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: 37 stopni dzisiaj. Jak wam idzie walka z upałami? No, nie wiem jak u was, ale u mnie póki co niestety upały wygrywają. I w sprawie pogody mamy telefon pod 321-321-321. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, moje ze Świnoujścia. Cała Polska w upałach, zalana słońcem, a w Świnoujściu ulewa, pada deszcz i tylko 21 stopni w mieście, więc nad samą wodą, nad samym morzem około 19.
0: Może.
1: Ale niestety taki mamy klimat.
0: No taki mamy klimat, taki wy macie klimat, może 19 stopni, ale ładnie to tak, obnosić się ze szczęściem, no reszta kraju naprawdę dzisiaj wyjątkowo zazdrości.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
13: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
16: Marian, okazja jest.
17: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
16: Ale to mega okazja w Media Expert.
17: A nie, no to już wróciłem.
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
19: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
20: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
19: Nie masz pomysłu na lato?
20: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pobierowie.
21: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
22: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
23: Polecam. Ewa Swoboda.
24: Po reklamie.
25: Radio Z. Muzyka numer 1.

ten pan z Kanady dzisiaj i jutro zagra na Narodowym w Warszawie. Fani już od wczoraj pilnują kolejki pod bramkami w takim upale. A wy nie musicie. Prosto do waszych domów, samochodów, do pracy. The Weeknd w Radiu Z.

0: 19 minut do godziny 13, a dzisiaj w wakacyjnej rządzę pieniądze Radia Z w jednej z walizek. 500 000 złotych. Wow! I mam też bonus. Wow! Przez najbliższe 19 minut będę mnożyła wasze zgłoszenia i jeden SMS to 6500 szans na między innymi 50 tysięcy albo nawet 500 000 złotych. Wow! Reakcje są słuszne, no to ślemy hasło Radio Z pod 7353.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Ekspert wyprzedzaj.

0: Michał Szpak i Maj w Radiu Z. No w maju to było jakieś 18 stopni i dzisiaj chyba trochę za tym tęsknimy. Miała być darmowa. Wczoraj rządzący wycofali się z tego pomysłu. Dzisiaj wracają z zupełnie nową propozycją. Co z tą kremówką w restauracjach? To sprawdzimy w wiadomościach Radia Z punktualnie o godzinie 13. Zostańcie z nami. Radio Z i już. Reklama.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
5: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
6: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
5: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
6: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
7: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
8: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: To będzie wieczór pełen największych hitów. Agnieszka Chylińska, Kajra i Maciej Skiba na jednej scenie podczas Lata Z w Suwałkach. Już od 14 bawcie się w strefie Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin, a od 17 koncerty i muzyka numer 1 na żywo. Wstęp jest bezpłatny. Na koncert zapraszają prezydent miasta Suwałk Czesław Rękiewicz oraz Radio Z. Lato Z 8 sierpnia. Suwałki, bulwary nad Czarną Hańczą, wjazd od ulicy Andrzeja Wajdy. Bądźcie z nami.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
12: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na Lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Szklarskiej Porębie, na skwerze przy ulicy 1 Maja. Przebojowe lato z Radiem Z.
13: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
1: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Po reklamie.
0: Mamy wtorkowe popołudnie, zbliża się godzina 13, pora na najnowsze wydanie wiadomości Radia Z. Iwona Kutyna, zapraszamy.
19: Pałac o ułaskawieniu starucha wara rządzącym od decyzji prezydenta. Będzie czy nie legislacyjne zamieszanie wokół darmowej wody w restauracjach. 35 stopni w Zamościu i na tym nie koniec. Upał się rozkręca.
0: 13.
19: Prezydent może ułaskawiać i nie musi tłumaczyć powodów swojej decyzji. Kancelaria prezydenta odpowiada na burzę, jaką wywołało ułaskawienie Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch. Kibic Legii miał zakaz stadionowy. To nie pierwsze jego problemy z prawem. Wcześniej Staruch był karany za spoliczkowanie piłkarza Jakuba Rzeźniczaka i pobicie sympatyka warszawskiej Polonii. Tematem zajmuje się reporter Radia Zet Jan Kielak. Jak pałac tłumaczy to ułaskawienie?
11: Krótko i bez wchodzenia w szczegóły. Karol Nawrocki zapoznał się z aktami sprawy Starucha i uznał, że decyzja sądu w tej konkretnej sprawie była niesprawiedliwa, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jak dodaje, rząd nie może atakować Karola Nawrockiego za stosowanie aktów łaski.
18: Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
11: Od początku kadencji prezydent Nawrocki ułaskawił 7 osób, a 5-krotnie odmówił ułaskawienia. Jan Kielak, Radio Z.
19: Poza Piotrem Staruchowiczem prezydent łaskawił teraz także Adama Borowskiego i Piotra Pytla. Beata Szydło o partyjnych kolegach, którzy z Mateuszem Morawieckim założyli Stowarzyszenie Rozwój Plus. Nie postrzegam ich jako zdrajców, mówi w Radiu Z europosłanka PiSu.
20: Z jakichś powodów zdecydowano się podjąć decyzję, żeby założyć swoją grupę. To jest ich wybór. Natomiast mam nadzieję, że koniec końców będzie to współpraca i będą rozmowy. Przecież wśród tych, którzy są dzisiaj w Stowarzyszeniu Plus, jest wielu naszych kolegów, przyjaciół, znamy się od wielu lat.
19: Zdanie były premier. Emocje, które teraz są, opadną i PiS dojdzie do porozumienia. Zamieszanie w sprawie darmowej kranówki w barach, kawiarniach czy restauracjach. Wbrew zapowiedziom obowiązek podawania wody nie wejdzie szybko w życie. Choć rząd wycofał się ze swoich pierwotnych planów, nie wszystko jest stracone. W studiu Wiadomości Radia Z nasz reporter Tomasz Kubat. Jaka jest najbardziej aktualna wersja szykowanych zmian?
21: Obowiązek będzie, ale nie w szykowanej przez Ministerstwo Klimatu ustawie o gospodarowaniu odpadami. Był w niej zapis o darmowej wodzie w zakładach gastronomicznych, bo to miało prowadzić do zmniejszenia używania opakowań plastikowych i szklanych. Ale choć z tych przepisów na razie zrezygnowano, to mają jeszcze wrócić, ale w innej ustawie, tłumaczy rzecznik resortu Marek Pogorzelski.
22: Pójdą one odrębną ścieżką legislacyjną. Wszyscy zainteresowani będą mogli dzięki temu swobodnie się wypowiedzieć.
21: Bo restauratorzy narzekali, że za mało z nimi te zmiany konsultowano, a mają one podobno olbrzymie wpływ na rentowność ich biznesów.
19: Tak więc na nowe prawo, oczywiste w wielu innych krajach, musimy poczekać. Mimo ogłoszonego w zeszłym roku zawieszenia broni w Strefie Gazy, średnio co godzinę i 20 minut ginie lub jest raniony Palestyńczyk, alarmują Lekarze Bez Granic. Pracownicy organizacji są także świadkami spychania Palestyńczyków do coraz mniejszej przestrzeni za tak zwaną żółtą linię. Ta linia miała służyć bezpieczeństwu. W rzeczywistości jest kolejnym mechanizmem kontroli i przemocy ze strony Izraela, mówi Tomasz Czerniawski z Polskiego Biura Lekarzy Bez Granic.
23: Ludzie mieszkają w przepełnionych namiotach lub prowizorycznych schronieniach, a pomoc jest ograniczona. Powszechnie występują świerzb, infekcje dróg oddechowych, ukąszenia szczurów. Można powiedzieć, że jest to metoda, która ma sprawić, że 1/3 Strefy Gazy staje się miejscem niezdatnym do życia.
19: W czasie trwającego od października rozejmu zginęło ponad 1000 Palestyńczyków, prawie 4000 zostało rannych. Afrykański upał się rozkręca. Czerwone alerty trzeciego najwyższego stopnia dziś w centrum, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Jutro żar niemal w całej Polsce. Przy takich temperaturach pijcie dużo wody, no i obowiązkowo czapkę, o czym przypomina w Warszawie pierwszy rowerzystom reporter Radia Z Michał Dzieneński.
24: Ma pan więcej włosów ode mnie, ale mimo to proszę założyć czapkę.
25: Ma pan rację, ja się przyznaję, że popełniłem teraz błąd. Absolutnie, biorę z pana przykład. Jak kogokolwiek spotkam bez czapki, to powiem, że Radio Z poleca, ja też polecam, jeździć się w czapce.
19: Chłodniej ma zrobić się w weekend. Temperatura spadnie do około 25 stopni.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Ja też polecam czapkę, bo nie chcecie wiedzieć, jak boli przypalony przedziałek. Ja się tego nie spodziewałam. No, od upałów odpoczniemy dopiero w piątek, bo nawet noc da nam popalić. Będzie ta tropikalna, nawet 22 stopnie na Podkarpaciu. Troszkę chłodniej na Suwalszczyźnie czy nad Bałtykiem, tam 17-18. W tej północnej części Polski w nocy opad deszczu.
26: Radio Z. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: 4 minuty po godzinie 13:00 i Lana Del Rey o tych letnich smuteczkach.

0: Sonic i wakacyjne bingo w Radiu Z. Dzisiaj podpowiadamy wam, jak się ochłodzić. Oj, bo tego dzisiaj wszyscy potrzebujemy. Hubert Radzikowski od samego rana mówił o tym, że on marzy, żeby wykąpać się w zalewie. Halo Hubert, jak idzie?
1: No to dotarliśmy. Zalew Poraj.
0: O, wreszcie.
1: Dzień dobry panu. Pan widzę też kierowca tutaj towarzystwa na plażę.
2: Tak, kierowca.
1: Zostawili pana samego?
2: Będę nosił bagaże.
1: A proszę mi powiedzieć, jaki jest sposób na takie upały, zwłaszcza w przypadku, kiedy jest się kierowcą?
2: Woda.
1: Tylko?
2: Woda.
1: Ale ta w zalewie, czy ta w butelce?
2: W butelce i w zalewie.
1: Czyli ta z zalewu będzie za chwilę, a w butelce była przez całą drogę. Z daleka pan jechał?
2: Nie, z daleka, z okolic.
1: Aha, no to fajnie, to pan zna tutaj cały ten rejon, tak?
2: No znam.
1: Nie utopię się?
2: Nie.
1: Nie jest głęboko?
2: Jak ktoś chce, to się utopi.
1: Aha, ale ja nie chcę właśnie.
2: Nie jest głęboko.
1: Dobra, to ja nie zatrzymuję pana, bo rodzina tam już przywołuje. Mogą być pretensje. Znam to z autopsji. A sam idę sprawdzić, czy ciepła i czy...
2: Powodzenia, jeśli nie utopić.
1: No, a jak coś, to pan uratuje.
2: Spróbujemy.
1: Dobra, dzięki bardzo. Nie ma to jak załatwić sobie wsparcie, także szanowni. Idę przed siebie, ta woda coraz bliżej. A w tej wodzie niebawem będę ja. I obiecuję wam, że obejrzycie to wszystko na social mediach Radia Z. Bądźcie czujni i bądźcie z nami. O, jak pięknie. Tatarak tu jest. Jest zejście do wody po schodach. Nie, no idę tam zaraz, ale czad.
0: Hubert, tylko o nenufarach pamiętaj, bo ja tak kocham nenufary, no. I co? I poszedł romantyk jeden. Dzięki. Chainsmokers w Radiu Z.

0: Toto Hold the Line w Radiu Z. 25 minut po godzinie 13, a ja wczoraj dostałam od znajomych, którzy mają klimatyzację w domu, zdjęcie pilota z ustawioną temperaturą 22 stopnie. No i też tak bym chciała jak oni. To sprawdźmy, ile kosztuje montaż klimatyzacji w mieszkaniu.
1: Mówimy o jednym pomieszczeniu, w którym będzie ten klimatyzator, czyli w salonie z aneksem zazwyczaj. No to tutaj 3,5 kW, tak, do takiego salonu z aneksem kosztuje w granicach 3900 brutto. To jest klimatyzator już z montażem. Jeżeli chcemy zamontować klimatyzację w dwóch pomieszczeniach, galon plus sypialnia, czyli przy takim montażu to jest koszt około 8 tysięcy do 10 tysięcy złotych. To jest cena klimatyzatora z montażem.
0: Okej, czyli mamy 10 tysięcy złotych za dwa pomieszczenia. No, tanio to nie jest, ale umówmy się, jak wygracie 500 000 złotych w rządzy pieniądze Radia Z, to też będziecie sobie mogli zamontować u siebie i ustawiać 21 stopni. Ta kasa dzisiaj jest do wzięcia. No i upały nam doskwierają, więc mam dla was coś specjalnego. Start super godziny, to jest szczęśliwa godzina 13. 15 tysięcy losów, dokładnie tyle wpada od teraz za każdy jeden wysłany pod 7353 SMS o treści Radio Z. Moim zdaniem to jest ten moment. Inwestujecie 3,69, dostajecie 15 tysięcy losów i tak do godziny 14. Hasło Radio Z wysyłacie pod 7353.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Reklama. Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
4: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
5: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę, a ręczniki kuchenne Fox i Cardapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland!
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
15: To nie jest pora.
14: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
16: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 złotych. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca. Marian, okazja jest.
19: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
18: Ale to mega okazja w Media Expert.
19: A nie, no to już wróciłem.
20: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
21: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
22: Play.
23: Po reklamie.
24: Radio Z.
25: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.

0: O. A teraz kolejny artykuł z serii Całe życie robiłeś to źle. Tym razem chodzi o przygotowywanie fasolki szparagowej. Może też obcinać jej końce. Jeden koniec, drugi koniec. To Katarzyna Bosacka mówi, że to fatalny błąd. Obcinamy tylko jeden twardszy koniec, dajemy do gotowania, no i wtedy mniej składników odżywczych ucieka nam do wody. I z tego samego powodu brokuły powinniśmy gotować tylko kilka minut. Kalafiora to można jeść na surowo, ale umówmy się, że jak zaczniemy jeść arbuza ze skórką, to już naprawdę będzie o krok za daleko.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl. Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Największe gwiazdy, letnia atmosfera i muzyka numer jeden. Tak wygląda Lato Z. Na scenie w Uniejowie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cugowski i Oskar Zyms. Na koncert zapraszają Uzdrowisko Termalne Uniejów, Termy Uniejów oraz Radio Z. Lato Z już 9 sierpnia od 18 w Uniejowie. Wstęp jest bezpłatny. Spotykamy się przy ulicy Jakuba Świnki w pobliżu kompleksu Wojsk i Tężni. Do zobaczenia.
5: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer

0: Ten pan to zawsze pięknie maluje klimat, Alex Warren i jego nowość Passenger w Radiu Z. A to już ostatnie niecałe 4 minuty, kiedy każdy wasz SMS w sprawie 500 000 złotych mnoży 15 tysięcy razy, więc radzę się pospieszyć. 500 000 do wzięcia. Wysyłamy SMS o treści Radio Z pod 7353. Radio Z
1: i już. Przebojowe lato Radia Z. Najlepsze wakacyjne hity, największe muzyczne festiwale, najpopularniejsi artyści. To przebojowe lato Radia Z. Bittersweet Festival, Olsztyn Green Festival, a także wakacyjne koncerty Lato Z oraz przebój lata Radia Z i Polsatu. Bądź na bieżąco. Słuchaj przebojowego lata Radia Z w wakacje od poniedziałku do piątku od 15. Radio Z. Muzyka numer 1.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
6: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
7: Wakacyjna żądza pieniądza.
6: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
8: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
6: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT.
9: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
10: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
13: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
14: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
11: Po reklamie.
0: Na zegarach już niemal godzina 14, mamy wtorek, 4 dzień sierpnia, pora na wiadomości w Radiu Z. Iwona Kutyna, dajmy głośniej i posłuchajmy.
17: Jeszcze jesienią będzie nowa partia, zapowiada Mateusz Morawiecki. Areszt dla 18-latka, podejrzane jest o usiłowanie zabójstwa kobiety. Rekordowo niskie poziomy rzek, na horyzoncie nie widać poprawy. Rozwój Plus nie będzie tylko stowarzyszeniem i klubem parlamentarnym, stanie się też partią. I to, jak zapowiada Mateusz Morawiecki w podcaście Rymanowski Live, do 15 października. To oznacza nowy twór po prawej stronie sceny politycznej i rodzi pytania, co dalej. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
18: Wśród polityków nie ma żadnego zaskoczenia, bo dla wielu powstanie nowej formacji to dość naturalna konsekwencja partyjnego rozłamu. Nie komentuje ich działań, mówi krótko Zbigniew Kuźmiuk, choć przyznaje, że ma żal do kolegów.
19: Że o tych działaniach nie powiedzieli wprost. Cały czas mówili, za wszelką cenę chcemy pozostać w Prawie i Sprawiedliwości, a jednocześnie tworzyli strukturę konkurencyjną.
18: Formalnie politycy zrzeszeni wokół Mateusza Morawieckiego wciąż są członkami PiS-u. Pytanie, czy komunikat byłego premiera przyspieszy decyzję o ich wykluczeniu.
17: Na ten moment frakcja Morawieckiego to 41 posłów, jeden senator i 3 europosłów. Jest tymczasowy areszt dla 18-latka z Ukrainy. Tak zdecydował wrocławski sąd. Chłopak jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa kobiety. Miał wejść za 30-latką na klatkę schodową i tam zaatakować ją nożem. Przed sądem jest reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Jaka dokładnie jest decyzja sądu? Czy 18-latek coś powiedział?
20: Sąd przychylił się do wniosku prokuratury. 18-latkowi grozi wysoka kara, bo jak za zabójstwo, i uznał też, że jest obawa ucieczki. Mężczyzna na korytarzu odezwał się tylko raz, żeby przeklnąć. Na sali nie przyznał się do zarzutów, nie wytłumaczył, dlaczego miał zaatakować kobietę, ani nie odpowiadał na pytania prokuratora. 18-latek prawdopodobnie nie znał zaatakowanej kobiety. Śledztwo jest na początkowym etapie. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
17: Ranna kobieta wyszła już ze szpitala. Zbiorniki z niebezpiecznymi substancjami są w krytycznym stanie i zaczynają przeciekać. Inspektorzy ochrony środowiska skontrolowali nielegalne składowisko odpadów w podwarszawskim Wołominie. Wyniki są alarmujące, a władze miasta rozpaczliwie proszą rząd o pomoc. O szczegółach reporter Radia Z Jan Kielak.
21: Władze miasta nielegalne składowisko nazywają tykającą bombą, która w każdej chwili może wybuchnąć. Wyniki kontroli nie pozostawiają złudzeń. Zbiorniki są zardzewiałe i zaczynają przeciekać, mówi burmistrz miasta Elżbieta Radwan.
22: Jest wyczuwalny chemiczny opar na całym tym terenie. To już naprawdę nie są żarty.
21: Samorządowcy szacują koszt likwidacji składowiska na 200 milionów złotych i apelują do rządu, żeby jak najszybciej przeznaczył na ten cel pieniądze z rezerwy kryzysowej. Jan Kielak, Radio Z.
17: W zeszłym roku władze Mazowsza ogłosiły przetarg na utylizację niebezpiecznych odpadów. Został jednak unieważniony ze względu na niewystarczające środki w budżecie. Rzeki w Polsce są już nimi tylko z nazwy. Przypominają właściwie niewielkie, wysychające strumienie. Hydrolodzy alarmują, że wkrótce pobite zostaną absolutne rekordy minimalnych stanów na wielu odcinkach rzek, mówi Paweł Staniszewski, synoptyk, hydrolog z IMGW.
23: Aktualnie absolutne minimum zostało już pobite w zlewni Sanu, Bugów, w zlewni Warty, w zlewni Środkowej i Górnej Wisły, a w najbliższych dniach niewykluczone, że również pojawi się pobicie absolutnego rekordu minimum w Szczecinie, a również w Warszawie, gdzie tak de facto rekord był zanotowany rok temu, a w tym roku być może po kolejnej fali upałów będzie pobity kolejny rekord.
17: To jednak nie jest wyścig, a bardzo poważny problem. Wysychające rzeki to katastrofa dla rzecznych ekosystemów i terenów w ich pobliżu. Kolejne wiadomości w Radiu Z o 15:00. Będzie z Wami Lucyna Płużyczka.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Jak już po tych dwóch dniach upałów tęsknicie za temperaturami poniżej 30 stopni, to trzeba wziąć głęboki wdech i wytrzymać do piątku, bo one dopiero wtedy się pojawią. Póki co bardzo gorąco, jutro jeszcze cieplej. Nawet 38 stopni na Podkarpaciu, a północna część kraju będzie walczyć z intensywnymi opadami. 3 minuty już, prawie 4 po godzinie 14. Michael Jackson w Radiu Z.

0: Eminem i Rihanna w Radiu Z po trans po godzinie 14. I tam chórki też robił Hubert Radzikowski, który sobie podśpiewuje pod nosem w okolicy Zalewu Porajskiego. Cześć Hubert, dzień dobry. Bardzo ładnie śpiewasz, naprawdę.
1: Bardzo dziękuję, ale teraz posłuchaj, jak pluskam, bo to ja wchodzę do wody, do tutejszego zalewu. Co prawda dziwnie wygląda chłop w słuchawkach na uszach z mikrofonem, ale idę, bo obiecałem, że wejdę po samą czapkę. Czapki nie wziąłem, no ale w pewnym momencie zaniknie dźwięk. Chciałbym Państwa uprzedzić, że to jest efekt zamierzony, bo jak schowam łeb pod wodą, to będzie ewentualnie bulgot, a to woda jest coraz bliżej mnie. Ja już Was nie słyszę, słuchajcie, jestem w zalewie.
0: Ale to brzmi trochę niepokojąco, Hubert. O, dobrze, że się wymrużyłeś, bo już zaczęłam się martwić. I co, jak oceniasz?
1: To jest sposób na chłodzenie.
0: Od 1 do 10 wysoko w skali?
1: 300.
0: Musicie tego spróbować sami.
1: Próbujcie. Ja tu czekam na Was, naprawdę. Przyjeżdżajcie.
0: To wakacyjne bingo w Radiu Z. My jesteśmy wszędzie. Dzisiaj pod wodą, jutro w zamku Czocha. No to Hubert, namówiłeś. Ja po pracy też skakuję do wody.
1: Dobra, wszyscy z Państwa, którzy siedzą w biurach, zwalniajcie się z roboty. Nad wodę, opalać się, pluskać, moczyć. Robota,
0: pewnie, że tak.
1: Głupota.
0: Dokładnie, Hubert Wam załatwi. Hubert, pewnie? Tak? Umawiamy się?
1: Ja zatrudnię wszystkich. Tak.
0: Mamy to, dzięki. I w szklance wody też można sobie pobulgotać, nawet w biurze.

0: from you. 24 minuty po godzinie 14 tutaj Radio Z. Jest kilka bolesnych momentów tak upalnego dnia i myślę, że jeden z nich, ten taki najbardziej poważny, zaczyna się jak właśnie kończycie pracę albo plażowanie i trzeba wejść do samochodu, który cały dzień stał na słońcu. I to brzmi mniej więcej tak. O. I ja tak właśnie wczoraj smażyłam swoje udka na tapicerce w aucie. Ale nie ma co narzekać, bo za jakiś czas przy samochodach to będzie słychać zupełnie co innego. Pamiętacie jeszcze, gdzie macie skrobaczki? Kochani, zostało jakieś pół roku.
1: Reklama.
2: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
3: O, mechanik idzie.
4: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
5: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
13: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
16: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
17: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
16: Nie masz pomysłu na lato?
17: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pobierowie.
18: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło must go on oraz Dzień bez śmiecenia.
1: Po reklamie.
19: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: ale przyznajcie, działa znacznie lepiej niż kawa. Zresztą kto by pił kawę, kiedy taki upał? Tu Radio Z, 20 minut do godziny 15. A teraz Alina wam powie, z czym się trzeba liczyć i co się może wydarzyć, jak się zagra w rządzy pieniądza Radia Z.
1: Mnóstwo radości można sobie samemu sprawić, wysyłając takiego taniego SMS-a.
0: Oto to. A jak się ten tani SMS za 3,69 z VAT wyśle, to można wygrać, ale tak serio, serio. To nie są żarty, prawda?
2: Oczywiście, że to się naprawdę wygrywa. To się naprawdę wygrywa i to, no, ktoś mówi, jakaś ściema, tam na pewno dzwonią do swoich, tak? No bo słyszałam też takie, no ale no to nie jest prawda. To nie jest prawda, bo ludzie tacy przypadkowi, jak ja, dostają telefon.
0: Ale moment, nie żadni przypadkowi, tylko słuchacze, którzy lubią się z nami bawić. To była Teresa, która wygrała 25 tysięcy złotych w Radiu Z, a dzisiaj w walizkach między innymi 50 tysięcy i nawet 10 razy więcej, 500 000 złotych. No i teraz coś, co tygryski lubią najbardziej. Bonus ode mnie dla was. Przez najbliższe 19 minut za każdego SMS-a o treści Radio Z dodaję 5500 szans. Żal nie skorzystać. Wysyłamy SMS o treści Radio Z pod numer 7353. Radio Z
3: i już. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
1: Biedron.

0: minimum 600 zł na produkty szkolne z kartą Moja Biedronka lub aplikacją i otrzymaj łącznie aż 300 zł w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobrystart. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
2: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak mi się marzy gravel.
1: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie Ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
3: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer jeden.

fluid schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś. A demon nie pyta, kim jesteś i miesza się powoli z tłem. Tak chyba wygląda codzienność, a myślę znów o niej przed snem. I to jest mój lek na bezsenność.

0: serce.
1: Fajnie wuja, ten nowy Metzner w Radiu Z. Bartek Metzner, kim jestem? Za chwilę 15. Upały dają się we znaki wszystkim. Problemy z działaniem na pełnych obrotach zgłaszają kolejne elektrownie. Więcej o tym powiemy w naszych wiadomościach, które u nas za kilka chwil o 15. Zostańcie z nami.
2: Największe gwiazdy, letnia atmosfera i muzyka numer jeden. Tak wygląda Lato Z. Na scenie w Uniejowie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cugowski i Oskar Zyws. Już w niedzielę 9 sierpnia Lato Z zawita do Uniejowa. Lato Z już 9 sierpnia od 18 w Uniejowie. Wstęp jest bezpłatny. Lato Z. Muzyka numer jeden na żywo w całej Polsce.
3: Reklama.
4: W euro na wszystko cię stać. Eurorabat masz, kupuj.
5: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
1: To nie jest pora.
0: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł. Lato w

0: Od 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie kilogram tylko 6,99. A od wtorku szynka bez kości kilogram 8,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Señory, hoy le recomiendo los frutos del mar.
13: Fruktos, czyli owoce. Bierzemy?
14: Bierzemy.
12: Buen provecho.
14: A to co?
13: No, owoce, ale morza.
15: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
16: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
17: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
18: Po reklamie.
19: To wtorek, 4 dzień sierpnia, już prawie godzina 15. Najnowsze wiadomości w Radiu Z ma dla nas Lucyna Płużyczka. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
19: Zapraszamy.
20: Susza ogranicza produkcję prądu, elektrownie zmniejszają moc. Nie wybuch w centrum Warszawy, na miejscu pracują saperzy. Opóźnia się powrót naszych siatkarskich mistrzów z Chin. Posłuchajcie dlaczego.
19: 15.
20: Dwie elektrownie grupy Enea, Połaniec i Kozienice, ograniczają produkcję prądu. Powodem są susza i ekstremalnie niski poziom wody w Wiśle. A przed nami kolejna fala upałów i temperatury sięgające blisko 40 stopni. Łączymy się z reporterem Radia Z, Marcinem Friedrichem. Rozmawiałeś z hydrologiem z IMGW. Czy w najbliższym czasie sytuacja może się zmienić?
21: No owszem, jest spodziewane ochłodzenie w perspektywie kilkunastu dni i być może w dłuższej perspektywie także opady, ale to nie zmieni sytuacji hydrologicznej, mówił mi Paweł Staniszewski z IMGW.
22: Nie opady burzowe, nie opady nawalne, nie opady krótkotrwałe, a rozłożone w czasie, równomiernie.
21: Musiałyby być to po prostu miesiące opadów, a być może nawet rok. Dopiero wówczas sytuacja wróciłaby do normy. W tej chwili sumy opadów notowanych przez stacje meteorologiczne w Polsce odbiegają od tej średniej normy mniej więcej o połowę. Marcin Friedrich, Radio Z.
20: Z ekstremalną suszą boryka się wiele krajów Europy. Węgrzy byli dziś o krok od całkowitego wyłączenia swojej elektrowni atomowej ze względu na bardzo niski stan wody w Dunaju. Akcja służb w Warszawie w Alei Solidarności. Podczas prac związanych z przebudową torów tramwajowych ekipy znalazły niebezpieczny przedmiot. Wszystko wskazuje na niewybuch. Na miejscu jest reporter Radia Z Tomasz Kubat. Jak tam teraz wygląda sytuacja?
0: Od ponad godziny na miejscu jest patrol saperski, który bada niewybuch. Wcześniej zajmowali się nim policjanci.
1: Kierowany na miejsce patrol policji z grupy rozpoznania pirotechnicznego chętnie potwierdził, że to niebezpieczne znalezisko może pochodzić z czasów II wojny światowej.
0: Powiedział Radiu Z Rafał Markiewicz ze stołecznej policji. Funkcjonariusze zamknęli Aleję Solidarności od kina Femina do Placu Bankowego. Nie są przepuszczani ani piesi, ani jakiekolwiek pojazdy. Wydano także zalecenia dla mieszkańców, by nie podchodzili do okien i nie wychodzili na zewnątrz. Na miejscu jest coraz więcej służb. Pojawiły się także zapewne na wszelki wypadek karetki pogotowia. Z Alei Solidarności w Warszawie Tomasz Kubat, Radio Z.
20: Dopóki saperzy nie podniosą i nie wywiozą niewybuchu, ta część centrum Warszawy będzie zamknięta dla ruchu. Kolejne przechwycenie rosyjskiego samolotu rozpoznawczego nad Bałtykiem. Do zdarzenia doszło przed południem, 56 km na północny zachód od Koszalina. Poinformował o tym minister obrony. To już drugi taki przypadek w tym tygodniu, kiedy dyżurna para naszych samolotów przechwyciła rosyjskie maszyny nad morzem. Zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym ma dziś usłyszeć 48-latek kierujący kombajnem. To on prowadził wczoraj maszynę rolniczą w miejscowości Sypień w województwie łódzkim. W zderzeniu z nią zginął 11-letni chłopiec, który jechał na hulajnodze elektrycznej, mówi Radiu Z prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
14: Na miejscu zdarzenia zostały wykonane oględziny z udziałem biegłego z zakresu ruchu drogowego. W ten sposób ustalono, że kierujący kombajnem ponosi winę za wypadek, nie powinien się bowiem poruszać tą drogą, a poza tym kombajn miał nieprawidłowo, to znaczy ze złej strony rozłożone urządzenia.
20: Nieoficjalnie wiadomo, że kombajn miał z przodu zamontowany tak zwany header, czyli urządzenie do ścinania roślin. Taka jazda jest nielegalna. Zgodnie z przepisami header musi być zdjęty. 48-latkowi może grozić do 8 lat więzienia. Zwycięstwo w Lidze Narodów, a po nim problemy. Naszym siatkarzom ciągle nie udało się wrócić do Polski z Chin, gdzie zdobyli złoto. Najnowsze informacje na ten temat zbiera Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Co teraz dzieje się z naszą drużyną, no i czy wiadomo już, kiedy wróci do kraju?
23: Biało-czerwoni zostali w Pekinie, tam przenocują i dopiero jutro przylecą do Warszawy. Na Okęciu powinni być mniej więcej o 7.30. Na lotnisku planowane jest krótkie powitanie naszych złotych medalistów. Wiemy, że Polacy nie przylecą w pełnym składzie. Zabraknie m.in. trenera Nikoli Grbicia i Wilfredo Leona. Oni polecą w swoim kierunku, bo pamiętajmy, że teraz przed kadrą kilka dni wolnego. Kibice na lotnisku będą mogli spotkać się z 11 zawodnikami. Wśród nich będzie MVP całej Ligi Narodów, czyli Tomasz Fornal.
20: Siatkarze utknęli w Chinach, bo ich samolot z Ningbo do Pekinu miał opóźnienie, no i ten do Warszawy już odleciał bez naszej ekipy. Teraz Ekonomia w Radiu Z i Iwona Kutyna.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Nowy rządowy program Czek Turystyczny rusza jesienią w 4 województwach. Do zdobycia czek na 300 zł, pisze Gazeta Wyborcza. Pieniądze mają być przeznaczone na noclegi w jednym z 4 województw: lubelskim, podlaskim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim. Z programu może skorzystać ponad 8 tysięcy turystów. Ponad 3 tysiące nowych mieszkań powstanie w Polsce Wschodniej. Ministerstwo Funduszy oraz Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały porozumienie, które umożliwi wypłatę unijnych dotacji. Chodzi o zwiększenie liczby mieszkań na wynajem oraz spółdzielczych lokatorskich o przystępnym czynszu. Z mieszkań skorzystają osoby dotknięte tak zwaną luką czynszową, które zarabiają zbyt dużo, by ubiegać się o mieszkanie komunalne, ale za mało, by kupić własne lokum. Problemy z uzyskaniem kredytu lub pożyczki to najczęściej wskazywane konsekwencje wpisania do Krajowego Rejestru Długów. Problemy z leasingiem deklaruje 32% badanych, stratę obecnych lub potencjalnych klientów 28%.
26: Ależ bym chciała mieć dla Was lepsze wiadomości, ale te upały z nami w tym tygodniu zostaną. W piątek będzie nieco chłodniej. Jutro nawet 38-39 stopni na Podkarpaciu i w okolicy. Na północy sporo chmur, na zachodzie też mogą pojawić się burze. No, najlepiej nie wychodzić z domu. Nie wiem, Ewelina, czy się ze mną zgodzisz. Ewelina Pacena.
27: Albo po prostu przebywać dłużej w ukochanej pracuni, w sklimatyzowanym dobrze pomieszczeniu.
26: O, Ewelina wie coś, czego ja nie wiem, czyli szef słucha. Okej. Okay.
28: I już. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
26: To kto chętny na jakieś nadgodziny?
27: Kasia, zapraszam.
26: Wiesz co, nie, bo tam rower zostawiłam, to ja muszę lecieć, przepraszam.

Marisa w Radiu Z i 11 minut po 15. Na dzień dobry, taka ciekawostka z Tatr. Dobra ciekawostka, bo przyrodnicy doliczyli się w tym roku aż 786 osobników kozic, czyli więcej niż rok temu. Dodatkowo rekordowa od lat jest też liczba nowonarodzonych koźląt. Co ciekawe, u tych zwierząt na czele stada stoi zwykle doświadczona samica zwana licówką, a samce, czyli capy, żyją najczęściej samotnie lub w grupach kawalerskich, dołączają do stada jedynie na czas godów. No nie wiedziałam, że te nasze kozice się tak wyemancypowały.

0: Alicia Keys, Jay-Z, Empire State of Mind. Oj, tak wizyta w Nowym Jorku to by było coś. Jedno z moich akurat niespełnionych marzeń. A czasami marzenia jakoś za nami krążą. I czasami mamy przeczucie, że za chwilę coś ważnego się wydarzy. Posłuchajcie, jak to było u Sebastiana.
1: Nie wiem czemu. Po prostu miałem dziwne przeczucie i mieliśmy wjeżdżać windą. I mówię, no nie, poczekajmy, bo jak państwo by zadzwonili, to sobie nie daruję, że akurat nie odebrałem telefonu.
0: Sebastian na szczęście odebrał i wygrał w naszej zabawie 77 tysięcy złotych. Dzisiaj w walizkach czeka 500 000. W portfelu wakacyjna premia 12 tysięcy. Pewnie jak za odebranie telefonu, więc grajcie, tym bardziej, że od teraz do 16 15 500 szans jednym zgłoszeniem o treści Radio Z pod 7353. Inwestujecie 3,69 zł, dostajecie 15 500 losów. Radio Z pod 7353.

0: są takie przeboje, które w każdych okolicznościach robią wakacje. To jeden z nich, czyli US i Alane, słynne Wieje Sandałem. Za chwilę 15.30 wiadomości, a w nich o tym, dlaczego nie warto schładzać się dzisiaj w fontannach miejskich. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
1: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
2: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: niemożliwe staje się możliwe. Czyli wszystko jest możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza. Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z. Wyślij SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT i wejdź do gry o 500 000 złotych.
1: Wow, wow.
2: Doczekałam się, dziękuję serdecznie.
0: Ty też możesz wygrać. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
3: Barbara w Media Expert, nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
4: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
3: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
4: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
3: I jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 lat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: A super!
5: W Media Expert. Przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
7: 15.30 na naszych zegarach w Radiu Z. Pora na wiadomości. Zaprasza Lucyna Płużyczka.
8: Cyberatak na Żabkę. Hakerzy włamali się do systemu wymiany informacji z franczyzobiorcami. Władze sieci sklepów zawiadomiły służby i Urząd Ochrony Danych Osobowych. Zapewniają, że dane transakcyjne, czyli na przykład dotyczące paragonów oraz aplikacji Żabka, pozostały bezpieczne. Jak donosi portal Niebezpiecznik, wyciekły dane osobowe pracowników i partnerów Żabki oraz prawdopodobnie także części klientów. Przestępcy wystawili je na sprzedaż. Ten lipiec był rekordowo upalny i słoneczny, między innymi we Francji. Średnia temperatura wyniosła tam 24,9 stopnia Celsjusza. To najwięcej w historii pomiarów, czyli od 1900 roku. Susza spowodowała między innymi wielkie pożary i potężne straty dla rolnictwa. Tropikalne upały także u nas. Ludzie szukają ochody, ale eksperci alarmują. Nie korzystajcie z fontan, bo woda w nich nie jest uzdatniona, dezynfekowana i systematycznie kontrolowana, mówi Aneta Mokosa z sanepidu w Gorzowie.
9: Obieg jest najczęściej zamknięty. Najczęściej kąpiemy się w tych fontannach posadzkowych, gdzie woda wypływa prosto z posadzki, więc wiele zanieczyszczeń z ulicy, odchodów zwierzęcych, pozostawionych przez ludzi. Naprawdę to grozi wielkimi tutaj niebezpieczeństwami dla zdrowia, szczególnie małych dzieci. Grzybice stóp, grzybice całej skóry, zapalenia pęcherza, układu moczowego.
8: Za kąpiel w miejskiej fontannie grozi mandat w wysokości do 500 zł. Teraz już wiadomości z dróg w Radiu Z. Zapraszam.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: 4 kilometry ma korek na obwodnicy Trójmiasta. Po zderzeniu dwóch aut stoicie przed węzłem Gdynia Wielki Kack. Zablokowany jest pas w stronę Redy. Duży zator także na Krajowej 10 w Zachodniopomorskiem. We wsi Lubno między Mirosławcem a Wałczem tir zderzył się z osobówką. Droga jest zablokowana w obie strony. Problemy również na ekspresowej 8 w Warszawie. Za węzłem Prymasa Tysiąclecia samochód uderzył w ciężarówkę. Nieprzejezdny jest pas w stronę Poznania. A przez prace drogowe stoicie na trasie S17 na Mazowszu. Na wysokości Garwolina korek ma 5 km. Uważajcie jadąc w kierunku Warszawy i dzwońcie, jeżeli na waszej trasie też są utrudnienia.
10: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
7: W Kłodzku w tym momencie 37 stopni. Moi drodzy, dajecie tam radę? No mam nadzieję. Dzisiaj oczywiście ostrzeżenia przed upałami i to naprawdę temperatura jest wysoka, ale także przed burzami. Ostrzeżenia drugiego stopnia, województwo lubuskie, północno-zachodnia część dolnośląskiego, a pozostałe rejony to głównie ostrzeżenia pierwszego stopnia. Naturalnie schładzać się można nad pięknym, zimnym polskim morzem. A w Radiu Z teraz Laura Branigan i Self Control. 28 minut do 16.

0: Colors, Safri Duo w Radio Z, 18 minut do 16, a w kolorowej prasie cytuję dramat Ewy Chodakowskiej. Przytyła na wakacjach i potem cytat pani Ewy. Były podróże, spotkania, desery, tosty. Nie odmawiałam sobie niczego, mało treningów, dużo łobuzerki, efekt na wadze, plus 3 kg w jeden miesiąc. A ja dzisiaj spaliłam 1000 kalorii. Ale to jest taka metoda, no nie wiem, czy się pani Ewie spodoba. Po prostu nie wyciągnęłam na czas ciasta z piekarnika. Polecam! Radio Z
1: i już! Reklama. A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
6: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
5: Nawet tutaj musisz.
6: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
5: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
6: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
7: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOS z siedzibą we Wrocławiu.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Topic Becky G, Sorry Puppy, wakacjami zapachniało muzycznie, tu Radio Z. I przypominam, że dzisiaj do wygrania u nas 500 000 złotych. Tyle czeka w walizkach na kogoś z Was, a Wy nie czekajcie, bo tylko do 16, czyli jeszcze przez 4,5 minuty każde zgłoszenie o treści Radio Z pod 7353 wpada do gry 15 500 razy. Taką mamy szczęśliwą godzinę. Ślijcie Radio Z pod 7353, to kosztuje 3,69 zł. Powodzenia. Radio Z
1: i już. Czas na czerwony zawrót głowy. To nie inwazja. To dzień parawanu. Radia Z. Rozstawiamy setki czerwonych parawanów, żebyście mieli swoją wakacyjną bazę z najlepszym widokiem na morze.
2: No to jest piękny widok.
1: Wpadajcie w sobotę 8 sierpnia od 10 do miasteczka Radia Z w Pobierowie.
3: Rozdamy wam ich setki albo nawet tysiące.
1: A czerwone parawany znajdziecie też w Niechorzu, Mielnie i Łebie. Dzień parawanów Radia Z. Do zobaczenia na plaży.
4: Reklama.
1: To będzie wieczór pełen największych hitów. Agnieszka Chylińska, Kajra i Maciej Skiba na jednej scenie podczas Lata Z w Suwałkach. Już od 14 bawcie się w strefie Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin, a od 17 koncerty i muzyka numer 1 na żywo. Wstęp jest bezpłatny. Na koncert zapraszają prezydent miasta Suwałk Czesław Rękiewicz oraz Radio Z. Lato Z 8 sierpnia. Suwałki, bulwary nad Czarną Hańczą. Wjazd od ulicy Andrzeja Wajdy. Bądźcie z nami.
5: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z...

0: nosem, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Wyraźne leczenie objawów zapalenia zawodu, takich jak ból głowy, niedrożność statów i nosa przebiegających w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia pierwszy lub alergicznego nierytunowa. US Farmacja Spółka z o.o.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Po reklamie.
9: Wtorek, 4 sierpnia, mamy 16. Najnowsze wiadomości w Radiu Z prezentuje Lucyna Pużyczka.
10: Kolejny rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Bałtykiem. Nielegalna baza paliwowa w Szczecinie, SKO po stronie inwestora. Schroniska mają wielki problem, fala upałów zagraża zwierzętom.
9: Szesnasta.
10: Znów rosyjski samolot został dziś przechwycony nad Bałtykiem. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że to już drugi taki incydent od początku tygodnia i trzeci w ciągu zaledwie 5 dni. Informacje w tej sprawie zebrał reporter Radia Z Jan Kielak.
11: Dzień dobry.
10: Co udało ci się ustalić?
11: Para polskich myśliwców przechwyciła rosyjski Il-20 nieco ponad 50 km od Koszalina. Rosyjski samolot rozpoznawczy nie przekroczył jednak naszej przestrzeni powietrznej. Według szefa MON to kolejne działanie prowokacyjne Rosji, która ostatnio coraz częściej sprawdza czujność i gotowość systemów obrony NATO. Do przechwyceń rosyjskich samolotów rozpoznawczych Il-20 nad Bałtykiem doszło też wczoraj i w piątek, a poprzednie takie incydenty miały miejsce w połowie lipca.
10: Według ekspertów loty nad Bałtykiem rosyjskich samolotów wojskowych bez planów lotu i włączonych transponderów mogą powodować zakłócenia w ruchu lotniczym w tym regionie. Członkostwo w nowej partii nie, współpraca tak. Była premier Beata Szydło określi scenariusz na przyszłość dla prawicy po największym w historii podziale. I w Radiu Z apeluje do partyjnych kolegów o rozwagę. Bo jak mówi, trzeba pamiętać, żeby nie przekroczyć granicy i nie powiedzieć jednego słowa za dużo. Czy po tąpnięciu w PiSie i wielkich politycznych emocjach możliwe jest jeszcze wielkie zjednoczenie? O tym reporterka Radia Z, Karolina Olszewska-Merk.
12: Była premier w Radiu Z mówi jasno, historia jest nauką życia i nawiązując do partyjnych podziałów z przeszłości, nie ma wątpliwości, że te nigdy nie wychodziły na dobre. Teraz znów jest tąpnięcie i to potężne pytanie, więc co dalej?
13: Wiemy wszyscy, że w pewnym momencie trzeba po prostu usiąść do stołu i zacząć rozmawiać o współpracy.
12: Bo jak mówi Beata Szydło, jeśli celem jest odsunięcie obecnego rządu od władzy, to podzielone Prawo i Sprawiedliwość tego nie zrobi. Stąd jej zdaniem, gdy emocje opadną, dojdzie do porozumienia.
10: Na razie krystalizuje się plan stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Jak zapowiada były premier w podcaście Rymanowski Live, do 15 października Rozwój Plus będzie partią. Zwrot akcji w sprawie jednego z największych samowoli budowlanych w Polsce. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję prezydenta Szczecina, który starał się powstrzymać budowę bazy paliwowej w prawobrzeżnej części miasta. Inwestycja powstała bez wymaganych zezwoleń i po protestach mieszkańców miasto chciało ją całkowicie zablokować. Tą sprawą zajmuje się reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. No to co teraz po decyzji Kolegium?
14: Miasto broni nie składa i zapewnia mieszkańców, że zrobi wszystko, żeby inwestycję zablokować. Zbierane są teraz wszystkie dowody na to, że inwestycja jest nielegalna i gmina odwoła się od decyzji kolegium, mówi Marta Kufel z magistratu.
15: Zgodnie z możliwością dopuszczoną przez organ odwoławczy, po zgromadzeniu odpowiednich dowodów przygotujemy się do tego i ponownie złożymy stosowny wniosek.
14: Spółka, która odpowiada za inwestycję, chce samowolę zalegalizować. Przedstawiciele spółki twierdzą, że rozpoczęli bez wymaganych dokumentów, bo zależało im na czasie. Szczecin. Miłosz Gocłowski, Radio Z.
10: Bazę buduje spółka Octan Energy, której prezesem jest Iwona Bobrek, szósta na liście najbogatszych Polek. Grubo ponad 30 stopni i codzienna walka o zdrowie oraz życie zwierząt. Skutki fali upałów odczuwają m.in. schroniska i szukają sposobów, żeby ulżyć swoim podopiecznym. Jak wygląda ta walka w schronisku w Chorzowie, sprawdził reporter Radia Z Szymon Kastelik. To lato przynosi wyjątkowo wiele wyzwań, mówiła mu kierowniczka azylu Kamila Maciejczyk.
16: Widzę tutaj ogromny namiot rozstawiony przy kojcach.
17: Tak, by jak najwięcej psiaków miało cień. Przy kontenerze, gdzie mieszkają kociaki, zamontowaliśmy w zeszłym tygodniu markizę, która też zacienia ten obiekt.
16: I baseniki tutaj widzę w paru miejscach stoją.
17: Tak, baseniki już stosujemy od lat, ale niestety wcześniej nie było aż takich upałów. Teraz jest trudniej.
10: Jak dodaje Maciejczyk, kolejnym problemem jest większa niż zwykle liczba porzucanych latem zwierząt. Tylko w lipcu schronisko w Chorzowie przyjęło 120 nowych podopiecznych. Jednocześnie w okresie wakacji wyraźnie spada jednak liczba adopcji.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
9: Ale się zrobiło czerwono na mapach pogodowych. Dzisiaj większość rejonów powyżej 30 stopni. Wciąż najgorętszy Kłodzki, tam 37. Natomiast jeśli chodzi o noc, to będzie nawet 22, może nawet 23 w nocy na Podkarpaciu. Więc no, nie jest to dobre dla snu.
19: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
9: Nie wiem, jakie macie metody na schładzanie się i schładzanie swoich domostw i mieszkań, kiedy tak gorąco w nocy, ale jak nie można spać, to można na przykład napisać piosenkę, taką jak ta, Artur Gadowski. Ona jest ze snu w Radiu Z i 6 minut po 16:00.

Treat You Better i przebojowy Shawn Mendes w Radiu Z, 12 minut po 16. A w prasie o Bartłomieju Kubkowskim, który, przypomnę, w nieco ponad 55 godzin przepłynął wpław Bałtyk ze Szwecji do Dziwnowa. Otóż pochwalił się swoim pierwszym oficjalnym, pełnym posiłkiem. I tutaj, kochani, nie ma przypadków. To były mielone jego mamy i takie domowe kiszony. O Boże, o Boże. No nikt nie robi tak mielonych jak te nasze mamy.

0: happy.
1: Oni Maris, Rizzle Kicks w Radiu Z. Pomyślałam, idealny numer, żeby taki zimny łokieć zrobić, a potem jaki zimny łokieć, taki upał, to trzeba okna w samochodach zamykać. A propos, a czy wy odnotowaliście, że w te wakacje ktoś z was może w Radiu Z wygrać nowy samochód? Słuchajcie, Honda ZRV w wielkim wakacyjnym finale pod koniec sierpnia, pełna hybryda o mocy 184 koni mechanicznych, przestronne wnętrze, gigantyczny bagażnik, piękny SUVik i do miasta na dłuższe trasy także z klasycznymi pokrętłami klimatyzacji, co jest nie tylko wygodne, ale też bezpieczne. Gracie, grając też o dzisiejszy finał, o ten piękny samochód, a ponieważ w dzisiejszym finale 500 000 złotych czeka, to dołączajcie, Radio Z wysyłacie pod 7353 369 W. Może się naprawdę opłacić, tym bardziej, że od teraz ostatni na dzisiaj bonus w tym wyścigu po nagrody. I jeśli wyślecie SMS teraz, to macie 10 tysięcy szans na wygraną. Radio Z 7353. Mocno trzymam kciuki. Regulamin na radioz.pl. Radio Z 7353. Tak też można zagrać.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
3: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
2: Nie masz pomysłu na lato?
3: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pobierowie.
4: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
5: Na małe chwile wielkiej przyjemności zaprasza Tesori d'Oriente, producent kosmetyków do ciała i domu. Tesori d'Oriente.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
2: Kolego Pikachu!
1: Nie!
2: Ha? Jak to?
1: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Barbara w Media Expert, nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
6: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
5: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
6: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
5: I jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 rat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
6: A super!
7: W Media Expert przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
9: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak mi się marzy gravel.
8: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
10: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
11: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na Lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Szklarskiej Porębie, na skwerze przy ulicy 1 Maja. Przebojowe lato z Radiem Z.
12: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
13: Polecam. Ewa Swoboda.
14: Po reklamie.
15: 16.30. Ponownie Lucyna Płużyczka i najważniejsze wiadomości w Radiu Z. Słuchamy.
16: PiS skarży do Trybunału Konstytucyjnego przepisy dotyczące wprowadzenia obowiązkowej edukacji zdrowotnej w szkołach. Chodzi o moduł dotyczący wiedzy o zdrowiu seksualnym. Zgodnie z planem resortu edukacji, przedmiot, który do tej pory był dowolny od nowego roku szkolnego, ma się stać obowiązkowy. O udziale w części dotyczącej edukacji seksualnej mieliby jednak decydować rodzice ucznia lub sam uczeń, jeżeli jest już pełnoletni. Już prawie 1000 interwencji zgłoszono do sanepidu dzięki aplikacji M-Obywatel. Możliwość takiego kontaktu jest od lipca. Prawie 80% zgłoszeń dotyczyło stanu sanitarnego obiektów, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
17: To jest 30 zgłoszeń dziennie. To zgłoszenie trafia bezpośrednio do stacji sanitarno-epidemiologicznej, na której to terenie doszło do jakiegoś, według zgłaszającego, do jakiejś nieprawidłowości.
16: W ten sposób można zgłosić zarówno obiekt, jak i produkt, na przykład w restauracji czy stołówce. Turysta poturbowany przez żubra w Puszczy Białowieskiej. Jak ustalono, mężczyzna podszedł zbyt blisko zwierzęcia, które go przewróciło. Na szczęście turyście nic poważniejszego się nie stało. Władze Białowieskiego Parku Narodowego apelują o rozwagę, niedokarmianie zwierząt, nie fotografowanie się z nimi z bliskiej odległości i zachowanie bezpiecznego dystansu. To minimum 50 metrów. Teraz już wiadomości z dróg. Zapraszam.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Uważajcie na drodze krajowej numer 79 w Świętokrzyskiem w Wólce Tarnowskiej między Sandomierzem a Warszawą. Buz wypadł z jezdni. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Na drodze 74, także w Świętokrzyskiem, również wahadło. W Lechowie na trasie Kielce-Opatów zderzyły się dwie osobówki. Trasa korkuje się w obie strony. Kłopoty i ruch wahadłowy również na krajowej 9 na Mazowszu we wsi Wincentów. Na odcinku Skaryszew-Makowiec zderzyły się dwa samochody. Zatory są także na krajowej 1 na Śląsku we wsi Piasek niedaleko Pszczyny. Doszło do wypadku tira z osobówką. Jeden pas w stronę Katowic jest zablokowany. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli obok was też dzieje się coś ważnego.
18: Czerwony telefon Radia Z.
14: 321-321-100.
15: Dzisiaj w nocy na zachodzie, w Beskidach Zachodnich, w Tatrach przelotne opady deszczu, ale też burze, lokalnie z gradem. Do tego przelotne opady, lokalne burze przede wszystkim na wschodzie i w pasie centralnym od województwa łódzkiego przez świętokrzyskie po lubelskie. No i oczywiście czeka nas bardzo, bardzo ciepła noc. A już teraz Shakin' Stevens w Radiu Z.

0: Co mi tam? To najnowsza propozycja od Wiktorii Kidy i Księgi Żywiołów. 18 minut do godziny 17. No i ważna przypominajka, bo Ministerstwo Cyfryzacji apeluje do 12 milionów Polaków, użytkowników aplikacji mObywatel, o, cytuję, natychmiastowe zalogowanie się do systemu, bo tylko do jutra można w prosty sposób przedłużyć ważność swoich cyfrowych dokumentów. W przeciwnym razie czekają nas dodatkowe formalności, utrudnienia. No wiadomo, jak słyszymy formalności, to chyba się zaloguje. Ja to czynię migusiem, żeby nie zapomnieć.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
5: To nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
6: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
8: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Golda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

Jonas Brothers, Perfect Strangers w Radiu Z, a wy macie ostatnie 7,5 minutki, żeby zagrać o 500 000 złotych w dzisiejszym finale, kochani. Ostatnie minuty do 17, kiedy każde zgłoszenie o treści Radio Z pod 7353 wpada do gry 10 tysięcy razy. 3,69 zł i jesteście w grze. 10 tysięcy szans. Radio Z 7353.

0: Błysk, Dawid Podsiadło, a za chwilę 17 i wiadomości, po nich finał naszej zabawy.
1: Reklama.
2: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Po reklamie.
9: Prawie 17, to oznacza, że Lucyna Płużyczka ma dla nas ponownie najważniejsze wiadomości w Radiu Z.
10: Nie żyje Andrzej Morozowski, publicysta i dziennikarz związany z Radiem Z i TVN-em. Fala upałów uderza w energetykę, elektrownie ograniczają pracę. Szokujące nagranie za jedynki, kierowcy nie zatrzymali się przy wypadku.
9: 17.
10: Na początek bardzo smutna wiadomość. Nie żyje publicysta, dziennikarz i nasz kolega Andrzej Morozowski, który przez wiele lat był związany z Radiem Z, a potem z telewizją TVN i TVN24. Mistrz rozmowy politycznej i człowiek wielkiego serca. Praca w newsach to zawsze było moje marzenie, tak mówił w jednym z wywiadów i podkreślał. Dziennikarstwo to było poczucie misji oparte na przeświadczeniu, że jednym z filarów demokracji jest obiektywna, mająca odzwierciedlenie w faktach informacja. W TVN24 Andrzej prowadził m.in. takie programy jak Skaner Polityczny, Studio 24, Prześwietlenie oraz Tak Jest, a w TVN-ie razem z Tomaszem Sekielskim autorski program Teraz My. Zdobył wiele prestiżowych wyróżnień, m.in. Grand Press, Nagrodę Radia Z imienia Andrzeja Wojciechowskiego oraz telewizyjnego Wiktora. Andrzej Morozowski od dawna walczył z chorobą nowotworową, miał 69 lat. Fala upałów uderza w energetykę. W związku z wysokimi temperaturami wykryto zbyt niski poziom rezerw energii. Dlatego między 17 a 19 polskie sieci elektroenergetyczne ogłosiły tak zwane przywołanie mocy, czyli mechanizm, który pomaga stabilizować sytuację w krajowej energetyce. Łączymy się z reporterem Radia Z Danielem Wrzosem, który jest przed siedzibą sieci elektroenergetycznych. Czy w związku z tym mogą nam grozić przerwy w dostawach prądu?
11: Takiego zagrożenia nie ma. System jest stabilny. Ogłoszono przywołanie mocy, ponieważ pod wieczór przestaje działać fotowoltaika, która dostarcza energię do krajowego systemu, a zapotrzebowanie na prąd rośnie, ponieważ ludzie wracają do domu z pracy, wyjaśnia Wojciech Krzyczkowski z polskich sieci elektroenergetycznych.
12: Mamy bardzo duże zużycie, tak zwany wieczorny szczyt. Ludzie wracają z pracy, włączają kuchenki, pralki.
11: To czwarty raz w historii, kiedy wprowadzono procedurę, która ma zapewnić odpowiednią rezerwę mocy. Warszawa, Daniel Wrzos, Radio Z.
10: Z kolei dwie elektrownie, Kozienice i Połaniec, ograniczyły pracę z powodu niskiego stanu wody w Wiśle. Jest szansa na obniżkę cen paliw i to poniżej 8 zł za litr diesla. Analitycy bacznie przyglądają się sytuacji na giełdzie po gwałtownych spadkach na początku tego tygodnia. To skutek odwołania ataku na Iran przez USA i zapowiedzi Trumpa o wznowieniu rozmów z Teheranem. Mimo że Iran zaprzeczył tym doniesieniom, to sytuacja na giełdzie chwilowo się uspokoiła, co przekłada się na obniżenie cen hurtowych. Kluczowe będzie to, czy ta sytuacja się utrzyma, mówi analityczka rynku paliw z biura maklerskiego Reflex, Urszula Cieślak.
13: Gdyby to, co obserwujemy na początku tygodnia, było przełomem i ceny ropy naftowej by dalej nie rosły, to być może byłaby szansa na spadek cen ponownie oleju napędowego poniżej 8 zł za litr, benzyn w okolice 7 zł za litr.
10: A to według analityczki może zmienić plany rządu na nowy program osłonowy dla cen paliw na ostatnie dwa tygodnie sierpnia. Kilkudziesięciu kierowców przejechało obojętnie obok miejsca wypadku, nie upewniając się, czy nikt nie potrzebuje pomocy. To szokująca sytuacja z autostrady A1 w województwie łódzkim. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała nagrania i przypomina: zatrzymanie się w takiej sytuacji i udzielenie pomocy potrzebującym to obowiązek. Więcej o tym reporter Radia Z, Mateusz Szkudlarek.
14: Na nagraniu widać moment wypadku z udziałem busa. Auto wpada w poślizg, uderza w barierę energochłonną, a następnie dachuje. Mijają kolejne minuty. Obok miejsca wypadku przejeżdża kilkudziesięciu kierowców. Opublikowaliśmy to nagranie nie po to, by kogoś piętnować, ale by edukować, mówiła mi Ewelina Szczesek z łódzkiego oddziału GDDKiA.
15: Do czasu przyjazdu służb to świadkowie zdarzenia mają realny wpływ na ratowanie życia i zdrowia.
14: W tej sytuacji nie było na szczęście tak, że nie zatrzymał się nikt. Z pomocą ostatecznie ruszyło trzech kierowców. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
10: Przypominamy, że za nieudzielenie pomocy osobie w stanie zagrożenia życia lub zdrowia grozi nawet do 3 lat więzienia. I jeszcze sport. Przed kibicami Polski Dzień na kanadyjskich kortach. Nasi najlepsi tenisiści zagrają o awans na turniejach w Montrealu i Toronto. Teraz Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. No to kogo zobaczymy dzisiaj w akcji?
16: Lada momenty. Walkę o awans do drugiej rundy imprezy w Montrealu zacznie Hubert Hurkacz. Jego rywalem będzie 81. w światowym rankingu Amerykanin Marcos Giron. Podobnie jak Hubert, po raz pierwszy na korcie od Wimbledonu pojawi się dzisiaj Iga Świątek. 8. obecnie rakieta świata zagra o awans do trzeciej rundy turnieju w Toronto. Będzie faworytką, bo zmierzy się z 38. w rankingu czeszką Sarą Bliek. Ten mecz około 18.30. Po 20.00 walkę o trzecią rundę turnieju w Toronto zacznie Maja Kwalińska. Jej rywalką będzie Australijka Talia Gibson.
10: W wynikach naszych tenisistów i nie tylko usłyszycie w wiadomościach sportowych Radia Z najbliższe zaraz po 20.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
19: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
9: W nocy troszeczkę odpoczniemy od upałów, ale i tak będzie bardzo, bardzo ciepło, bo nawet 22 stopnie na Podkarpaciu. Jeśli chodzi o dzień jutrzejszy, absolutne rekordy, nawet do 40 stopni. Tyle mogą pokazać termometry na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Małopolsce, w Świętokrzyskiem i na Mazowszu.
19: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
20: Radio Z i już. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
9: Mamy 6 minut po 17, słuchacie Radia Z i dosłownie za kilka minut u kogoś z Was zadzwoni telefon. To będzie telefon od Was. Mam nadzieję, że odbierzecie, drodzy gracze. Za chwilę w Radiu Z finał naszej zabawy. Wakacyjne rządza pieniądze, a ponieważ do wygrania nawet 500 000. Takiego telefonu nie można przegapić, więc proszę o czujność i za chwilę działamy. Teraz emigranci na falochronie. Można zrobić głośniej.

0: hace llorar.
1: Enrique, boski Enrique w Radiu Z, a my gramy.
2: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza.
3: Wakacyjna żądza pieniądza.
1: I to jest właśnie ten moment, na który czekacie od rana. Właśnie dzwonimy do kogoś z Was, pod warunkiem, że braliście udział w naszej zabawie i słaliście swoje zgłoszenia. Czekamy 5 regulaminowych sygnałów. No i mam nadzieję, że za chwilę wydarzy się coś pięknego i kto wie, może padnie główna nagroda, ale by się działo, no tego Wam życzę. Tylko błagam, proszę mi odbierać telefony, kochani. Jeszcze jedna próba. 5 sygnał za nami. No niestety, wakacyjny czas, niektórzy zabiegani, być może na wakacjach, 1000 złotych trafia do kogoś, kto miał szansę na 500 000 złotych w dzisiejszym finale wakacyjnej Rządzę Pieniądze, ale telefonu nie odebrał. No wielka szkoda, tym bardziej, że na dzień dobry czekało na Was 12 tysięcy, ale... Nie tracimy ducha, kochani, jutro kolejna odsłona naszej zabawy, ale już teraz możecie dołączyć do gry. 550 tysięcy złotych, o tyle gracie od teraz. Radio Z pod 7353 za 369 zł. I ja tylko przypomnę, że w te wakacje do wygrania również Honda ZR-V. To będzie wielki finał pod koniec sierpnia i wchodzicie do gry o te dwie nagrody. Radio Z 7353.
2: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza. Regulamin na radioz.pl.

0: programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
5: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
4: Nie masz pomysłu na lato?
5: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pobierowie.
6: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło Must Go On oraz Dzień Bez Śmiecenia.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
9: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
13: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
16: Play.
17: Po reklamie.
18: 17.30 na zegarach w Radiu Z. Pora na wiadomości. Lucyna Płużyczka ponownie.
19: Polscy strażacy pomagają w walce z pożarami w Hiszpanii. To już kolejny dzień ich akcji. Nasi ratownicy wykorzystują na miejscu dosłownie każdą chwilę. Szkolili się już wspólnie z Hiszpanami z wykorzystania sprzętu lotniczego przeznaczonego do gaszenia pożarów. Mówi Radiu Z oficer łącznikowy modułu GFFF Polska brygadier Paweł Dąbrowa.
20: Wykorzystujemy ten czas do tego, żeby dzielić się doświadczeniem i pozyskiwać wiedzę od hiszpańskich strażaków, zapoznając się ze sprzętem, z techniką. Niemniej jednak najważniejsze jest to, żebyśmy byli w ciągłej gotowości do tego, żeby prowadzić działania gaśnicze, niezależnie od miejsca, które zostanie nam wskazane.
19: Misja Polaków w Hiszpanii ma potrwać do końca sierpnia. Ankara wzywa Rosję i Ukrainę do zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na Morzu Czarnym. Wczoraj statek towarowy Nadjeżda należący do tureckiego armatora został zaatakowany w rejonie Noworosyjska. 3 osoby zostały ranne. Wcześniej do ataku na turecki statek rybacki doszło pod koniec czerwca. MSZ Turcji ostrzega, że eskalacja konfliktu może się odbić na bezpieczeństwie żywnościowym. Fala ekstremalnych upałów, m.in. w Korei Południowej. Zmarło tam już co najmniej 16 osób. Termometry pokazują 40 stopni. W Seulu po raz pierwszy w historii ogłoszono najwyższy stopień zagrożenia. Władze apelują do mieszkańców, żeby nie wychodzili na dwór, pili dużo wody i przebywali w chłodnych miejscach. 40-stopniowe upały panują także w Korei Północnej. A teraz już raport z dróg. Zapraszam.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Sponsorem audycji jest właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festiwalu białczańskiego.
19: korek na dwójce na wysokości Łodzi na węźle północ. Osobówka uderzyła w bariery, zablokowana jest część pasa zjazdowego w stronę Katowic. Stoicie też na ekspresowej szóstce za Wschodniopomorskiem we wsi Pękanino między Koszalinem a Słupskiem. Także samochód uderzył w bariery. Utrudnienia są w obu kierunkach. Z ruchu wyłączono tam po jednym pasie. Na S3 w Czółnowie w Zachodniopomorskim zepsutała się ciężarówka. Zator jest w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego, a w Warszawie duży korek na Alejach Niepodległości aż do końca mostu Łazienkowskiego. Przed Saską był wypadek motocyklisty. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli na waszej drodze też są utrudnienia.
21: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
22: Sponsorem audycji był właściciel ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska, organizator festynu białczańskiego.
18: Wieczorem miejscami głównie na zachodzie, w Beskidach, zachodnich Tatrach opady deszczu, burze lokalnie z gradem, przelotne opady deszczu i lokalne burze również na wschodzie kraju i w pasie centralnym od województwa łódzkiego przez świętokrzyskie po lubelskie. Tak dzisiaj, jutro raczej spokojnie, ale za to bardzo, bardzo upalnie. Jutro padną absolutne rekordy, a zagrzmieć może głównie na północnym zachodzie kraju. Teraz w Stanach. Miłość jest ślepa w Radiu Z.

0: oczywiście Warius Manx po całej noc, a wy słuchacie Radia Z. Sezon ogórkowy ewidentnie w pełni. Na końcu internetu powstał artykuł pod tytułem Grażyna Torbicka założyła sandały. Tak, nasza Grażynka czasami zakłada sandały, ale nie to jest hitem. Jest ponad 70 komentarzy do tego tekstu i ja sobie tak myślę, co by było, gdyby, co by się działo na forach, gdyby nasza Grażynka zrobiła takiego psikusa następnym razem i oprócz tych sandałków jeszcze włożyła skarpety. Radio Z i już.
1: Reklama. Bo w Media Eksperta nie ma.
2: Media Expert. Wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: my.
1: Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

zdaniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Tego lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
1: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
2: Nie możecie trafić lepiej.
0: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
3: Reklama.
4: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
5: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
0: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Słuchaj, Marian.
0: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
0: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
0: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
0: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
0: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
4: Prawie 18 na naszych zegarach, a to oznacza, że pora na wiadomości. W Radiu Z ponownie Lucyna Płużyczka.
5: Wielka strata dla polskiego dziennikarstwa. Zmarł Andrzej Morozowski. Fala komentarzy po ułaskawieniu starucha. Pałac Prezydencki reaguje. Wielki remont szykuje się w centrum Gliwic. Posłuchajcie, co się zmieni.
4: 18.
5: Ta wiadomość wstrząsnęła dziś mediami. Nie żyje Andrzej Morozowski, publicysta i dziennikarz telewizyjny i radiowy. Nasz kolega. Przez wiele lat był związany z Radiem Z, a potem z TVN-em. W studiu reporter Radia Z Tomasz Kubat. Osobiście znałeś Andrzeja, pracowaliście razem przez wiele lat. Jaki był?
6: Człowiek z olbrzymią wiedzą, zaangażowaniem, doskonale orientował się w świecie polskiej polityki i w rozmowach z politykami potrafił być niezwykle twardy, bezkompromisowy, choć trzeba też przyznać, że do najpoważniejszych nawet spraw potrafił mieć wielki dystans, miał wyjątkowy poczucie humoru. Swoją karierę zaczynam jako reporter sejmowy. W Radiu Z pracował w zasadzie od początku istnienia naszej stacji przez jej pierwszych 10 lat. Prowadził potem z Tomaszem Sekielskim program Teraz My w telewizji TVN, laureat wielu nagród, w tym Grand Pressa. Wychował wielu doskonałych dziennikarzy. Ostatnio zmagał się z chorobą nowotworową. Zmarł w wieku 69 lat i będzie go bardzo brakowało.
5: Na tę stratę reagują też m.in. politycy. Andrzej Morozowski był dziennikarzem z prawdziwego zdarzenia, myślącym, krytycznym i na wskroś przyzwoitym. Będzie nam wszystkim bardzo ciebie brakowało, Andrzeju, tak napisał na platformie X premier Tusk. TVN24 na swojej stronie publikuje sylwetkę dziennikarza i wspomnienia o nim i podkreśla: straciliśmy przyjaciela. Pałac Prezydencki w ostrych słowach odpowiada na krytykę rządzących. To po decyzji Karola Nawrockiego o ułaskawieniu Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch. Znany kibic warszawskiej Legii został ukarany zakazem stadionowym za przebywanie w miejscu nieprzeznaczonym dla fanów. Politycy koalicji rządzącej zwracają uwagę, że był też już wcześniej karany za spoliczkowanie piłkarza Jakuba Rzeźniczaka, a także za pobicie kibica warszawskiej Polonii. Z tym tematem reporter Radia Z Jan Kielak. Jak na te zarzuty odpowiada Kancelaria Prezydenta?
7: Krótko. Ułaskawienie dotyczy konkretnego wykroczenia, a nie sytuacji z przeszłości, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jak dodaje, Karol Nawrocki ma wyłączne prawo do stosowania aktów łaski, a rządzącym, tu cytat, wara od jego prerogatyw.
8: Pan prezydent nie musi się tłumaczyć z tego, dlaczego stosuje prawo łaski, bo analizuje dokumentację spraw w każdym z przypadków.
7: Od początku kadencji prezydent Nawrocki ułaskawił 7 osób, a w 5 przypadkach odmówił zastosowania aktów łaski. Jan Kielak, Radio Z.
5: W ostatnich dniach poza staruchem prezydent ułaskawił także niesłusznie skazanego za zabójstwo Piotra Pytla oraz Adama Borowskiego, znanego działacza opozycji demokratycznej, na którym ciążył wyrok 5 roku więzienia za zniesławienie adwokata i posła Koalicji Obywatelskiej Romana Giertycha. Centrum Gliwic ma się zmienić. Nie do poznania. Miasto planuje wielki remont ulicy Zwycięstwa. Droga, która łączy dworzec z rynkiem, ma się stać reprezentacyjnym deptakiem nawiązującym do Bogota i historii Gliwic. Co dokładnie się zmieni i jaką przestrzeń zyskają mieszkańcy oraz turyści? O tym śląski reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
9: Znikną stare tory tramwajowe, asfalt zastąpią kostki brukowe, a chodniki zostaną poszerzone. Pojawi się zieleń, drzewa, kwiaty i krzewy sadzone bezpośrednio w gruncie. Ulica Zwycięstwa ma być ponownie oddana mieszkańcom, mówi prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka.
10: Chcemy, żeby ta ulica była bezpieczna.
9: Jak jednak dodaje, ruch samochodowy nie zniknie. Aby nie zakorkować centrum miasta, zostanie utrzymany z ograniczeniem prędkości do 30 km na godzinę. Gliwice, Szymon Kastelik, Radio Z.
5: Prace rozpoczną się we wrześniu i potrwają rok. Upał daje się we znaki niemal w całym kraju, ale nie wszystkich odstrasza. Część, między innymi mieszkańców Warszawy, chętnie wychodzi na dwór, korzysta z kurtyn wodnych oraz zaciemnionych miejsc, a niektórzy nawet trenują bez względu na pogodę. Spacerujemy jak zwykle, ale z większymi przerwami. Tak mówili reporterowi Radia Z, Piotrowi Gawrońskiemu, mieszkańcy stolicy.
3: Na razie idzie przeżyć jeszcze.
11: Cień jest, wodę mamy, kapelusze na głowie.
12: Zdarza się wejść do kurtyny? Jest, bo tutaj obok nas jest taka możliwość.
3: Nie próbowaliśmy, ale niewykluczone, że skorzystamy.
12: Pan z hulajnogą spokojnie w tej kurtynie, to chyba dobry sposób.
13: Idealny. Powiem za gorąco trochę. Ja jeżdżę tak około 40 km dziennie.
12: Trochę więcej zieleni chyba tutaj mogłoby być, czy...
14: No mogłoby być. Troszeczkę więcej zieleni, ale nie jest źle.
12: Inaczej się trenuje w taki upał?
15: Zdecydowanie. Świeże powietrze zawsze wybieram.
5: Warto pamiętać, że w stolicy działa 150 miejsc chłodu. To m.in. biblioteki, domy kultury oraz urzędy dzielnic. Ja już dziękuję za wspólne popołudnie. Na wiadomości Radia Z za niespełna pół godziny zapraszam w imieniu Idali Tomczak.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Na program zaprasza sponsor. Dystrybutor włoskich kosmetyków do pielęgnacji ciała Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl.
4: Dzisiaj jeszcze burze z gradem i silnym wiatrem możliwe przede wszystkim na zachodzie kraju, szczególnie na północnym zachodzie. Krańce południowe także pod chmurką i to burzową, natomiast w nocy zagrzmi i pokropi na północy i północnym zachodzie kraju.
17: Na program zaprosił sponsor. Dystrybutor włoskich kosmetyków do pielęgnacji ciała Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl.

Hymn Mundialu za nami, czyli tej słynnej imprezy, o której marzy każdy piłkarz, ale czasami pojawia się na niej też była żona w roli gwiazdy. Shakira za nami, a już teraz Imagine Dragons i Whatever It Takes w Radiu Z.

0: Nelly Kelly Rowland w Radiu Z, a za chwilę najnowsze wiadomości, zaczynamy od upałów.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
8: dalej masz. Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
9: Roman, przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
8: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
9: Znam ten sposób. Kosztowny.
8: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
9: To dlatego taka koperta.
8: A coś ty myślał, że od życzeń utyłam, Marek? Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
10: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
13: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Szklarskiej Porębie, na skwerze przy ulicy 1 Maja. Przebojowe lato z Radiem Z.
14: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
1: Po reklamie.
0: 18.30, tu Radio Z i Dalia Tomczak o tej porze i najnowsze wiadomości. Dzień dobry.
15: Dzień dobry. Rekord upałów we Włoszech. Temperatury przekraczają 40 stopni. W 25 włoskich miastach już obowiązuje czerwone ostrzeżenie przed upałami, a jutro ma być jeszcze cieplej. Spodziewane są rekordy, a ostrzeżenia będą obowiązywać w 27 miastach. U nas też upalnie, ale chłodniej niż we Włoszech, jutro do 38 stopni. Lekarze przypominają, że tak wysokie temperatury są dużym wyzwaniem dla organizmu. Szczególnie narażone są osoby z chorobami serca, nadciśnieniem czy cukrzycą, ale zdrowie też muszą uważać, mówi kardiolog dr Adam Janas.
16: Ludzie, którzy są aktywni fizycznie, powinni unikać tego wysiłku w trakcie tego największego upału, czyli między godziną 11 a 18, bo ryzykują między innymi udarem cieplnym.
15: Na ochłodzenie musimy poczekać do piątku. Jabłka krajeńskie chronione przez Unię. Ich nazwa została zarejestrowana przez Komisję Europejską jako chroniona nazwa pochodzenia. Owoce skrajne w Kujawsko-Pomorskiem dołączyły do znajdujących się na liście jabłek grójeckich i łęckich. Krajeńskie są słodsze i bardziej jędrne niż inne odmiany. W Radio Z wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Korki na A1 na trasie do Gdańska. Powodem prace drogowe za węzłami Nowe Marzy oraz Kopytkowo. Jedziecie tam tylko jednym pasem. Stoicie na krajowej 28 na Podkarpaciu we wsi Sanoczek, to tuż obok Sanoka. Osobówka wpadła do rowu i dechowała. Jest tam wahadło. Korkuje się też ekspresowa 7 na Mazowszu. Przez prace drogowe stoicie na wysokości Białobrzegów. Uważajcie w kierunku Warszawy. A w samej stolicy sporo korków. Powodem dzisiejszy koncert na PGE Narodowym. Stoicie na Wisłostradzie oraz Wybrzeżu. Krzyżu Helskim w kierunku stadionu. Korkuje się też most świętokrzyski. Dzwońcie, jeśli widzicie utrudnienia.
17: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
0: Jutro będzie apogeum, jeśli chodzi o wysoką temperaturę, 39, a nawet 40 stopni, przede wszystkim na południu i południowym wschodzie. Troszkę chłodniej na Suwalszczyźnie, ale to będzie 29 stopni. Północny zachód kraju pod burzową chmurką.

Roxette, The Big L na antenie Zetki, 15 minut do 19. Nie wiem, czy widzieliście już w internecie gigantyczny portret Marilyn Monroe wykonany w polu, który pojawił się w miejscowości niedaleko Werony na północy Włoch z okazji setnej rocznicy urodzin ikony kina. Autorem jest artysta Dario Gambarin, który chyba lubi pracować w słomie. No muszę powiedzieć, że traktorem z pługiem i broną można wyczarować prawdziwe cuda. Polecam.

0: Ed, Agnieszka Chylińska, Kaira i Maciej Skiba na jednej scenie podczas Lata Z w Suwałkach. Już w sobotę 8 sierpnia Lato Z zawita do Suwałk. Od 14 bawcie się w strefie Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin, a od 17 koncerty i muzyka numer 1 na żywo. Bądźcie z nami. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
1: Reklama. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
6: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak mi się marzy gravel.
5: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
7: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
1: Po reklamie.
8: I to już prawie 19. Najważniejsze wiadomości w Radiu Z i ponownie. I Dalia Tomczak, prosimy.
9: Praca była jego pasją, nie żyje legendarny dziennikarz Andrzej Morozowski. Ministrowie Unii po spotkaniu w sprawie kryzysu migracyjnego. W Krakowie historyczne odkrycie. Posłuchajcie, co znaleziono w ścianie jednej z kamienic.
8: 19.
9: Redakcje wspominają Andrzeja Morozowskiego, dziennikarz TVN24, a wcześniej Radia Z, zmarł po długiej chorobie. Do samego końca chciał być aktywny zawodowo, mówi jego przyjaciółka i dziennikarka Gazety Wyborczej Dominika Wielowiejska.
10: Andrzej rzeczywiście

0: Piękne to Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem, a za chwilę wiadomości w Radiu Z. Radio Z i już.
1: Jak lato, to Z. Lato Z.

0: antenie, bo praca była jego wielką pasją. Podziwialiśmy go.
1: Andrzej Morozowski zdobył wiele dziennikarskich wyróżnień, w tym tytuł Dziennikarza Roku Grand Press i nagrodę imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Miał 69 lat. Znamy ustalenia po nadzwyczajnym spotkaniu unijnych ministrów w sprawie kryzysu migracyjnego w Ceucie. Jak mówią urzędnicy, nie ma zagrożenia dla strefy Schengen, a Unia przeszła test odporności. Na linii reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Grażyno, co jeszcze ustalono?
2: To kto dokładnie stoi za tym, że tak wiele tysięcy osób mogło w krótkim czasie przejść granicę Maroka z Hiszpanią, jest teraz wyjaśniane. W grę wchodzą też aspekty polityczne na linii Hiszpania, Maroko, Algieria, a także Stany Zjednoczone. Unijny komisarz Markus Brunner nie chce tego komentować. Na teraz możemy powiedzieć, że Europa przeszła ten test. Bezpieczeństwo na granicy szybko zostało przywrócone. Komisja Europejska zapowiada wsparcie finansowe i operacyjne dla Hiszpanii. Grażyna Wiatr, Radio Z.
1: Terytorium Ceuty jest nieustająco źródłem napięć między Hiszpanią i Marokiem. Żabka zawiadomiła o przestępstwie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Ma to związek z włamaniem do jednego z systemów obsługujących sieć sklepów. Reporter Radia Z Marcin Friedrich po rozmowach z siecią i ekspertami. Marcinie, czy dane klientów są bezpieczne?
3: Sieć zapewnia, że to ich priorytet, a włamano się do modułu służącego do technicznej komunikacji. Eksperci radzą jednak na wszelki wypadek zmienić hasła tym z klientów, którzy używają jednego do wielu serwisów, a na przyszłość podawania alternatywnych maili czy numerów telefonu.
4: I po to, żeby odseparować tą naszą tożsamość przekazywaną do jakiegoś biznesu od tej podstawowej, którą na co dzień używamy ze znajomymi, z rodzinami.
3: Radzi Piotr Konieczny z niebezpiecznik.pl. Jak dodaje, co tak naprawdę wydarzyło się w przypadku Żabki, będziemy wiedzieć pewnie za kilka tygodni lub miesięcy, gdy powstanie profesjonalny raport o włamaniu. Marcin Friedrich, Radio Z.
1: Sieć zapewnia też, że dołoży wszelkich starań, by nie dochodziło do podobnych sytuacji. Kamienica ocieplona korkiem od wina w Łodzi na elewacji i we wnętrzach jednego z budynków przy ulicy Włókienniczej. Wykonawcy kładą specjalny ekologiczny korkowy tynk termoizolacyjny. To proste i naturalne rozwiązanie, mówi reporterowi Radia Z Mateuszowi Szkudlarkowi Sławomir Granatowski z Urzędu Miasta.
5: Korek z produkcji korków do wina czy z drewna korkowego jest rozdrabniany i jest połączony z masą wapienną. I de facto to wygląda jak prawdziwy tynk, który w swojej zawartości ma po prostu kawałki korka.
6: A jak to się nakłada? W tym sensie, jak to się montuje? Czy to się jakoś natryskuje? Przykręca? W jaki sposób ociepla się ten budynek?
5: Budynek ociepla się metodą tradycyjną, czyli miesza się z wodą i nakłada się normalnymi narzędziami budowlanymi.
1: Korek otula budynek od zewnątrz i od środka. Po zakończeniu remontu w kamienicy powstanie 20 nowych mieszkań komunalnych. W Radiu Z już za chwilę wiadomości ze świata kultury. Zapraszam.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Jeden z najstarszych festiwali pianistycznych na świecie rusza w piątek w Dusznikach Zdroju. To 81. edycja Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego. Do posłuchania będzie 20 koncertów i recitali fortepianowych w wykonaniu artystów z Polski i zagranicy. Szykuje się wielka atrakcja dla fanów Mazowsza. Muzeum Mazowieckie w Płocku przygotowuje wystawę z okazji 500-lecia włączenia regionu do Królestwa Polskiego. Zobaczyć będzie można relikwiarz świętego Zygmunta, Biblię Płocką czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Wystawa od 10 września do 10 grudnia. Niezwykłe odkrycie w Krakowie. W ścianach kamienicy pod kruki przy rynku głównym odkryto ponad 100-letnie szyny. Najprawdopodobniej miały chronić skarbiec banku. Szyny zostaną w ścianach, niestety będą zakryte. Marilyn Monroe na polu pod Weroną na północy Włoch. Gigantyczny portret ikony kina, wykonany traktorem z pługiem i broną, powstał z okazji przypadającej w tym roku setnej rocznicy urodzin aktorki. Stworzył go specjalista w tworzeniu dzieł bezpośrednio w krajobrazie, z wykorzystaniem naturalnych materiałów, jak ziemia, kamienie czy piasek. Włoską Marilyn zobaczcie koniecznie na radioz.pl.
8: Dzień dobry, Michale.
9: Dzień dobry. Widziałeś, co w gazecie piszą? Ja dopiero teraz gazetę mam w ręku dzisiejszą.
8: Dawaj.
9: Że Rafał Brzozowski wydał na ślub 500 000 złotych.
8: Bo i on jeszcze trwa chyba, wiesz?
9: On się ożenił z piękną Heleną. Z Trojańską, proszę ciebie.
8: Z tego, co słyszałam, dopiero dzisiaj chyba jest zakończenie tego słynnego
9: ślubu.
8: No,
9: ale jajce.
8: Można się bawić, ale w Indiach podobno do 7 dni trwają wesela, więc...
9: Ja na swoje wesele wydałem 25 tysięcy.
8: Ale zwróciło się w kopertach?
9: Ono do tej pory trwa.

Dawid Podsiadło na błysk w Radiu Z. To jest miejsce 10 listy przebojów. Lubię to w Radiu Z. Gdybym ja miał głosować, to dałbym wyżej. No, ale to nie ja głosuję. Teraz będzie propozycja do tej listy, proszę państwa. To jest piosenka Wiktora Waligury, zatytułowana To jest to.

Dobre, dobre. Somber, my body isn't ready. Moje ciało nie jest gotowe. Nie doprecyzował do czego, no ale nie jest gotowe. Już nie będziemy wnikać. 16 minut po 9. Miejsce 8. Teraz listy przebojów. Lubię to. To jest The Bauza Magnetic.

0: Kubas i Życie jest piękne. To jest propozycja do listy przebojów Lubię to w Radiu Z. Za chwilę będzie miejsce siódme tej listy. Na miejscu siódmym będzie Michał Szpak, piosenka Maj. I tym właśnie singlem, tą piosenką Maj, Michał Szpak będzie walczył o zwycięstwo w plebiscycie Przebój Lata Radia Z i Polsatu 2026. Rozstrzygnięcie w kieleckiej kadzielni 30 sierpnia. A ta piosenka za moment w Radiu Z.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
8: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
9: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
12: Kolego Pikachu!
11: Nie.
12: Ha? Jak to?
11: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
13: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
14: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Po reklamie.
16: Najpopularniejsze hity w Polsce i najgorętsze premiery. Lista Lubię to w Radiu Z.

Rock to You, miejsce szóste, listy przebojów. Lubię to na wakacje w Radiu Z. Za 27 minut, godzina 20. To jest idealny moment, żeby zaproponować propozycję, nomen omen, do tejże listy. Ta propozycja to pani Sienna Spyro, piosenka Great Expectation, czyli Wielkie Oczekiwania.

0: gdzie...
1: Jasiek Piwowarczyk, halo Houston, mamy problem. Miejsce piąte, listy przebojów, lubię to w Radiu Z. Za chwilę będzie miejsce czwarte, to będzie Mrozu.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Szklarskiej Porębie, na skwerze przy ulicy 1 Maja. Przebojowe lato z Radiem Z.
5: Rodzinne chwile podczas aktywnie na lato zapewnia sponsor, producent kawy Edusho Family.
6: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
7: Polecam. Ewa Swoboda.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Największe gwiazdy, letnia atmosfera i muzyka numer jeden. Tak wygląda Lato Z. Na scenie w Uniejowie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cugowski i Oskar Zyls. Na koncert zapraszają uzdrowisko termalne Uniejów, Termy Uniejów oraz Radio Z. Lato Z już 9 sierpnia od 18 w Uniejowie. Wstęp jest bezpłatny. Spotykamy się przy ulicy Jakuba Świnki w pobliżu kompleksu Wojsk i Tężni. Do zobaczenia.
3: Po reklamie.
11: Chcesz pośpiewać w samochodzie? Śmiało! Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie, męskie granie Orkiestra 2026. To było miejsce drugie listy przebojów. Lubię to w Radiu Z na wakacje. A teraz będzie propozycja do tej listy. Autor piosenki, którą zagram, to niejaki Metzner. Piosenka zatytułowana Kim jestem, i tym właśnie singlem ten Metzner będzie walczył o zwycięstwo w plebiscycie Przebój Lata Radia Z i Polsatu 2026, a brzmi to tak.

Miałem nie wracać tu więcej, a włóczę się znowu po mieście. Jakoś brak mi ciebie. Gęste powietrze, łza na t-shircie. Moja twarz zmęczona tak jak ja, kiedy nie chcę siebie znać już. Miałem nie wracać tu więcej, a włóczę się znowu po mieście. Jakoś brak mi ciebie.

Metzner, kim jestem? W Radiu Z. A teraz, proszę Państwa, czas na miejsce pierwsze listy przebojów. Lubię to. To piosenka Run, Run, River. Sam na nią głosowałem, mimo że to wbrew regulaminowi, bo pracownicy Radia Z nie mogą głosować, ale złamałem regulamin i oto wygrywa. Uhu!

0: Reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
3: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
2: Nie masz pomysłu na lato?
3: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pobierowie.
4: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
5: Sponsorem akcji jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC. No pie-

0: Pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
1: O, mechanik idzie.
2: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
3: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
4: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
9: To nie jest pora.
8: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
10: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 złotych. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
12: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
13: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
14: To będzie wieczór pełen największych hitów. Agnieszka Chylińska, Kajra i Maciej Skiba na jednej scenie podczas Lata Z w Suwałkach. Już od 14 bawcie się w strefie Radia Z z atrakcjami dla całych godzin, a od 17 koncerty i muzyka numer 1 na żywo. Wstęp jest bezpłatny. Na koncert zapraszają prezydent miasta Suwałk Czesław Remkiewicz oraz Radio Z. Lato Z 8 sierpnia. Suwałki, bulwary nad Czarną Hańczą. Wjazd od ulicy Andrzeja Wajdy. Bądźcie z nami.
15: Po reklamie.
16: Wtorek, 4 sierpnia, tu Radio Z. Czas na wieczorne wiadomości, które ma dla nas Idalia Tomczak.
17: Zapisał się w historii dziennikarstwa Andrzej Morozowski nie żyje. Politycy komentują plany Mateusza Morawieckiego. Zaskoczenia nie ma. Kierowcy w Warszawie mają łatwiej w Alejach Jerozolimskich. Posłuchajcie, co się zmieniło.
16: 20.
17: To smutny dzień dla polskiego dziennikarstwa. Po długiej chorobie zmarł Andrzej Morozowski, dziennikarz TVN24, a wcześniej Radia Z. Swój zawód traktował jako misję, za co dostał m.in. statuetkę Grand Press czy nagrodę imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Wspomnienia zebrał nasz reporter Daniel Wrzos.
18: Kilka miesięcy temu, kiedy w czasie swojej choroby Andrzej Morozowski wrócił na antenę telewizyjną, powiedział widzom, że zmaga się z rakiem. Pracował do końca, mówi jego przyjaciółka Dominika Wielowiejska z Gazety Wyborczej.
19: Bardzo mocno się zapisał w historii dziennikarstwa, laureat bardzo wielu nagród dziennikarskich, wielu przełomowych programów, które miały bezpośredni wpływ na bieg historii, na politykę w Polsce.
18: W Radiu Z pracował jako reporter sejmowy, relacjonował najważniejsze polityczne wydarzenia. Później w TVN prowadził m.in. popularny program Teraz My.
17: Właśnie w tym programie ujawniono aferę taśmową, w czasie której posłowie PiSu oferowali Renacie Beger z Samoobrony przejście do rządu i miejsce na listach. Nie tylko stowarzyszenie i klub parlamentarny, będzie też Partia Rozwój Plus. Jej powstanie do 15 października zapowiedział Mateusz Morawiecki w programie Rymanowski Live. Dla polityków nie jest to zaskoczenie, komentuje senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
20: Mateusz Morawiecki w tym momencie wysyła sygnał, absolutnie stawiamy na samodzielność polityczną. Inna rzecz, czy im ten scenariusz się uda.
17: W Prawie i Sprawiedliwości spora powściągliwość, nie komentuje ich działań, mówi Zbigniew Kuźmiuk, choć przyznaje, że ma żal do kolegów.
21: Że o tych działaniach nie powiedzieli wprost w twarz nam. Cały czas mówili, za wszelką cenę chcemy pozostać w Prawie i Sprawiedliwości, a jednocześnie tworzyli strukturę konkurencyjną.
17: A formalnie frakcja Morawieckiego wciąż należy do Prawa i Sprawiedliwości. Na razie nie wiadomo, czy zapowiedź powołania partii przyspieszy decyzję o wykluczeniu z PiSu. Zatrzymania w związku z podpaleniami we Francji wpadły 402 osoby, ponad 150 to nieletni. Od ponad dwóch tygodni płoną lasy na południowym wschodzie Francji, walczą z nimi tysiące strażaków. Jest apel do największych sieci handlowych o skrócenie czasu pracy podczas upałów. Związkowcy alarmują, że pracownicy są szczególnie narażeni na wysokie temperatury, a pracodawcy nie zawsze zapewniają im odpowiednie warunki. Ze szczegółami reporter Radia Z Szymon Kastelik.
1: Niesprawna klimatyzacja, jej celowe wyłączanie z powodu oszczędności czy praca w 40-stopniowym upale w tak zwanych namiotach wyprzedażowych to główne zarzuty związkowców.
15: Nie można za wszelką cenę robić zysku kosztem pracownika, kosztem również klienta.
1: Mówi szef handlowej Solidarności Alfred Bujara, który oprócz skrócenia czasu pracy domaga się także częstszych przerw i nieograniczonego dostępu do wody. Związkowcy sprzeciwiają się również wydłużaniu godzin pracy sklepów w nocy. Szymon Kastelik, Radio Z.
17: Sieci handlowe odpowiadają, że systemy chłodzenia, wentylacji i klimatyzacji działają, a instalacje są serwisowane. Koniec problemów kierowców przy Dworcu Zachodnim w Warszawie. Tramwajarze ponownie oddali do użytku obie jezdnie w Alejach Jerozolimskich. Zniknęły zwężenia, które pojawiły się tam prawie 2 lata temu, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
22: W tym etapie zostały udostępnione po 3 pasy ruchu na kierunek, w tym buspas. Pasy są szersze, mają po 3,5 metra szerokości.
17: Budowa podziemnego tunelu dla tramwajów do Dworca Zachodniego wciąż trwa. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Obok mnie Krzysztof Wilanowski.
23: Jestem.
17: Dobry wieczór.
23: Dobry
17: już
23: wieczór.
17: Za chwilę wiadomości sportowe Radia Z.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
16: Iga Świątek walczy o awans do trzeciej rundy turnieju w Toronto. Nasza tenisistka bardzo dobrze zaczęła pojedynek z Czeszką Sarą Bliek, bo wygrała pierwszego seta do zera. Drugą partię też zaczęła dobrze, bo od 2 przełamań, ale później zaczęły się problemy. Sama oddała swojego gema serwisowego, rywalka dalej naciskała. W 6 gemie Świątek obroniła aż 9 breakpointów. Teraz prowadzi 4-3. A za kilkanaście minut też o trzecią rundę turnieju w Toronto powalczy Maja Chwalińska. Jej rywalką będzie Australijka Talia Gibson. Hubert Hurkacz w Montrealu awans już wywalczył. 2-1 pokonał Amerykanina Marcosa Girona i zameldował się w drugiej rundzie. W pierwszym secie nasz tenisista był lepszy 7-5, w drugim przegrał 4-6, w trzecim był górą 6-2 i awansował do drugiej rundy. A drugi etap Tour de Pologne, tak jak pierwszy dla Jonathana Milana, Włoch był najlepszy na trasie z Międzyzdrojów do Szczecina. Triumfował po sprinterskim finiszu i oczywiście umocnił się na czele klasyfikacji generalnej. Najlepszy z Polaków, Marceli Bogusławski, zajął 9. miejsce. Jutro trzeci etap z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry.
24: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
14: Sponsorem programu jest Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
16: Ale jutro będzie lampa. Lampa jak... Właśnie, to jest pytanie do was. Lampa jak co jutro będzie? 38 w Warszawie, w Kielcach, w Lublinie, w Rzeszowie. To jest lampa jak co? Dajcie znać. Numer 321-321-321, bo słów brakuje normalnie. Burze będą na zachodzie kraju, ale najbardziej mnie interesuje lampa jak co. Czekam na wasze telefony.
14: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne. Producent kleju montażowego T-Rex Gold.
24: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
16: 6:00 po 20:00, to jest wakacyjne Radio Z, Michał Korościel. Dobry wieczór, fajnie, że jesteście po drugiej stronie. I'm good, double D, buddy, die. Teraz będzie David Guetta i Bebe Rexha na początek tej godziny grania.

0: Eagle Eye Sherry, Save Tonight w Radio Z, 15 minut po 20. Jutro upały piekielne, prawie 40 stopni w kilku miastach. Lampa jak co? Halo, halo?
1: Lampa jak Aladyna.
0: Lampa jak Aladyna jutro w całej Polsce, no także... Nie wiem, nad wodę jak jedziecie, to posmarujcie się tymi kremami wszystkimi, żeby was nie spiekło za bardzo. Tylko nie margaryną. Miałem kumpelę kiedyś, która się smarowała margaryną, żeby szybciej słoneczko ją brało. To jutro proszę unikać tej metody. Kuba i Kuba, stygnie lato akurat.

0: Can't Hold Us, Macklemore, Ryan Lewis w Radiu Z. 21 minut po 20, a już w najbliższą niedzielę koncertujemy w Uniejowie, proszę Państwa. W ramach trasy Lata Z wystąpią tam Roxy Węgiel, Oskar Cyms, Kombi i Krzysztof Cugowski. Nie chwalę się zupełnie, ale byłem kiedyś z Krzysztofem Cugowskim w Uniejowie. On koncertował, a ja coś opowiadałem. I pamiętam, że wtedy to była sobota i było Grand Prix Wielkiej Brytanii na żużlu i Bartosz Zmarzlik w tym sezonie, to był sezon 2019, walczył o swoje pierwsze Mistrzostwa Świata i ten Krzysztof Cugowski w każdej przerwie zaglądał do mojego namiotu i oglądaliśmy żużel na komputerze. Super emocje. Ale Zmarzlik wtedy chyba nie wygrał, chociaż ostatecznie w tym sezonie Mistrzostwa Świata zdobył. No więc teraz Krzysztof Cugowski też będzie w najbliższą niedzielę, ale Grand Prix na żużlu wtedy nie będzie, także tylko będzie śpiewał. Śpiewa też fajnie, także warto tam zajrzeć. Najbliższa niedziela, polecam.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl. Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
2: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
5: Nie masz pomysłu na lato?
2: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Pobierowie.
6: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło must go on oraz Dzień bez śmiecenia.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
7: Radio Z i już.
8: Na program zaprasza jego sponsor PGE, Polska Grupa Energetyczna. Sponsor turnieju Grand Prix PGE.

Made w Radiu Z. Za 25 minut, godzina 21. To teraz, proszę Państwa, będzie propozycja do listy przebojów Lubię to na wakacje w Radiu Z. Ta propozycja to Zakopower. O ten tu to ja. To nie jest jedno słowo. O ten tu to ja. Taka propozycja, można na nią głosować. Polecam radioz.pl.

0: Dawaj, czyli kołysanka. Ja nie wiem, czy to jest dobra pora na kołysankę, no ale może ktoś już tak szybciej przytuli się do poduszki. Za chwilę będzie Roxy i Faust, piosenka Na szeroką wodę w Radiu Z.
1: Sponsorem programu była PGE, Polska Grupa Energetyczna. Sponsor turnieju Grand Prix PGE. Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok, 100% soku NFC, z najlepszych owoców bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak.

0: roku bez kompromisów. Oryginalny sok.pl.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Po reklamie.
5: Zbliżamy się do 21. Jesteśmy w Polsce i słuchamy Radia Z. Czas na wiadomości, które przedstawi Idalia Tomczak.
6: Będzie upalnie i burzowo, przed nami ekstremalna środa w pogodzie. We Włoszech zatrzęsła się ziemia, sytuacja jest pod kontrolą. Browary plajtują w Niemczech, zamyka się zakład za zakładem. Nadciągają ekstremalne upały. Jutro w Polsce nawet 38 stopni. Prawie cały kraj jest objęty ostrzeżeniami synoptyków. Najgoręcej będzie jutro na południowym wschodzie, południowym zachodzie i w centrum. Tu alerty mają najwyższy, trzeci stopień. Na zachodzie i północy Polski do upałów dołączą też burze. A przy tak wysokich temperaturach trzeba uważać na zdrowie, pić wodę i ograniczyć spożywanie alkoholu. Radzi w rozmowie z reporterem Radia Z Piotrem Gawrońskim Łukasz Zagdański z Państwowej Straży Pożarnej.
7: Po pierwsze, odpowiednie nawadnianie. To jest dla nas najważniejsza rzecz. I ograniczać aktywność w ciągu dnia, jeżeli to jest oczywiście możliwe. Tutaj zachęcamy do korzystania właśnie z tych kurtyn wodnych.
8: Czy są jakieś właśnie prośby, żeby pomóc uzupełnić wodę w jakimś miejscu?
7: Czasami zdarza się tak, że po prostu w jakimś zbiorniku wodnym powstaje tak zwana przyducha i wtedy nasza pomoc jest potrzebna w tym, żeby tą wodę po prostu natlenić.
6: Straż apeluje, by nie używać otwartego ognia w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Upały cierpią ludzie, cierpią też zwierzęta. W schronisku Psikot w Chorzowie nad kociarnią pojawiły się specjalne markizy, które osłaniają kontener przed słońcem. Jak przyznaje kierowniczka schroniska Kamila Maciejczyk, to lato jest dla zwierząt wyjątkowo wymagające.
9: Wprowadziliśmy w tym roku także namioty, które dostawiamy do kojców, żeby psiaki miały zacienienie. Od lat stosujemy baseniki, próbowaliśmy też stosować zraszacze, ale nie ukrywamy, że no jest to bardzo ciężki czas dla schroniska. Nie tylko mrozy, tak jak się zawsze mówiło, ale także upały.
6: Ochłodzenie od piątku. Mapy pogodowe znajdziecie na radioz.pl. Trzęsienie ziemi w Toskanii. Epicentrum wstrząsu znajdowało się w rejonie miasta Lucca na głębokości 8 km. Wstrząs był odczuwalny na północy regionu, także w mieście Pisa. Nie doszło do szkód i zniszczeń, zapewniają lokalne władze. Bezpieczna jest także Krzywa Wieża. Wynagrodzenia medyków pod lupą państwa. Jutro wchodzi w życie ustawa, która pozwoli na zbieranie danych o zarobkach w powiązaniu z PESEL-em lub numerem wykonywania zawodu. Ma to dotyczyć nie tylko lekarzy, ale też pielęgniarek. Ustawę przygotowano w związku z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
10: Pierwsze dane dotyczące zarobków w ochronie zdrowia mają być zebrane we wrześniu. W połowie października powinniśmy dowiedzieć się, jak się one kształtują, także w kontekście podwyżek, które wprowadzono miesiąc temu. Dane będą dotyczyć również czasu pracy, mówi prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Daniel Rutkowski.
11: Chcemy zebrać wymiar czasu pracy w ramach tych danych, żeby móc badać pewne zjawiska w systemie występujące.
10: Naczelna Rada Lekarska zapowiedziała skierowanie ustawy do europejskich trybunałów.
6: Dane pokażą skalę kominów płacowych w systemie ochrony zdrowia. W Niemczech masowo bankrutują browary. Tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy zlikwidowane zostały 53 firmy ważące piwo. To były w większości niewielkie zakłady z wielkimi tradycjami. Z Berlina korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
12: Jeszcze 10 lat temu było w Niemczech prawie 1600 zakładów produkujących piwo, dziś działa już o 200 mniej. Branża browarnicza w Niemczech przeżywa od kilku lat poważny kryzys, dramatycznie spada spożycie. Co drugi niemiecki browar to mała firma produkująca rocznie mniej niż 100 tysięcy litrów piwa i to właśnie te małe browary skazane są na zagładę, bo nie wytrzymują konkurencji z dużymi koncernami, które znaczną część produkcji eksportują. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
6: Najwięcej browarów znajduje się w Bawarii, także tam zakłady ogłaszają upadłość. W Radio Z już za chwilę wiadomości sportowe. Krzysztof Wilanowski.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
15: Iga Świątek dopięła swego, wygrała w dwóch setach z Czeszką Sarą Bejlek i awansowała do trzeciej rundy turnieju w Toronto. W pierwszym secie nasza tenisistka wygrała gładko do zera, w drugim, po dobrym początku, pojawiły się problemy. Po dwóch przełamaniach Polki Czeszka zmniejszyła stratę i była blisko wyrównania. Świątek w jednym gemie obroniła aż 9 piłek na przełamanie. Ostatecznie była górą 6-3, a po meczu została zapytana o trenera Francisco Roja, który nie poleciał z nią do Toronto. Nie ma go tutaj w tym tygodniu, ale ogląda moje mecze. Jesteśmy w stałym kontakcie. Wróci na turniej w Cincinnati. Mówiła Świątek, a teraz trzymamy kciuki za Maję Chwalińską, która też walczy o awans do trzeciej rundy kanadyjskiego turnieju. Mierzy się z Australijką Talią Gibson. Trwa pierwszy set. Jest 3-2 dla Gibson. Były napastnik Jagiellonii Afimiko Pululu ma nowy klub. Snajper z Angolii będzie teraz reprezentował barwy saudyjskiego Al-Hazem. Pululu do Jagi trafił 3 lata temu. Z Dumą Podlasia zdobył m.in. Mistrzostwo Polski.
14: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
13: Sponsorem programu jest Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
5: Jutro najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie. I teraz uwaga, to najchłodniej to jest 29 stopni. Reszta kraju z trójką z przodu. Olsztyn 33, Toruń 35, Gorzów też 35. A na południowym wschodzie to już lampa niezwykła. W Rzeszowie, w Krakowie, w Lublinie, w Kielcach nawet 38 stopni. Dacie wiarę, że w Kielcach na dworcu to pewnie trochę chłodniej, ale ogólnie lampa jak nie wiem.
13: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
16: Radio Z i już.
13: Na program zaprasza jego sponsor, PGE, Polska Grupa Energetyczna, sponsor turnieju Grand Prix PGE.
5: Turun, turun, turun, turun, turun. Tak się zaczyna piosenka I'll Never Be Maria Magdalena. Nigdy nie będę Marią Magdaleną. No nie będziesz, bo jesteś Sandrą. Sandra wykonuje ten numer. To jest Radio Z na wakacje we wtorek. Michał Korościel, dobry wieczór.

Love is all around. Miłość jest wszędzie, dookoła. Tylko się trzeba rozejrzeć. Do czego zachęcam niniejszym. 16 minut po godzinie 21. To jest Radio Z wakacyjne. Dajcie sobie głośniej, będzie ładna piosenka. Yearbox i Graceland.

0: I wanna be the only one, the only w Radiu Z Eternal. 21 minut po 21. O tym, jaka jutro będzie lampa, to już wszyscy mówili, ale sprawdzam, jaka będzie ta noc najbliższa. No to też będzie nieźle. 22 stopnie w Rzeszowie. Można spać na balkonie. Jak ktoś ma balkon, do tego zachęcam. Tak koło północy, koło drugiej zrobi się taki przyjemny chłodek, bo od 5 rano znowu będzie z 23-24 stopnie. No, środek lata. Powiem wam tak, jak teraz narzekacie, to pomyślcie sobie, że za 3 miesiące będzie listopad i zatęsknicie za tymi upałami. Także nie narzekajmy, korzystajmy. Księżniczka, taka piosenka za moment będzie, zaśpiewa pani Sylwia Grzeszczak.
1: Sponsorem programu była PGE, Polska Grupa Energetyczna. Sponsor turnieju Grand Prix PGE.
2: Reklama.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz, co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają telewizja TVN, Party.pl, Polki.pl, Wizaż.pl. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
2: Po reklamie.

Lenny Kravitz, Fly Away. Lenny Kravitz, proszę państwa, ma 62 lata i ostatnio gdzieś w socialach pokazał mięśnie brzucha. Niewiarygodna, no krata taka, taki ABS. I pokazywał, jak to robi, że ma takie mięśnie. No i tam ćwiczył, strasznie się spocił, także nie wiem, czy warto. No i pewnie jeszcze same ćwiczenia to jedno, ale pewnie jeszcze trzeba jeść zdrowo i pilnować się i długo spać. No nie wiem, czy warto, ale wygląda zjawiskowo. Propozycja do listy przebojów Lubię to na wakacje w Radiu Z teraz będzie. Piosenka o nieco przewrotnym tytule Happiness is so sad, czyli szczęście jest takie smutne. Nie wiem, o co chodzi, ale piosenka jest dobra. Słuchamy.

Training season's over, czyli jakby czas na trenowanie jest zakończony. Sezon trenowania jest zakończony, ale Dua Lipa wygląda tak, jakby training season był nie over, bo wygląda świetnie. Black i Wonderful, Wonderful Life. Tak gramy. A za chwilę Damiano David i Born with a Broken Heart, czyli urodzony ze złamanym sercem.

0: Największe gwiazdy, letnia atmosfera i muzyka numer jeden. Tak wygląda Lato Z. Na scenie w Uniejowie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cudowski i Oskar Zyws. Już w niedzielę 9 sierpnia Lato Z zawita do Uniejowa. Lato Z już 9 sierpnia od 18 w Uniejowie. Wstęp jest bezpłatny. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
1: Reklama.
2: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z

0: po reklamie.
1: Oho, już prawie 22. Będziemy teraz sprawdzać, co dzieje się w kraju i na świecie. Na wiadomości Radia Z zaprasza Idalia Tomczak.
2: Areszt dla nożownika z Wrocławia. W sądzie była reporterka Radia Z. Upały uderzają w energetykę. Posłuchajcie, czy będą wyłączenia prądu. Maja Chwalińska walczy w Toronto. O szczegółach powiemy w wiadomościach sportowych.
1: 22.
2: Jest decyzja wrocławskiego sądu o tymczasowym aresztowaniu 18-latka z Ukrainy, podejrzanego o usiłowanie zabójstwa kobiety. W sobotę ofiara została zraniona nożem na klatce schodowej na osiedlu Muchobór. Ze szczegółami reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
3: Sąd przychylił się do wniosku prokuratury. 18-latkowi grozi wysoka kara, bo jak za zabójstwo, i uznał też, że jest obawa ucieczki. Mężczyzna na korytarzu odezwał się tylko raz, żeby przeklnąć. Na sali nie przyznał się do zarzutów, nie wytłumaczył, dlaczego miał zaatakować kobietę, ani nie odpowiadał na pytania prokuratora. 18-latek prawdopodobnie nie znał zaatakowanej kobiety. Śledztwo jest na początkowym etapie. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
2: Kobieta wyszła już ze szpitala. Scenariusz na przyszłość dla prawicy kreśli była premier Beata Szydło. W Radiu Z apelowała do partyjnych kolegów o rozwagę. Czy po politycznych emocjach możliwe jest zjednoczenie? O tym nasza reporterka Karolina Olszewska-Merk.
4: Była premier w Radiu Z mówi jasno, historia jest nauką życia i nawiązując do partyjnych podziałów z przeszłości, nie ma wątpliwości, że te nigdy nie wychodziły na dobre. Teraz znów jest tąpnięcie i to potężne pytanie, więc co dalej?
5: Wiemy wszyscy, że w pewnym momencie trzeba po prostu usiąść do stołu i zacząć rozmawiać o współpracy.
4: Bo jak mówi Beata Szydło, jeśli celem jest odsunięcie obecnego rządu od władzy, to podzielone Prawo i Sprawiedliwość tego nie zrobi. Stąd jej zdaniem, gdy emocje opadną, dojdzie do porozumienia.
2: A jak zapowiada były premier Mateusz Morawiecki, do 15 października Rozwój Plus będzie partią. Upały dają się we znaki naszej energetyce. Polskie sieci elektroenergetyczne odnotowują niski poziom rezerw, dlatego ogłosiły przywołanie mocy. To mechanizm, który pomaga stabilizować sytuację. Ogłoszono go po raz czwarty w historii. Nie grożą nam przerwy w dostawach prądu, mówi Wojciech Krzyczkowski z polskich sieci elektroenergetycznych.
6: Wykryliśmy, że dziś po południu poziom tej rezerwy jest za niski. W związku z tym ogłosiliśmy przywołanie, czyli ci, którzy uczestniczą w rynku mocy, biorą z tego tytułu pieniądze, no mają się wywiązać z tego, do czego się zobowiązali, czyli do udostępnienia na żądanie mocy.
2: Na jutro zapowiadane są ekstremalne upały, także jutro możliwe jest więc kolejne przywołanie mocy. Kierowcy, to wiadomość dla Was. Na A1 po wypadku busa kilkadziesiąt samochodów przejechało obok bez zatrzymania. Ich kierowcy nie sprawdzili, czy w zdarzeniu ktoś został ranny. Film ku przestrodze publikuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, mówi Ewelina Szczesek z łódzkiego oddziału dyrekcji.
7: Pokazujemy rzeczywiste zdarzenia, ponieważ właśnie takie przykłady najmocniej przemawiają do wyobraźni. Upewnijmy się, że pomoc została wezwana i jest wystarczająca. Nie zakładajmy, że ta jedna czy dwie osoby, które się zatrzymały, już udzieliły tej pomocy.
2: Za nieudzielenie pomocy osobie w stanie zagrożenia życia lub zdrowia grozi do 3 lat więzienia. Samorządowe Kolegium Odwoławcze odrzuciło decyzję prezydenta Szczecina w sprawie wstrzymania budowy gigantycznej samowoli. Chodzi o bazę paliwową, która powstała w prawobrzeżnej części miasta bez wydania warunków zabudowy i pozwolenia na pracę. Inwestor chciał samowolę zalegalizować, miasto proces wstrzymało, ale decyzję gminy podważyło teraz kolegium. Jak mówi Marta Kufel z magistratu, gmina nie zamierza się poddawać.
8: Mieszkańcy nie zgadzają się na realizację tej inwestycji w swoim najbliższym otoczeniu i wychodzi z tego, że nie chcą mieć takiego sąsiada. W związku z powyższym miasto przede wszystkim musi dbać o dobro mieszkańców. Ponownie złożymy stosowny wniosek, który wstrzyma wydanie warunków zabudowy dla inwestycji.
2: Spółka budowę bez pozwoleń tłumaczyła pośpiechem. Na spokojnie przechodzimy teraz do wiadomości sportowych. Krzysztof Wilanowski.
1: Zapraszam.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne, producent kleju montażowego T-Rex Gold.
10: Trzecia runda turnieju w Toronto niestety oddala się od Mai Chwalińskiej. Nasza tenisistka w pojedynku z Tarią Gibson przegrała pierwszego seta 5-7. Trwa drugi set, jest 3-0 dla Australijki. Do trzeciej rundy turnieju w Toronto awansowała już Iga Świątek. W dwóch setach 6-0 i 6-3 pokonała Czeszkę Sarę Bejlek. Do drugiej rundy w Montrealu awansował Hubert Hurkacz, a to po wygranej w trzech setach 7-5, 4-6 i 6-2 z Amerykaninem Marcosem Gironem.
0: Bardzo się cieszę z pierwszego zwycięstwa w Montrealu. Zawsze pierwsze mecze nie są najłatwiejsze, też nowa nawierzchnia i dodatkowo ważne jest to dla mnie zwycięstwo po powrocie z kontuzji i cieszę się, że mam okazję grać kolejne spotkania w Montrealu i budować swoją formę.
10: Mówił Hurkacz. Dzisiaj sportowych emocji dostarczają nam tenisiści. Jutro postarają się o nie piłkarze Górnika. Przed Zabrzanami wyjazdowy mecz trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Ich rywalem będzie węgierski Ferencváros. Ten mecz jutro o 20:15.
9: Sponsorem programu był Sudal, oficjalny partner Tour de Pologne. Producent kleju montażowego T-Rex Gold.
1: Noc będzie bardzo ciepła. W najchłodniejszym momencie nocy, czyli koło 3-4 nad ranem, 18 stopni w Gdańsku, 20 w Bydgoszczy, 21 w Krakowie, 22 w Rzeszowie. W najzimniejszym momencie nocy, a jutro w tymże Rzeszowie nawet 38.
9: Na program zaprasza jego sponsor PGE, Polska Grupa Energetyczna. Sponsor turnieju Grand Prix PGE.
1: 5 minut po 22. Michał Korościel, dobry wieczór. The Weeknd, Save Your Tears, teraz.

0: Come on. Don't worry. To jest takie motto, które może nam przyświecać w te wakacje. Ja wiem, że czasem za gorąco, nie wszystko jest dobrze. Czasami kiełbasa się dobrze nie dogrilluje, ale wtedy mówimy don't worry, nic się nie martw. I już, jest lżej. Ania Karwan, w to mi graj. To będzie za moment w Radiu Z.
1: Sponsorem programu była PGE, Polska Grupa Energetyczna. Sponsor turnieju Grand Prix PGE.
2: Reklama.
3: Tak zakręcam.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: być gdzie.
1: Halo Houston w Radio Z, śpiewa Jasiek Piwowarczyk. Jest taka lista przebojów w Radio Z, nazywa się Lubię to na wakacje i teraz będzie propozycja do tejże listy. Katy Perry, pani znana i lubiana piosenka, mam nadzieję, że też będzie lubiana. Watch it burn.

Ależ energii. Gone, gone i jeszcze raz gone. David Guetta, Teddy Swims w Radio Z. Za 17 minut, godzina 23. To ja bym teraz zmienił klimat w ogóle. Piosenka starsza przede wszystkim. Piosenka, którą klasyfikowalibyśmy jako klasyczny rock. Piosenka, którą znają absolutnie wszyscy. I jak ta piosenka leci na imprezie, to wszyscy udają, że grają na gitarach. Co tu dużo będę gadał? Po pierwszej nutce zgadniecie. Pierwsza nutka była i już wiecie, nie? Aerosmith i Crying w Radiu Z. Słuchamy głośno.

0: Czas na czerwony zawrót głowy. To nie inwazja. To dzień parawanu Radia Z. Rozstawiamy setki czerwonych parawanów, żebyście mieli swoją wakacyjną bazę z najlepszym widokiem na morze.
1: No to jest piękny widok.
0: Wpadajcie w sobotę 8 sierpnia od 10 do miasteczka Radia Z w Pobierowie.
2: Rozdamy wam ich setki albo nawet tysiące.
0: A czerwone parawany znajdziecie też w Niechorzu, Mielnie i Łebie. Dzień parawanów Radia Z. Do zobaczenia na plaży.
3: Reklama.
4: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom. Modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
3: Po reklamie.
5: Godzina do północy. Tu Radio Z. Czas na ostatnie wtorkowe wiadomości, które ma dla nas i Dalia Tomczak. Zapraszamy.
6: Negocjacje USA-Iran idą w dobrym kierunku. Sprawdzamy, co z cenami paliw. Maja Chwalińska żegna się z Toronto, przegrała z Australijką. Zbliża się całkowite zaćmienie słońca. Posłuchajcie, gdzie i jak je zobaczyć.
5: 23.
6: Są postępy w rozmowach z Iranem. Wiadomość przekazuje sekretarz stanu USA Marco Rubio. Nie doszło jednak do żadnych konkretnych ustaleń w sprawie cieśniny Ormuz.

0: Wiadomość jednak już wpłynęła na spadek cen ropy. Dzięki temu także w Polsce w najbliższych dniach ceny paliw mogą spadać. Prognozy zebrała reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
1: O tym, że jest szansa na spadki cen na stacjach i to znaczących w obecnej sytuacji, mówi analityczka rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak, ale zaznacza, że jest jeszcze kilka niewiadomych.
2: Oczywiście wszystko jest pod warunkiem jeżeli.
1: Słowa amerykańskiego prezydenta przełożą się na faktyczny przełom, sytuacja na giełdzie się utrzyma.
2: I co jeszcze ważne, umocnienie złotego wobec dolara, które również notujemy.
1: A to sprzyja prognozom większych spadków cen na stacjach. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Spadki mogą zmniejszyć presję na plany rządu, który zapowiada na ostatnie 2 tygodnie wakacji nowy program osłonowy dla cen paliw. Szybki koniec kanadyjskiej przygody Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka przegrała w swoim pierwszym meczu w turnieju WTA 1000 w Toronto. Lepsza od Chwalińskiej w 2 setach okazała się dziś Australijka Talia Gibson. Ukrainę może czekać najtrudniejsza zima w historii. Od początku wojny zniszczonych lub uszkodzonych zostało 80% elektrowni. O szczegółach reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
3: Według ukraińskich służb Rosja planuje w najbliższym czasie skupić ataki na ukraińskich zasobach wody i całej infrastrukturze wodociągowej. W połączeniu z całym systemem energetycznym, który po 4 latach wojny działa na słowo honoru, sytuacja może być krytyczna. Dlatego, jak podkreślają władze, tak ważne są próby przymuszenia Rosji do pokoju już teraz, bo inaczej zimą to znowu Rosja może dyktować warunki i próbować zmusić Ukrainę do końca wojny na własnych zasadach.
0: Ukrainie brakuje amunicji do obrony przeciwlotniczej. Niebawem może nie być w stanie chronić swoich kluczowych obiektów. Rekordowe upały w Europie. W Czechach odnotowano dziś 41,5 stopnia. To rekord temperatury w historii pomiarów w tym kraju. Na Słowacji padł rekord dla sierpnia 40,8 stopnia. W Polsce jutro ekstremalne upały, a przez to rekordowo niski może być poziom wody w rzekach. Już obowiązują ostrzeżenia o suszy hydrologicznej, mówi Paweł Staniszewski z IMGW.
4: Mamy podwyższoną temperaturę w rzekach, niższe natlenienie. W konsekwencji wiąże się to również z większym stężeniem nieczystości, bo tej wody płynie mniej, więc automatycznie jakość wody spada. Będziemy musieli ograniczać transport, komunikację i promy na rzekach.
0: Mapy synoptyków znajdziecie na radioz.pl. Zbiorniki z niebezpiecznymi substancjami zaczynają przeciekać. Inspektorzy ochrony środowiska sprawdzili nielegalne składowisko odpadów w podwarszawskim Wołominie. Wyniki kontroli są alarmujące, a władze miasta rozpaczliwie proszą rząd o pomoc w likwidacji odpadów. O szczegółach reporter Radia Z Jan Kielak.
5: Władze miasta nielegalne składowisko nazywają tykającą bombą, która w każdej chwili może wybuchnąć. Wyniki kontroli nie pozostawiają złudzeń. Zbiorniki są zardzewiałe i zaczynają przeciekać, mówi burmistrz miasta Elżbieta Radwan.
6: Jest wyczuwalny chemiczny opar na całym tym terenie. To już naprawdę nie są żarty.
5: Samorządowcy szacują koszt likwidacji składowiska na 200 milionów złotych i apelują do rządu, żeby jak najszybciej przeznaczył na ten cel pieniądze z rezerwy kryzysowej. Jan Kielak, Radio Z.
0: W zeszłym roku władze Mazowsza ogłosiły przetarg na utylizację niebezpiecznych odpadów z Wołomina. Został jednak unieważniony ze względu na brak pieniędzy w budżecie. Darmowa woda dla każdego klienta baru, restauracji czy kawiarni. Wprowadzenie takiego obowiązku szykowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Tego lata z planów nici. Podobno jest szansa, by pomysł wszedł w życie z opóźnieniem. Jak dużym sprawdzał reporter Radia Z Tomasz Kubat.
7: Prawie rok pracy nad prostą, wydawałoby się, kwestią, to jednak za mało. Czasu trzeba więcej, próbuje tłumaczyć Adam Szłapka.
8: To są przepisy, które wprowadzają dodatkowe obowiązki także na przedsiębiorców, w związku z tym one wymagają trochę dłuższej analizy i konsultacji, ale myślę, że tutaj nie powinno być problemu, tak ja to czuję.
7: Podobnie na sprawę patrzy pani Julia, kelnerka z gruzińskiej restauracji Tik Hari w Warszawie.
9: Bo jak pojedziemy do Włoch czy do Hiszpanii, to wszędzie się dostanie taką wodę.
7: Za darmo.
9: Za darmo. Myślę, że to by był miły gest, szczególnie w lato.
7: Na razie to jednak tylko kwestia uprzejmości restauratorów, a nie wprowadzonego prawem obowiązku.
0: Eksperci szacują, że koszt dla restauratorów to w zależności od miasta od grosza do 3 groszy za litr kranówki. W przyszłym tygodniu warto patrzeć w niebo. Będziemy mogli oglądać najciekawsze zjawisko astronomiczne, które można zobaczyć z Ziemi. Chodzi o zaćmienie Słońca 12 sierpnia. Jak i gdzie można będzie je zobaczyć? O tym reporter Radia Z Przemek Taranek.
10: Całkowite zaćmienie można będzie zobaczyć w Hiszpanii i na Islandii, ale w Polsce zjawisko też będzie wyglądać spektakularnie. Księżyc zasłoni tarczę Słońca w 80%, mówi dr Paweł Janowski z Wydziału Fizyki AGH.
11: To będzie działo się niestety, ale praktycznie nad horyzontem. To będzie ostatnia godzina przed zachodem Słońca. Księżyca, no to musimy znaleźć miejsce, w którym będziemy widzieli zachodni horyzont. Rozległe przestrzenie albo bardzo wysoko.
10: Ale uwaga, obserwacja Słońca gołym okiem może spowodować trwałe uszkodzenie siatkówki. Do tego służą specjalne okulary. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: A kolejne wiadomości w Radio Z za godzinę. Zaprasza Darek Klimczak.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Ale jutro upał straszliwy i Dalia już mówiła o tym, to ja tylko powtórzę, że najcieplej będzie na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu nawet 39 stopni. Trochę chłodniej na Suwalszczyźnie, 29 to najchłodniejsze miejsce, jutro najchłodniejszy region. Burze mogą wystąpić na zachodzie kraju.

0: północ. Jest już 5 sierpnia. W naszym spojrzeniu na historię przenosimy się do XVIII wieku, do roku 1772. Wtedy, 5 sierpnia, Rosja, Prusy i Austria dokonały pierwszego rozbioru Polski. Czas na wiadomości Radia Z. Nazywam się Darek Klimczak. Na różne sposoby miasta walczą z upałami oraz suszą. Niektóre decydują się na wstrzymanie koszenia trawników. Taką decyzję podjęły tychy na Górnym Śląsku. Jak tłumaczy rzeczniczka prasowa Małgorzata Wawak, wysoka trawa pomaga zatrzymać wilgoć oraz chroni glebę przed wysychaniem.
1: Celem tej decyzji Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych

0: Komunalnych jest przede wszystkim ochrona miejskiej zieleni w czasie największych upałów, tak aby jak najlepiej przetrwać okres tych gorących dni i by nadal zieleń służyła mieszkańcom.
1: Wysoka trawa to także schronienie dla zwierząt, szczególnie owadów. Koszenie trawy w tychach wróci po ochłodzeniu i opadach deszczu. To jeszcze o skutkach ostatnich upałów. W Renie i Dunaju nie ma wody. Rekordowe upały i długotrwała susza spowodowały dramatyczny spadek poziomu w rzekach w wielu regionach Europy. Na Węgrzech utrudnia to chłodzenie elektrowni. W Niemczech są problemy z transportem i żeglugą. W Polsce susza dotyczy 1/3 kraju. Jest źle, ale jeszcze nie tragicznie. Mamy w tej chwili ponad 60 ostrzeżeń hydrologicznych, mówi Radio Z hydrolog IMGW Jan Szymankiewicz.
2: Sytuacja jest poważna. Nie mamy jeszcze takich doniesień o właśnie kryzysowej sytuacji. Prognozowane są opady, co prawda o charakterze burzowym. Mogą one nieco, ja bym powiedział, zahamować rozwój suszy.
1: Stan wody w Wiśle na wysokości bulwaru w Warszawie to teraz 110 centymetrów. To niski poziom. Źle to wygląda, mówią mieszkańcy stolicy.
3: Kamienie, żelastwo i kawałek konarów.
1: Trudna sytuacja jest także w Łódzkiem i na Podkarpaciu, na Sanie. W Małopolsce, w Mszanie Dolnej wprowadzono nocne ograniczenia w używaniu wody. Najlepsza sytuacja z wodą jest w tej chwili na Warmii i Mazurach. A jak sobie radzić w takie upały w mieście? Można korzystać z kurtyn wodnych porozstawianych w różnych punktach. Można chować się w podcieniach albo w parkach. Co jeszcze dobrze jest zrobić w upale przechodniów w Warszawie? Pytał reporter Radia Z Piotr Gawroński.
4: Leżenie gołym w łóżku.
5: Picie czego? Wody.
6: Trenujecie na co dzień? Coś...
7: My właśnie z siłowni wracamy. Dzisiaj w środku. Jak jest taka pogoda, to ciężko.
4: Basen by się przydał. Nie, my nie z Warszawy.
5: Skąd jesteście?
4: Z Kalisza.
5: Tam chyba więcej zieleni.
4: Więcej, zdecydowanie.
5: Czy to jest sposób na upały, siedzenie na beczce pod drzewem w cieniu?
4: Jak najbardziej. Bardzo polecamy.
5: Nie ma lepszego?
4: Są lepsze, ale tutaj niestety nie ma za dużo jezior, więc...
1: Są za to pływalnie letnie w ośrodku Moczydło oraz na Inflanckiej oraz 150 tak zwanych miejsc chłodu w bibliotekach, domach kultury czy urzędach dzielnic. Nowy rządowy program Czek Turystyczny ruszy jesienią w 4 województwach. Do zdobycia będzie kupon na 300 zł. Pieniądze będzie potem można wydać na noclegi w jednym z 4 województw: lubelskim, podlaskim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim. Z programu będzie mogło skorzystać ponad 8 tysięcy osób. Turysta poturbowany przez żubra w Puszczy Białowieskiej, jak ustalono, mężczyzna podszedł zbyt blisko zwierzęcia, które go przewróciło. Na szczęście turyście nic poważniejszego się nie stało. Władze Białowieskiego Parku Narodowego apelują o rozwagę, niedokarmianie zwierząt, nie fotografowanie się z nimi z bliskiej odległości, no i zachowanie bezpiecznego dystansu. To co najmniej 50 metrów. Najważniejszą ulicę Gliwic czeka metamorfoza. Dzisiaj to historyczne serce miasta jest pełne asfaltu i samochodów, ale niedługo łączącą dworzec z rynkiem ulicę Zwycięstwa. Ta ulica będzie wyglądać inaczej. Poszerzone zostaną chodniki, będzie więcej przestrzeni dla pieszych oraz rowerów. Ogródki kawiarniane, a także elegancki bruk zamiast asfaltu mają sprawić, że będzie przede wszystkim bezpieczniej, mówi prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka.
8: Będzie również to, czego oczekiwali mieszkańcy, czyli wprowadzamy na ulicy Zwycięstwa zieleń. Wprowadzamy drzewa, które będą posadzone w gruncie, wprowadzamy niskie rośliny, które również będą posadzone w gruncie.
1: Ruch samochodowy nie zniknie, ale zostanie ograniczony. Prace ruszą we wrześniu, potrwają rok. Apel o rozwagę w obozie Prawa i Sprawiedliwości. Gość Radia Z Beata Szydło przyznaje, że dzisiaj łatwo o przekroczenie granic, o jedno słowo za dużo. A zdaniem byłej premier, współpraca z Morawieckim i jego ugrupowaniem jest możliwa, a nawet konieczna. Według Szydło z rozdrobnienia ugrupowań na prawicy nie ma bowiem żadnego pozytywnego efektu. A przecież wspólnym naszym celem jest odsunięcie od władzy Tuska, mówiła europosłanka PiSu.
9: Naszym celem jest odsunięcie od władzy Tuska. Nie zrobimy tego podzieleni, więc sądzę, że te emocje, które w tej chwili są, nie ukrywam, spore wśród naszych kolegów, opadną i dojdzie do porozumienia.
1: Zdaniem Szydło, Morawiecki i ci, którzy za nim poszli, nie zdradzili poglądów i fundamentów Prawa i Sprawiedliwości. Były minister sprawiedliwości reaguje na stanowisko kancelarii prezydenta w sprawie ułaskawienia starucha. Rozumiem prerogatywy głowy państwa, ale trzeba zadać też sobie pytanie, jaki sygnał trafia do społeczeństwa, tak mówi Adam Bodnar.
10: To jest sygnał, że są pewne osoby, które mogą się dopuszczać pewnych zachowań, które są niepożądane społecznie. Bardzo mi się nie podoba wypowiedź rzecznika prezydenta, który mówi, że nie mamy tego prawa oceniać, bo to jest prerogatywa. No nie, właśnie na tym to polega, że każda prerogatywa niesie za sobą prawo do tego, aby opinia publiczna oceniała tego typu decyzje.
1: Przypomnę, że chodzi o ułaskawienie Piotra Staruchowicza, jednego z liderów kiboli Legii Warszawa. Karol Nawrocki zdjął z niego zakaz chodzenia na mecze. Poza Staruchowiczem prezydent ułaskawił ostatnio także dwie inne osoby. Blisko 1,5 miliona pasażerów obsłużyło w lipcu lotnictwo lotnisko Kraków Airport to 14% więcej niż rok temu. Od początku roku to już prawie 8,5 miliona osób. W lipcu podróżni najczęściej latali do Londynu, Barcelony, Mediolanu, Rzymu i Oslo. Wśród kierunków wakacyjnych największą popularnością cieszyły się Barcelona, Rzym, Antalya, Tel Awiw oraz Tirana. Iga Świątek dopięła swego, wygrała w dwóch setach z Czeszką Sarą Bejlek i awansowała do trzeciej rundy turnieju w Toronto. W pierwszym secie nasza tenisistka wygrała gładko do zera, w drugim po dobrym początku pojawiły się problemy. Po dwóch przełamaniach Polki Czeszka zmniejszyła straty i była blisko wyrównania. Świątek w jednym gębie obroniła aż 9 piłek. Ostatecznie była górą 6-3. Po meczu została zapytana o trenera Francisco Rodża, który nie poleciał z nią do Toronto.
6: He's not here this week, but he's watching and we're constantly in touch, so he'll be back in Cincinnati.
1: Nie ma go tutaj w tym tygodniu, ale ogląda moje mecze. Jesteśmy w stałym kontakcie. Wróci na turniej w Cincinnati, tak mówiła Świątek. W Toronto nie gra już niestety Maja Chwalińska. W dwóch setach przegrała z Australijką Talią Gibson. Dalej w grze są za to Magda Linet i Magdalena Fręch oraz Hubert Hurkacz.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

fluid schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś. A demon nie pyta, kim jesteś, i miesza się powoli z tłem. Tak chyba wygląda codzienność, a myślę znów o niej przed snem. I to jest mój lek na bezsenność.

0: pierwsza. I w Radiu Z Wiadomości, ja nazywam się Darek Klimczak. Dobę później niż planowano dotrą do domów nasi zwycięzcy siatkarskiej Ligi Narodów. Jak wiecie z naszych wiadomości, siatkarzy utknęli w Chinach, bo ich samoloty znikł, bo do Pekinu miał opóźnienie i ten do Warszawy odleciał bez nich. Koniec końców nasi złoci medaliści wylądują na lotnisku Chopina dzisiaj o 7:30. Na lotnisku planowane jest krótkie powitanie naszych siatkarzy. Wiemy, że Polacy nie przylecą w pełnym składzie. Zabraknie m.in. trenera Nikoli Grbicia oraz Wilfredo Leona. Będzie za to pozostałych 11 zawodników, wśród nich MVP całej Ligi Narodów, czyli Tomasz Fornal. A to będzie jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk na niebie w tym roku. Za tydzień, w środę, będzie można obserwować zaćmienie słońca. Gdzie będzie najlepiej widoczne, o tym teraz nasz reporter Przemek Taranek.
1: Całkowite zaćmienie można będzie zobaczyć w Hiszpanii i na Islandii, ale w Polsce zjawisko też będzie wyglądać spektakularnie. Księżyc zasłoni tarczę słońca w 80%, mówi dr Paweł Janowski z Wydziału Fizyki AGH.
2: To będzie działo się niestety, ale praktycznie nad horyzontem. To będzie ostatnia godzina przed zachodem słońca. No to musimy znaleźć miejsce, w którym będziemy widzieli zachodni horyzont. Rozległe przestrzenie albo bardzo wysoko.
1: Ale uwaga, obserwacja słońca gołym okiem może spowodować trwałe uszkodzenie siatkówki. Do tego służą specjalne okulary. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Poprzednie częściowe zaćmienie słońca w Polsce było widoczne w 2015 roku. Tylko garstka Polaków w ogóle nie jada mięsa. Niemal 85% spośród nas

0: Je mięso albo wędliny co najmniej raz w tygodniu. Ze swojej diety wyeliminowało jest zaledwie 2,5% Polaków. Tak wynika z badania, którego wyniki publikuje Rzeczpospolita. Prawie 55% spośród nas deklaruje, że je tyle samo mięsa i wędlin co kilka lat temu. W sklepach sprzedaż mięsa i wędlin rośnie. Spore zmiany szykują się w systemie kaucyjnym. Butelkomaty będą zwracać pieniądze na kartę płatniczą. Urządzenia mają się pojawić na osiedlach, tak żeby oddawanie zużytych opakowań było łatwiejsze i szybsze. W pierwszej kolejności będzie to dotyczyć większych miast. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
1: Jeden z operatorów testował w czasie muzycznych festiwali nowe butelkomaty, które zwracały kaucję na kartę płatniczą. Kilkaset takich urządzeń pojawi się w Warszawie na osiedlach, mówi Joanna Górecka z Polskiego Systemu Kaucyjnego.
2: Recyklomaty, które zwracają kaucję po przyłożeniu karty lub telefonu, wydają się być przyszłością tego systemu. Polacy oczekują, że te recyklomaty będą stały w większej ilości miejsc niż tylko i wyłącznie sklepy.
1: Wkrótce takie butelkomaty pojawią się także w mniejszych miejscowościach, gdzie obecnie nie są dostępne w sklepach.
0: Butelkomaty zbierają blisko 90% opakowań oznaczonych symbolem kaucji. Pasażerowie przejdą w loty kontrolę w porcie w Pyrzowicach na Śląsku. Lotnisko zamówiło nowoczesne skanery na bramki bezpieczeństwa. Pozwolą one szybko sprawdzać zawartość plecaków i walizek, a do bagażu będzie można też wrzucać płyny w opakowaniach powyżej 100 ml. Kiedy te skanery zaczną działać, o tym teraz nasz śląski reporter Szymon Kastelik.
3: Lotnisko zamówiło 4 skanery. Nie wiadomo jeszcze, na jakich zasadach pasażerowie będą do nich kierowani i czy będą dodatkowe opłaty. Pewne jest też, że pozwolą przewozić płyny w pojemnikach do 2 litrów.
4: Pasażerowie nie będą musieli wyciągać z bagażu podręcznego urządzeń elektronicznych ani płynów,
3: mówi Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy lotniska w Pyrzowicach. Niestety na nowe skanery pasażerowie muszą jeszcze poczekać. Mają zostać uruchomione najpóźniej przed przyszłorocznymi wakacjami. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Takie skanery działają już m.in. na lotnisku Chopina w Warszawie, w Gdańsku, w Poznaniu i w Lublinie. Zbiorniki z niebezpiecznymi substancjami są w krytycznym stanie i zaczynają przeciekać. Inspektorzy ochrony środowiska skontrolowali nielegalne składowisko odpadów w podwarszawskim Wołominie. Wyniki są alarmujące, a władze miasta rozpaczliwie proszą rząd o pomoc. O szczegółach tej sprawy reporter Radia Z Jan Kielak.
5: Władze miasta nielegalne składowisko nazywają tykającą bombą, która w każdej chwili może wybuchnąć. Wyniki kontroli nie pozostawiają złudzeń. Zbiorniki są zardzewiałe i zaczynają przeciekać, mówi burmistrz miasta Elżbieta Radwan.
6: Jest wyczuwalny, chemiczny opar na całym tym terenie. To już naprawdę nie są żarty.
5: Samorządowcy szacują koszt likwidacji składowiska na 200 milionów złotych i apelują do rządu, żeby jak najszybciej przeznaczył na ten cel pieniądze z rezerwy kryzysowej. Jan Kielak, Radio Z.
0: W zeszłym roku władze Mazowsza ogłosiły przetarg na utylizację niebezpiecznych odpadów. Został jednak unieważniony ze względu na niewystarczające środki w budżecie. W Niemczech odnotowano już kilkanaście przypadków zakażeń bakterią typu Vibrio. Dwie osoby zmarły, niewykluczone, że zakaziły się podczas kąpieli w Bałtyku. Co to za bakteria i czy może pojawić się także na polskim wybrzeżu? O tym teraz reporter Radio Z Marcin Friedrich.
7: Vibrio vulnificus powoduje gorączkę, nudności lub wstrząs septyczny. W Polsce, podobnie jak w większości europejskich państw, nie bada się wody pod kątem obecności tej bakterii. Służby sanitarne zalecają więc ogólną ostrożność.
8: Jeśli ktoś ma obniżoną odporność, jeśli ktoś wieloletnio choruje na cukrzycę, jeśli ktoś ma zranienia, tak na dobrą sprawę nie powinien wchodzić do wody.
7: Przestrzega Anna Kamińska z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Jakość wody można sprawdzić w internetowym serwisie kąpieliskowym. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Wzrost liczby infekcji w Niemczech tamtejsze służby wiążą ze wzrostem temperatury wody w Bałtyku. Mimo ogłoszonego w zeszłym roku zawieszenia broni w Strefie Gazy, średnio co godzinę i 20 minut ginie albo ranny jest jeden Palestyńczyk, alarmują Lekarze Bez Granic. Pracownicy tej organizacji są także świadkami spychania Palestyńczyków do coraz mniejszej przestrzeni za tak zwaną żółtą linię. Ta linia miała służyć bezpieczeństwu. W rzeczywistości jest kolejnym mechanizmem kontroli i przemocy ze strony Izraela. Mówi Tomasz Czerniawski z Polskiego Biura Lekarzy Bez Granic.
9: Ludzie mieszkają w przepełnionych namiotach lub prowizorycznych schronieniach, a pomoc jest ograniczana. Powszechnie występują świerzb, infekcje dróg oddechowych, ukąszenia szczurów. Można powiedzieć, że jest to metoda, która ma sprawić, że 1/3 Strefy Gazy staje się miejscem niezdatnym do życia.
0: W czasie trwającego od października rozejmu zginęło ponad 1000 Palestyńczyków, prawie 4000 zostało rannych. Miliard dolarów najpewniej już w tym tygodniu przyniesie Odyseja. Najnowszy film Christophera Nolana po weekendzie ma na koncie już ponad 900 milionów. Ponad połowa tej kwoty to wynik spoza USA. Wygląda na to, że ten film okaże się najbardziej dochodowym w karierze tego reżysera. Tym bardziej, że Obsesja jest już także w streamingu za dodatkową opłatą. Obsesja opowiada o chłopaku, który skrycie podkochuje się w koleżance. Jego marzenie o zdobyciu jej serca spełnia się w nieoczekiwany sposób. Marilyn Monroe na polu pod Weroną, to na północy Włoch, gigantyczny portret ikony kina wykonany traktorem z pługiem i broną. Powstał z okazji przypadającej w tym roku setnej rocznicy urodzin aktorki. Stworzył go specjalista w tworzeniu dzieł bezpośrednio w krajobrazie z wykorzystaniem naturalnych materiałów, takich jak ziemia, kamienie i piasek.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: druga. Darek Klimczak, wiadomości Radia Z. Kolejna noc rosyjskiego ataku na Kijów. Rosjanie zaatakowali stolicę Ukrainy pociskami balistycznymi. Płoną magazyny w dwóch dzielnicach. Rakiety trafiły też bloki w dzielnicy Obolonski. Płonie 20-piętrowy wieżowiec, informuje mer Kijowa Witalij Kliczko. Alarm przeciwlotniczy w Kijowie cały czas obowiązuje. Obrona powietrzna stara się zestrzelić nadlatujące pociski. Paliwo tańsze w hurcie, na razie o kilka groszy, za chwilę taniej może być też na stacjach benzynowych. A to m.in. dzięki sytuacji na giełdach, która uspokoiła się po zapowiedzi wznowienia rozmów USA z Iranem. O szczegółach reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
1: O tym, że jest szansa na spadki cen na stacjach i to znaczących w obecnej sytuacji, mówi analityczka rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak, ale zaznacza, że jest jeszcze kilka niewiadomych.
2: Oczywiście wszystko jest pod warunkiem jeżeli.
1: Słowa amerykańskiego prezydenta przełożą się na faktyczny przełom, sytuacja na giełdzie się utrzyma.
2: I co jeszcze ważne, umocnienie złotego wobec dolara, które również notujemy.
1: A to sprzyja prognozom większych spadków cen na stacjach. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: To z kolei może zmniejszyć presję na rząd, który zapowiada na ostatnie 2 tygodnie wakacji nowy, ale mniejszy program wspierający kierowców. Do piątku Węgrzy przedłużyli obowiązujący w całym kraju najwyższy stopień ostrzeżenia przed falą upałów. W niektórych miejscach mogą być nawet 42 stopnie. Cały czas są ograniczenia w zużyciu wody. Wiele przedsiębiorstw dobrowolnie ograniczyło zużycie prądu. To z powodu znacznego obniżenia mocy elektrowni atomowej w Paksz. W Dunaju brakuje wody do jej chłodzenia. Na 8 turbin dziś pracuje tam już tylko jedna. Reporter Radia Z Marcin Friedrich o tym, jak wygląda sytuacja.
3: W nocy do decyzji o kompletnym unieruchomieniu siłowni, jak napisał premier w mediach społecznościowych, brakowało dosłownie milimetrów. Jednak nad ranem poziom wody przestał opadać, a po jakimś czasie podniósł się o 1,5 centymetra. To daje elektrowni być może dodatkowe 2-3 dni czasu, w którym ta ostatnia turbina będzie mogła pracować, a produkuje około 240 MW mocy. Jednak nadal obowiązuje apel o oszczędzanie energii. Około 500 węgierskich firm od kilku dni robi to dobrowolnie i dzięki temu system działa w miarę stabilnie. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Rzeki wysychają także w